Sağ olun.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Dużo ostatnio w mojej audycji tematyki teatralnej, ale proszę nie miejcie mi tego za złe, bo po prostu w łódzkich teatrach dzieje się strasznie dużo fantastycznych rzeczy. Magazyn reporterów, Weronika Kobus za mikrofonem i dzisiaj porozmawiamy sobie o festiwalu teatralnym, festiwalu retroperspektywy, który większość z was pewnie dobrze kojarzy, bo mieszka już w naszej Łodzi od paru ładnych lat. No, paru. 15, więc po raz kolejny jubileuszowa edycja festiwalu, tym razem teatralnego. No i wyjątkowe hasło, wyjątkowy temat, wywroty. Temat odnoszący się do tego, że żyjemy w czasach chaosu i musimy jakoś radzić sobie z tą rzeczywistością, która dla nas ma coraz mniej sensu, jest coraz mniej przewidywalna. Może by to wszystko wywrócić i zbudować rozumienie tego świata od nowa. I żebyście sobie nie pomyśleli, że to jest jakaś niszowa inicjatywa, która nie ma większego znaczenia dla miasta Łodzi. Na temat znaczenia tego festiwalu dla naszego miasta wypowie się wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Przede wszystkim chciałam się nisko pokłonić twórcom naszego kochanego festiwalu za zaangażowanie, pracę, bo przygotowywaliście się bardzo długo, a program, jak Państwo widzicie, jest bardzo interesujący i to też jest niezwykle istotne, dlatego że miasto przeznacza ponad miliony złotych na ten festiwal. Została podpisana umowa trzyletnia na lata 2005-2027, tak żeby bezpiecznie festiwal mógł się rozwijać, a to co było przed chwilą powiedziane, rzeczywiście z dumą patrzymy, jak ten festiwal się rozwija, jak jednoczy wiele środowisk artystycznych związanych nie tylko z tańcem, z teatrem, z muzyką, ze sztukami performatywnymi wokół siebie i cały czas widzimy, że również przybywa coraz więcej gości międzynarodowych, bo ten festiwal ma również niezwykle ważną rolę, żeby łączyć różne środowiska również z Europy. O programie pewnie zaraz powiedzą twórcy, natomiast to, co też jest niezwykle ważne, tych wydarzeń będzie bardzo dużo. Będą spektakle, spotkania po spektaklach, będzie coś dla rodzin, dla dzieci, również coś z cyrkiem, ale to myślę, że tutaj zaraz będzie zdradzona tajemnica. Będą koncerty, większość wydarzeń oczywiście w Fabryce Sztuki, aż 11 dni festiwalowych, także bardzo się cieszymy, nie możemy się doczekać. Zapraszam również w imieniu władz miasta turystów, mieszkańców, wszystkich, którzy kochają teatr, taniec, muzykę, ale również sztuki performatywne. Będzie również wyjątkowy gość Maja Komorowska, także będzie się dużo działo, a ja trzymam kciuki, żeby dopisała pogoda i żeby festiwal mógł wspaniale się w tych przestrzeniach tutaj naszych pofabrycznych rozwijać. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za przygotowanie programu, bo rzeczywiście jest on bardzo bogaty, interesujący, a festiwal dla miasta bardzo ważny.
1: To była wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka. My rozmawiamy o festiwalu retroperspektywy, festiwalu teatralnym, który po raz 15 w Łodzi. No i pewnie kojarzycie go w większości z Fabryką Sztuki przy ulicy Tymienieckiego, ale w tym roku wybiera on się również w przestrzenie Fuzji czy Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Sercem festiwalu nadal pozostaje jednak Art Incubator, czyli Fabryka Sztuki, więc o festiwalowe miejsca i o przyszłość festiwalu w Fabryce Sztuki zapytaliśmy jej dyrektora Macieja Trzebińskiego.
3: Wiadomo, Fabryka Sztuki, Teatr Chorea lubi wyzwania. Dla nas jest to szczególnie ważny moment, bo nasze działania inwestycyjne mają służyć temu, żeby infrastruktura instytucji kultury, czyli Fabryki Sztuki, ale naprawdę tak i myślę, serce festiwalu mogło jeszcze lepiej bić po remoncie, ale rozwój jest jakby naturalną kwestią każdego festiwalu, każdej instytucji. Myślę, że otwarcie się na nowe przestrzenie, wejście w nowe przestrzenie, zaadaptowanie tych przestrzeń do nowych działań teatralnych, performatywnych jest bardzo istotne. Ale szanowni Państwo, oczywiście gro tych wydarzeń, jak wspomniała Pani Prezydent, będzie się odbywało tutaj w Fabryce Sztuki. I mam nadzieję, że pomimo trochę wyjątkowej sytuacji, takiej sytuacji, gdzie będzie dodatkowy kurz, nie tylko ten kurz artystyczny, ale też kurz z cegły, ze szlifowanej cegły. Będziecie Państwo mogli zobaczyć, jak zmienia się fabryka, a okres wakacyjny myślę, że też będzie dobrym momentem do tego, żeby przyjść tutaj do Fabryki Sztuki, uczestniczyć w wydarzeniach festiwalu, które są bardzo intensywne, bardzo ciekawe, ale też przez naszą ogrodzenie popatrzeć trochę, jak zmienia się fabryka. Fabryka, Teatr Chorea i festiwal retroperspektywy perspektywy to ciągłe zmiany i myślę, że to będą zmiany najlepsze, a rok 2028 będzie szczególny dla nas wszystkich, bo będziemy po remoncie, będzie kolejna edycja festiwalu i myślę, że spotykamy się i w tym roku, w następnym i 2028 tutaj w Fabryce Sztuki, więc życzę Państwu wszystkich wspaniałych doznań i zapraszam serdecznie na festiwal.
1: Wiemy już, że festiwal zagości w Fabryce Sztuki i zostanie z nami na dłużej, ale co najważniejsze, trzeba porozmawiać troszeczkę o programie. Tak więc opowiedzą Wam o nim Tomasz Rodowicz oraz Ola Szaja, czyli część zespołu kuratorskiego tego festiwalu.
4: W tej edycji, bardzo niewyjątkowo, ale jak zwykle, mamy nasze produkcje. I to są dwie produkcje, znaczy trzy właściwie społeczne i jedna, trudno za chwilę o nich powiem. Co to znaczy społeczne? To znaczy, że angażujemy artystów niezawodowych z tego miasta, którzy uczestniczą w takich grupach jak chór spółdzielczy, 30-osobowa grupa muzyków z tego miasta, czy teatr, grupa międzypokoleniowa Adama, w którym też ponad 30 osób robi nowy spektakl na tą edycję. Chodzi o to, żebyście Państwo wiedzieli, że dla nas najistotniejsze jest nie tyle jakby prezentowanie tego wszystkiego, co się dzieje i atrakcje ze świata, ale przekazywanie, przenikanie tymi atrakcjami, czy najciekawszymi zjawiskami w teatrze, prądami, nurtami, myślami, niepokojami, wywrotami w teatrze tego ludzi stąd, z miasta. Ta łódź nam po prostu wychodzi we wszystkie możliwe tkanki i funkcjonowanie. O tym chciałem powiedzieć, bo oprócz tego, jak zwykle, mamy premierę, o której też powiedzą może koleżanki producentki, konferencję ptaków. Tekst z XIII wieku, niezwykle głęboki, mądry, filozoficzny, który chcemy wpuścić w taki rodzaj wspólnego medytowania z widzem. Wydaje się, że jest bardzo ważne, żebyśmy, i teraz powiem o idei trochę, szybko mówię, prawda? Nie, dobrze. O samej idei, te wywroty, proszę Państwa, to jest jakby trochę przekornie wymyślony temat na taką sytuację, w której jesteśmy. Jesteśmy w tej chwili, żyjemy w takim rodzaju lęków, chaosu, ale dla nas bardzo ciekawi, że ten chaos tego świata, który się w ogóle idzie w taką niekontrolowany proces, ma jakiś swój algorytm. Sytuacja jest taka, że zawsze możemy wobec takiej bezradności, lęków i tego wszystkiego, co się dzieje, chować głowę w piasek, albo tworzyć bańki, albo mówić, że my tutaj jesteśmy fajni, a ten świat nas nie obchodzi. Wywroty, czy ta edycja skłania się w czemuś odwrotnemu, okej, zacznijmy patrzeć inaczej, zacznijmy patrzeć może do góry nogami, może coś zrozumiemy, zacznijmy patrzeć od innej strony, szukajmy zupełnie nowych punktów widzenia, nowej wrażliwości, nowego sposobu odczytywania świata, ale przez to, przez atrakcję, przez rzeczywistą pobudzanie wyobraźni widza, jak cyrk, którego w tym roku jest bardzo dużo w takich formach myślących, intelektualnych, cyrk, który jest sztuką, jak koncerty, które nie są zabawianiem publiczności, ale prowokowaniem, wchodzeniem w relacje, tworzeniem zupełnie nowych sytuacji, które powodują, że widz musi się ustosunkować do tego. Chcemy obudzić w widzach po pierwsze ten rodzaj takiej innej otwartości, wrażliwości, czyli nie uciekania, a po drugie chęci rozumienia i odczytywania. I po trzecie poczucia, że jest to, że nie jest to zagrożenie, że jest to nowa sytuacja, potencjał, który daje nam możliwość innego sposobu bycia razem. My chcemy tutaj tworzyć w tej Fabryce Sztuki, w tej Chorei, czy przy tym fotofestiwalu, czy między ludźmi, z którymi uważamy za naprawdę wysoki poziom etyczny, tworzyć rodzaj takiej wspólnoty, w której wiemy, że nam o coś chodzi. Że już nie tylko potrafimy negować, krytykować, ale tworzymy wartości, czy chronimy te wartości dla nas i naszych dzieci. O programie to już może bardziej ty, bo jest tyle tych fantastycznych rzeczy, że musicie te programy naprawdę sami czytać, bo od rana do wieczora będą rzeczy bardzo ważne, od premiery do premiery, od wydarzenia do wydarzenia.
5: Tak, ja może też poproszę kolejną osobę tutaj, ponieważ my pracujemy w kolektywie twórczym. Mają Małgorzata Lipczyńska, też aktorka, a jednocześnie kuratorka festiwalu. I jesteśmy w takim kolektywie, bo to wspólnie naradzaliśmy się i nad tematem, i nad wyborem spektakli. Dyskusje trwały długo i jakby wynikiem jest ponad 40 wydarzeń. Artyści z wielu krajów, będzie bardzo międzynarodowo. W zasadzie to, tak jak Tomek powiedział, tych wydarzeń jest dużo, one są bardzo różnorodne, skierowanych do bardzo różnych grup odbiorców, także mamy spektakle i wydarzenia dla dzieci, mamy bardzo ciekawe spektakle dla młodzieży, dla osób starszych, także rzeczywiście ten wachlarz jest bardzo różnorodny. A artyści naprawdę z wielu różnych krajów, bo będzie i reprezentant Bułgarii, i Wielka Brytania, Finlandia,
6: Białoruś, Ukraina, Włochy, Niemcy,
5: Belgia,
6: Izrael.
5: Izrael, także rzeczywiście jakby przekrój jest bardzo szeroki i będzie bardzo międzynarodowo.
7: Okej, to ja może powiem o kilku propozycjach programowych. Pierwsza to jest koncert brytyjskiego zespołu The Tiger Lilies i dla mnie to jest coś, co absolutnie koresponduje z hasłem Wywroty. To jest zespół, który działa na rynku od ponad 20 lat, jak nie więcej, z takim bardzo kabaretowym, ale to powiedziałabym, że to jest taki bardzo mroczny kabaret z dużą dozą humoru jednocześnie. I też z takim elementem cyrkowym i bardzo performatywnym, poruszający super kontrowersyjne tematy w mega ciekawej formie. Tematem poprzedniej edycji było w formie, my dalej tę formę trzymamy. Także to było moim osobistym marzeniem, żeby ich tu zaprosić, więc będą. Kolejną pozycją, to tak trochę prywatnie, będzie spektakl Komedianci, który mam przyjemność tworzyć razem z Mają Cabaniewą Otomańską i to jest spektakl, nad którym współpracujemy z grupą młodych artystów związanych z Fundacją Autism Team. To są osoby rozwijające się w spektrum autyzmu. Jest to nasza trzecia produkcja, poprzednie były pokazami pracy. Ta będzie już spektaklem skromnym, ale bogatym, jeśli chodzi o treść. Dlatego, że tam zarówno pojawią się teksty niektórych z artystów, jak również fragmenty tekstów Wyspiańskiego, Jerzego Grotowskiego. Tak nie mogliśmy jednak zrezygnować z tego Grotowskiego, on cały czas jakoś z nami jest. Sokratesa również i on jest też o takiej odwadze wychodzenia przed szereg i mierzenia się z brakiem akceptacji. I z tym, że kiedy stajemy w jakiejś prawdzie, to często jesteśmy narażeni na krytykę, na odrzucenie. Myślę, że ci ludzie doświadczają tego bardzo często, ale tak naprawdę każdy z nas tego doświadcza, więc to też tym się chcemy z Państwem podzielić. I kolejne dwie propozycje takie trochę łączę, bo one też mają podobną tematykę. To jest Lament Aurory Lubos, która też już u nas gościła w poprzednich edycjach. I to jest Sin of Pride, czyli Grzech Pychy w wykonaniu Ashera Lewa, artysty pochodzącego z Izraela, który od wielu lat mieszka w Belgii i który w dość taki krytyczny sposób odnosi się do tego, co się dzieje w jego kraju. I myślę, że to jest też, jakby dla mnie teatr jest spotkaniem i doświadczeniem i jest taką genialną możliwością tego, że można rozmawiać i traktować się z szacunkiem, więc myślę, że te dwie propozycje też dadzą ogromną możliwość tego, żeby po prostu rozmawiać i jakoś poszerzać swoją perspektywę, więc zapraszam serdecznie.
1: To by było na tyle, jeżeli chodzi o festiwal teatralny Retroperspektywy, ale temat teatru z pewnością jeszcze powróci.
0: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W dzisiejszym magazynie reporterów przyjrzymy się miastu Łodzi krytycznym okiem. Krytycznym okiem Łodzi całej naprzód, która po raz drugi już dzieli się z nami społecznym raportem o stanie miasta, który ma być swoistym uzupełnieniem raportu, który co roku wydaje Urząd Miasta Łodzi. Zdaniem członków stowarzyszenia w tym oficjalnym miejskim raporcie brakuje chociażby porównania Łodzi do innych miast, do tego jak wypada na tle innych miast oraz uwzględnienia danych, które stawiałyby miasto w niekorzystnym świetle. Za mikrofonem Weronika Kobus i zapraszam na rozmowę z członkami Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód o właśnie opublikowanym przez nich społecznym raporcie o stanie miasta.
0: Tym żyje Łódź.
8: Adrian Zieleniewicz. Sporządzenie tej naszej wersji raportu wynika z takiego przekonania, że władze Łodzi przy sporządzaniu tego miejskiego raportu wykazały się jakby dwoma takimi czynnikami. Pierwsza z nich to jest nieumiejętność zbierania danych. Części tych danych brakuje. Widać, że te dane są niespójne ze sobą. Natomiast druga ta rzecz to jest z kolei umiejętność zatajania, przemilczania niektórych informacji. I tutaj chciałem się powołać na część takich informacji, które w trzech z działów się pojawiły. Jeśli chodzi na przykład o demografię, tutaj w miejskim raporcie dodatnie saldo w jednej z grup wiekowych jest bardzo silnie podkreślane, natomiast brakuje takich informacji, tutaj są one przemilczane, ponieważ są to ogólnodostępne dane GUS-u, że w ciągu 10 lat ostatnich około 9% mieszkańców Łodzi ubyło. Jest to zatrważające tempo i niestety prognozy również GUS-owskie pokazują, że to tempo się utrzyma i może nawet przyspieszyć. Łódź przez takie statystyki, przez takie dane zasłużyło na miano lidera wśród dużych miast, jeśli chodzi właśnie o spadek liczby mieszkańców. Niesie to ze sobą bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi właśnie o edukację, transport czy chociażby planowanie przestrzenne. Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, tutaj również część z tych danych dostępnych miastu jest przemilczana. Liczba mieszkań oddanych do użytku w zeszłym roku około 7 tysięcy, to znalazło się w miejskim raporcie, natomiast nie znalazła się informacja, że zaledwie promil tego to są mieszkania miejskie, komunalne, dostępne dla szerszego grona mieszkańców. W zeszłym roku według GUS-u zero takich mieszkań, żadnego takiego mieszkania miasto nie oddało. W ciągu ostatnich pięciu lat odsetek takich mieszkań wyniósł około 0,5%. W porównaniu do takich miast jak Toruń czy Poznań wypadamy słabo, bo to było u nich 3,5% i 2,5%. Niepokoi też brak takiej informacji o zasobie gminnym, kompleksowej informacji. My dotarliśmy do tych informacji, że zasób gminny szybko się kurczy, następuje wyprzedaż tego zasobu, często w przetargach, zamiast udostępniać te mieszkania lokatorom, którzy już w nich mieszkali. Na pewno też brakuje informacji o stanie technicznym tego zasobu, który jest opłakany. Niektóre informacje miasto ma, ale właśnie przemilcza. Zauważyliśmy to, jeśli chodzi o dostęp do toalet w mieszkaniach komunalnych, czy chociażby źródła ciepła, które w tych mieszkaniach występują. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest planowanie przestrzenne. I tutaj też w raporcie brakuje istotnych informacji, brakuje jakby sprawozdania z prac nad planem ogólnym, który jakby rozgrzewa opinię publiczną i tutaj jest gorącym tematem, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne. Nie ma tych informacji, ponieważ właściwie nie ma czym się chwalić. Niestety w zeszłym roku dla mieszkańców nic się pod tym kątem nie zmieniło. Nie było informacji, jak ten dokument może wyglądać. Co na przykład w zestawieniu z takim Poznaniem, który włączał mieszkańców już od samego początku, pokazywał im te ustalenia, konsultował to z nimi, stanowi poważną przepaść. Jeśli chodzi o plany miejscowe, natomiast to już tutaj pokrycie miasta przekroczyło w zeszłym roku 50%. Natomiast część planów nadal nie może się doczekać jakby nawet rozpoczęcia tej procedury. Są podejmowane uchwały w sprawie przystąpienia, natomiast one utykają gdzieś. Przez wiele lat nic się w tych tematach nie dzieje, ze szkodą dla ładu przestrzennego Łodzi.
9: Tomasz, ja chciałem powiedzieć krótko o nowym rozdziale naszym raporcie, czyli benchmark. Jest to porównywanie Łodzi do innych miast, bo Łódź nie jest samotną wyspą, konkurujemy z innymi miastami o studentów, o mieszkańców, o firmy, które lukują tu swoje inwestycje, o turystów. I niestety takiego porównania w naszym raporcie łódzkim oficjalnym brakuje. I nie jest to jakiś nasz wymysł. Na przykład miasto Poznań w swoim raporcie ma cały dodatkowy dodatek, gdzie analizuje swoje wskaźniki właśnie w porównaniu do innych miast. I nie jest takich podrywanie w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na trzecim, czwartym miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest. Pokazują, gdzie się powinni poprawić, w czym wypadają dobrze. I my coś takiego zrobiliśmy właśnie w naszym raporcie. Zebraliśmy około 35 wskaźników w 7 kategoriach, w których porównujemy Łódź do największych miast w Polsce. Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Warszawy. Jest to przeliczane, to już taka punktacja według średniej odchylenia. Każde miasto w każdej kategorii ma wyliczoną pewną punktację, która ta punktacja pokazuje, jaki dystans dzieli najlepszych od najgorszych. No i niestety Łódź wypada tutaj nie najlepiej. W większości kategorii zajmujemy ostatnie miejsce. W kategoriach gospodarka, demografia zajmujemy ostatnie miejsce z taką dość długą stratą do innych miast. Wypadamy jedynie nieźle w kategorii bezpieczeństwo. To jest akurat taki jeden pozytyw. No w innych kategoriach niestety ta punktacja łódzka wypada dosyć słabo. Mamy tu w naszym raporcie wszystko ładnie opisane. Ile tracimy do najlepszych, w których aspektach, czyli na czym powinno się miasto skupiać i na które aspekty najbardziej brać po prostu uwagę, żeby w kolejnych latach wyglądało to lepiej. I takie porównanie też właśnie dużo daje mieszkańcom, bo nie pokazuje takich suchych statystyk, tylko jak miejski raport, tylko pokazuje, jak dużo nas dzieli od najlepszych i widzimy, że no niestety troszkę jeszcze nas dzieli.
10: Adam Borkowski, Łódź Cała Naprzód. Szanowni Państwo, na nasz raport powoływano się wiele razy. Nasz raport będzie dostępny na naszej stronie, a więc serdecznie zapraszam na stronę Łódź Cała Naprzód. Wszystko, co jest zawarte w tym raporcie, to są godziny pracy, zestawienia, których brakuje w raporcie miasta przedstawionym przez miasto Łódź.
1: To byli twórcy społecznego raportu o stanie miasta za rok 2025, czyli członkowie Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Na ten temat wypowiedział się również radny Kosma Nykiel, który właśnie z ramienia Łodzi Całej Naprzód działa.
11: Tak jak dzisiaj przedstawiłem tu na sesji Rady Miejskiej, ten raport oficjalny miejski łódzki zdecydowanie odstaje od tego, jak wyglądają raporty innych miast. Czy Wrocławia, czy Krakowa, czy Gdańska, czy Warszawy. Mam nadzieję, że miejscy urzędnicy wezmą przykład z naszego raportu tak, aby przedstawiać dane bardziej przekrojowo, aby prezentować je w bardziej graficzny, przystępny sposób, bo nie każdy łodzianin, czy radny, czy mieszkaniec innego miasta chce czytać taką ścianę tekstu, z której tak naprawdę nic nie wynika. Mamy XXI wiek, kulturę TikToka. Ten raport o stanie miasta może nie powinien być 15-sekundową rolką, ale powinien być dużo bardziej przystępny tak, aby przeciętny łodzianin i łodzianka z łatwością mógł znaleźć te dane, które go interesują.
1: To był Kosma Nykiel, czyli łódzki radny i jeden z członków Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. No i żeby nie zostawić Was, drodzy słuchacze, z tylko jedną stroną tej debaty, o opinię na temat raportu i o odniesienie się do niego poprosiłam również wiceprezydenta Łodzi Adama Pustelnika.
12: Jakaś forma publicystyki miała miejsce, natomiast jeszcze się nie zdążyłem zapoznać z tym materiałem.
13: Przede wszystkim pada tam zarzut, że miasto za bardzo angażuje się w działalność takich dużych festiwali i dużych imprez masowych, a za mało w kwestie rozwoju transportu publicznego i za mało w kwestie budownictwa, przede wszystkim socjalnego, ale po prostu takiego budownictwa mieszkaniowego dla łodzian.
12: To jest fałszywy dylemat. To nie jest tak, że jak się zajmuje festiwalami albo kwestią promocji miasta, to jest albo to, albo tamto. Trzeba adresować różne potrzeby.

0: się trzymać faktów. Mamy największą ilość złożonych wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego, który poprzez Fundusz Dopłat stanowi największy, najszerszy, najbardziej dostępny fundusz, przez który można finansować budownictwo komunalne. Przez lata duża część mieszkań komunalnych powstawała również poprzez rewitalizację. Nie możemy o tym zapominać, że rewitalizacja nie ma funkcji komercyjnych. Ma część możliwości usługowych, natomiast zdecydowana większość funkcji przewidzianych poprzez masową rewitalizację, na którą poszły kwoty miliardowe, to mieszkania komunalne. Oczywiście one mogą nie zawsze być doskonałe, bo są duże, bo są w tkance historycznej, natomiast są to mieszkania dostępne dla osób, gdzie jest na przykład kryterium dochodowe, bo żeby mieć możliwość korzystania z mieszkania komunalnego, trzeba spełnić kryterium dochodowe i są to mieszkania dla osób o nie największej zasobności. Więc teraz do rewitalizacji doszło i oprócz mieszkań budowanych przez łódzki TBS, dochodzi ogromna ilość, jak na naszą skalę, nasze potrzeby, mieszkań komunalnych, które się buduje poprzez Fundusz Dopłat. Pabianicka, Młynarska, są wszędzie w sumie setki mieszkań. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że potrzeby są większe niż to, co dostarczamy. I ja to jestem w stanie zrozumieć, co nie zmienia faktu, że jak na skalę mieszkań budowanych historycznie, teraz jesteśmy w czołówce. I nie możemy pomijać też faktu, że miasto Łódź przez wiele lat, i chyba tak jest nadal obecnie, było, jest największym posiadaczem mieszkań, największym, się mówi, kamienicznikiem, ale to jest nieprecyzyjne określenie, jest największym posiadaczem mieszkań komunalnych w Polsce, gdzie odziedziczyliśmy po historii ogromną ilość mieszkań komunalnych, często we wspólnotach, w bardzo złym stanie i w budynkach, które mają stopień zużycia bardzo duży, gdzie jak nie mamy możliwości czegoś wyremontować z funduszy rewitalizacyjnych, które zostały przyznane przez Unię Europejską, instytucje unijne, no to często kwoty, które musielibyśmy przeznaczyć na cele remontu mieszkań komunalnych w zasobie, byłyby po prostu astronomiczne. Dlatego teraz tak dużo budujemy nowych z tak zwanego funduszu dopłat. I wiem, że Łódź ma ogromne wyzwania społeczne, ma wyzwania strukturalne, więc tych potrzeb mieszkaniowych gminy jest nieproporcjonalnie dużo względem miast, które miały inną historię. Natomiast budujemy ich bardzo wiele. Jeśli chodzi o transport publiczny, on teraz na pewno nie działa najlepiej, bo kompletnie wprowadził naszych słuchaczy i nasze słuchaczki w błąd, gdybym próbował malować trawę na zielono. Natomiast ogromną częścią, w ogromnym stopniu na to rzutuje ilość remontów w mieście, zablokowanie dużej części kluczowych arterii miasta przez budowę tunelu. To powoduje, że cały wielki ekosystem, ten system naczyń połączonych, jakim jest transport publiczny w mieście, poruszanie się po nim, jest po prostu rozedrgany, jest nie w swoim momencie docelowym, jest zaburzony. I inwestujemy w MPK, czy w inwestycje tramwajowe, które też są finansowane z funduszu Phoenix, ogromne kwoty. To jest tak, byśmy chcieli ocenić budowę, zanim ją skończyliśmy, przez pryzmat fundamentów, czy jakiegoś szkieletu budynku. Teraz na pewno ten czas, w którym jesteśmy, dla wielu użytkowników i użytkowniczek komunikacji publicznej jest trudny, bo jest bardzo wiele ważnych arterii w mieście rozkopanych w trakcie przebudowy, w trakcie remontu, więc na pewno to rzutuje też na sposób funkcjonowania transportu publicznego. I kończąc, inwestycje w promocję, w festiwale dla takiego miasta jak Łódź nie są fanaberią, są koniecznością. Jak chcemy, żeby miasto wyszło z tego zaklętego kręgu rozwoju, wyzwań demograficznych, musimy je promować, musimy stanowić magnes dla ludzi, musimy mieć coś, co spowoduje, że ludzie spoza Łodzi przyjadą do tej Łodzi i ją zobaczą.
1: Jeżeli chcecie się zapoznać z raportem, no i sami odnieść się do tego, jakie zarzuty są kierowane w stronę miasta, no to cały raport jest dostępny do przeczytania na ich stronie internetowej www.łódźcałanaprzód.pl. Znajdziecie tam ten raport w formie PDF-a, którego możecie sobie przejrzeć i faktycznie przekonać się, jak ta nasza Łódź wypada w porównaniu z innymi miastami. Czy faktycznie musimy się martwić, tak jak sugeruje nam ten raport? To już wy sami wiecie najlepiej, nie będę wam przecież sugerować opinii. Ode mnie to wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Wszystkie łódzkie owce idą na techno. Brzmi, jakbym gadała głupoty, ale jeżeli śledzicie od jakiegoś czasu festiwal Rave Kijawik, to możecie już troszeczkę wiedzieć, o co mi chodzi. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i pogadamy dzisiaj o festiwalu, który już po raz 10 będzie odbywał

0: bywał się w naszym mieście i przeszedł naprawdę niesamowicie długą i ciekawą drogę do miejsca, w którym teraz się znajduje. Zaczęło się od odważnego pomysłu i naprawdę niszowo zorganizowanego wieczoru, podczas którego artyści z Polski i Islandii połączyli siły właśnie pod logo z taką przeuroczą owieczką. Z każdym rokiem festiwal rósł w siłę, rozszerzał swoje horyzonty, no i teraz już po raz 10 pod hasłem Reykjavik Forever zawładnie naszym miastem i zapewni naprawdę niesamowite otwarcie sezonu letnich festiwali. O szczegółach i planach na ten rok porozmawiałam z Anną Krajewską, czyli jedną z organizatorek festiwalu Reykjavik.
1: Czas wolny w Łodzi.
2: Nazywam się Anna Krajewska i jestem członkinią stowarzyszenia RVVK, które jest organizatorem festiwalu Reykjavik.
0: W tym roku wyjątkowa 10. edycja. Czy w ogóle uczestniczyłaś w tym festiwalu i w organizacji to 10 lat temu?
2: Niestety nie. Niestety nie pamiętam tego. Widziałam to tylko na zdjęciach o bardzo słabej jakości i na nagraniach. Ja dołączyłam do festiwalu tak 4 lata temu.
0: Co cię przyciągnęło do tego festiwalu?
2: Taki bardzo nietuzinkowy charakter. To tak naprawdę od początku było takie bardzo innowacyjne, mówiąc elegancko, a tak naprawdę hipsterskie i alternatywne wydarzenie, które tym właśnie mnie przyciągnęło, że było bardzo niesztampowe i ja zaczęłam od wolontariatu. Tak jak tak naprawdę bardzo wiele osób zaczyna czy kończy, bo my wszyscy, no pomimo, że staramy się to profesjonalizować i rozwijać, no żeby po prostu działać profesjonalnie i ludzi wynagradzać, to i tak poświęcamy temu dużo serca i dużo więcej czasu niż jakiejś tam normalnej pracy, tak? Więc jest to działalność na takiej zasadzie pro bono, bądź częściowo pro bono. I zaczęłam od jakiegoś tam wsparcia i po prostu z czasem wkręciłam się coraz bardziej.
0: Sam w ogóle koncept tego festiwalu jest kompletnie szalony. Połączenie Islandii,
2: tak,
0: rejwu i tak. W tym wszystkim bardzo obecna jest też tożsamość Łodzi. Mhm. Jak to w ogóle się udaje spiąć?
2: Wydaje mi się, że właśnie dość łatwo, to znaczy być może nam się wydaje, że łatwo, bo jest to tak nieoczywiste i przyciągające, że właśnie wyróżnia się na innym tle. No to się zaczęło jako łódzko-islandzka inicjatywa. To była po prostu ekipa przyjaciół z Łodzi i z Islandii i z Łodzi z Reykjaviku. Już trudno mi nie powiedzieć Reykjaviku. Z Łodzi i z Reykjaviku. To wyszło dość naturalnie i my postanawiamy to podtrzymać właśnie jako coś, czego po prostu w Polsce nie ma. Idziemy trochę dalej za tą koncepcją i prezentujemy muzykę w ogóle z takich niedoreprezentowanych kierunków geograficznych. Czyli nie sięgamy po ten najbardziej popularny zachód, z którego zazwyczaj są te wielkie gwiazdy muzyki elektronicznej, tylko po jakieś mniej oczywiste kierunki. I zawsze jest to Islandia, w tym roku też będziemy gościli artystów z Argentyny, z Egiptu, ze Stanów Zjednoczonych, tylko z takiej bardziej sceny alternatywnej, z Niemiec, Ukrainy. No zawsze staramy się gdzieś troszkę tak wbrew temu, co popularne, nie to, że na siłę wbrew temu, co popularne, ale żeby tych niedoreprezentowanych artystów czy tam sceny też przedstawić. Rok temu też zrobiliśmy taki fajny projekt Yeah, który przedstawiał początkujących artystów muzycznych z krajów wyszehradzkich. Czyli właśnie bardziej tą Europę Wschodnią chcieliśmy pokazać tutaj łódzkiej publice. I to był taki projekt w ogóle edukacyjny, który też był zwieńczony na naszym festiwalu występami młodych artystów z Europy Wschodniej.
0: Wydaje się to dość naturalne, że po tych 10 latach scena islandzka może się skończyć, ale cały czas znajdujecie tam coś ciekawego.
2: Tak, cały czas się udaje. No, jest to nietypowy kraj, natomiast no, wydaje mi się, że bardzo bogaty, jak na swój w ogóle niewielki rozmiar i też bardzo niewielu mieszkańców. Natomiast udaje się, ale wracają też do nas. W tym roku wraca do nas artysta, który grał na drugiej bodajże edycji Arni Vektor. No więc jeśli ktoś nie miał okazji być te 9 lat temu, to ma teraz okazję go posłuchać.
0: I ten tytularny rave to nie jest jedyny rodzaj muzyki, jaki usłyszymy, więc nie jest to wydarzenie skierowane tylko do osób mocno wkręconych w ten gatunek, a
3: To w takim razie do kogo?
2: Tak, to absolutnie nie jest jeden gatunek. Nawet zastanawialiśmy się, czy w pewnym momencie ta nazwa nas trochę nie uwiera, ale jest no, z nami od początku, jest taka bardzo nam bliska. To jest, myślę, najbardziej skierowane do osób, które lubią poszerzać w ogóle swoje horyzonty muzyczne, bo my staramy się zawsze przedstawić coś świeżego i nasz team line-upowy mocno dba o to, żeby ta selekcja artystów była taka... Oczywiście wysokiej jakości, ale też, żeby zawsze pokazać komuś jakąś, łodzianą, jakąś świeżą muzykę, która nie dotarła tu, albo dotarła bardzo dawno temu. I też obok takich większych artystów, których jednak wynajdujemy w tych swoich niszach, przedstawiamy też właśnie takich początkujących artystów, tak jak mówiłam, z różnych kierunków świata, ale też z Polski, czy tutaj lokalnych. No w tym roku my jeszcze dość mocno poszerzamy formułę na tą właśnie 10. jubileuszową edycję i poszerzamy formułę o inne gatunki muzyczne poza muzyką elektroniczną. Dążyliśmy do tego już od kilku lat, ale w tym roku robimy to faktycznie tak stanowczo. Więc obok tej szeroko pojętej muzyki elektronicznej będzie też muzyka jazzowa, będzie rap, będzie muzyka eksperymentalna i ambient, więc jeśli są tu jacyś fani też właśnie takiej może muzyki basowej pomieszanej z rapem, a może tego nowego jazzu, takiego troszkę bardziej eksperymentalnego, to gorąco zapraszam, jeśli chodzi o jazz, na Omastę. Jeśli chodzi o alt rap, zapraszam na Zdechłego Osę. Myślę, że naprawdę jeśli jest się człowiekiem ciekawym świata, to po prostu warto przyjść i zobaczyć, co prezentujemy.
0: No tak, to zainteresowanie w ogóle muzyką na żywo wykonywaną inaczej niż w formie DJ setu było u was od kilku lat. A macie jakieś takie może marzenia, w jaką stronę chcielibyście, żeby to poszło? Tak jakbyś miała rzucać jakimiś takimi rzeczami na razie nie do spełnienia, może kiedyś?
2: O, aż także nie do spełnienia. No, raczej jak marzymy, to staramy się już robić ku temu plan. Natomiast, no tak jak słusznie zauważyłaś, coraz gęściej się kierujemy na tą muzykę na żywo, nie tylko DJ sety, choć nie zapominamy o tych DJ setach, które są podstawą kultury klubowej i mimo wszystko ten rave gdzieś tam w naszym owczym sercu zawsze pozostanie. Marzenia są duże i one obejmują nie tylko część muzyczną, ale taką całą koncepcję festiwalu. Nie będę tu uchylać rąbka tajemnicy, bo my faktycznie zapowiadamy, że to jest ostatni rave Kiawik w takiej formule i że od przyszłego roku będzie on wyglądał trochę inaczej, ale jak zawsze będziemy właśnie starali się zaproponować publiczności coś nowego, czego jeszcze nie było. Być może to będzie dotyczyło lokalizacji albo ilości tych lokalizacji, to zobaczymy. Natomiast na pewno będziemy szli w multigatunkowość, super by było poszerzyć się na jeszcze nowe gatunki. No tylko chcemy też to robić jakoś w miarę spójnie i tak, żeby to miało jakąś tą wartość kulturalną, żeby się nie zrobił z tego taki mętlik, więc oczekujcie informacji.
0: No dobra, dowiemy się w swoim czasie.
2: Tak, dokładnie.
0: Ale w takim razie wspomniałaś o lokalizacjach, więc trzeba tutaj też pociągnąć ten wątek, że po raz ostatni widzimy się na Nieciarnianej. Co się w ogóle z tą przestrzenią dzieje? Co to jest za przestrzeń? Czy można do niej normalnie się dostać na co dzień, czy tylko w ramach waszego festiwalu?
2: Na ten moment tylko w ramach naszego festiwalu. Zabawne, jesteś już drugą osobą, która dziś o to pyta, więc przestrzeń ma zdecydowanie powodzenie. Zresztą nie dziwię się, bo jest fantastyczną przestrzenią i jest mi trochę szkoda, że to jest ostatni nasz raz w tej lokalizacji. Natomiast będziemy tam już trzeci raz. Tak samo byliśmy trzy razy na naszej poprzedniej lokalizacji na Wólczańskiej, a gdzieś zasada tego festiwalu miała być taka, że się on przemieszcza i odkrywa nowe te lokalizacje, poddaje je tak zwanej rewitalizacji, bo to była nasza misja, żeby te opuszczone fabryki czy jakieś no, ciekawe, opuszczone miejsca właśnie przywracać do życia, przynajmniej na tą noc festiwalową. I w przypadku Nieciarnianej 52 to jest taki kompleks magazynów tekstylnych, który kiedyś miał naprawdę lata swojej świetności, całkiem żywe. Tam przyjeżdżało mnóstwo tekstyliów z całej Europy i on w tym momencie faktycznie jest rewitalizowany przez nas ten raz w roku. Co będzie z tą przestrzenią? Nie wiem. Ona nie jest w żaden sposób naszą własnością, jest to własność miejska. Fajnie by było, gdyby ona żyła dalej, bo jest świetną przestrzenią, ma super klimatyczne podwórko, Jest no, świetna pod tego typu koncerty, także jeśli jest ktoś zainteresowany, słuchaczy, to... To polecam, nie można tam wejść, znaczy można tam wejść na co dzień, tak na podwórko, ale nie można wchodzić do tych przestrzeni, do hal, bo jest to zamknięte.
0: No to już tak zbliżając się do końca, często się natykam na artykuły podejmujące temat Łodzi jako stolicy techno, tylko niektóre twierdzą, że była stolicą techno, inne, że się staje stolicą techno. To jak z tą Łodzią i techno jest w tej chwili, twoim zdaniem?
2: No tak, właśnie chciałam powiedzieć, że to będzie moja opinia, bo jest to trudny temat. Uważam, że super jest, że Łódź idzie w tym kierunku i znaczy w kierunku takim takiego miasta rozrywkowego, festiwalowego. No zawsze jest to jakiś plus dodatni, jak to się mówi. Natomiast uważam, że na miano stolicy trzeba trochę zapracować, że intensywność wydarzeń skupiona w roku lub w dwóch jeszcze nie do końca zasługuje na to, żeby zostać stolicą techno. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Łódź, to bardziej bym się pokusiła historycznie o miano stolicy drum and bassu, bo w Łodzi drum and bass zdecydowanie króluje gdzieś w tej społeczności. Naprawdę niesamowite jest to, jak wielu miłośników tej muzyki tutaj jest. Być może mogłaby zapracować Łódź na miano stolicy techno i na pewno te wszystkie wydarzenia, które są aktywne od lat, tak jak my, pracują może na to miano, ale no w Łodzi też jeszcze, tak uważam, brakuje trochę takiego techno na co dzień, to znaczy co tydzień na przykład, tak? Mamy fajne kluby, ale te kluby też trochę powymierały. Zresztą to nie jest tylko problem Łodzi, tylko całej Europy, że kluby się zamknęły. Młodsze pokolenie generalnie jest mniej zainteresowane klubami niż to pokolenie, które już jest po tym wieku klubowym. To jest bardzo szeroki temat, mogłabym omawiać go z wielu stron. Myślę, że Łódź idzie w tą stronę, stolicy techno. Jeszcze tam nie jest. Fajnie jakby było, bo Łódź jest bardzo ciekawym miastem i myślę, że dość dobrze by się wpisało właśnie w klimat takiego undergroundu, też jeśli chodzi o muzykę.
0: To jeżeli ktoś jeszcze jest nieprzekonany, żeby pojawić się w najbliższy weekend na Reykjaviku, to może opowiedzmy jeszcze trochę o tej bardziej naukowej i związanej ze sztuką wizualną części, bo Reykjavik w tym roku już zdecydowanie absolutnie nie ogranicza się do muzyki.
2: Program jest generalnie bardzo złożony, wszystkie szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej www.rvvk.pl. Zaczynamy w piątek koncertami Fuzji. W piątek też jest takie afterparty po tych koncertach w Niebostanie, na co też gorąco zapraszamy, bo jest to nasze partnerstwo z cyklem imprez warszawskich Lato w Mieście. W sobotę jesteśmy na Niciarnianej 52, czyli na naszej lokalizacji, którą, tak jak już Weronika wspomniała, ostatni rok, więc jest to ostatnia szansa, żeby zobaczyć ją w odsłonie rave'owej. I tam właśnie będą wystawy, sztuki, będzie projekcja, instalacje multimedialne szkoły filmowej, pokaz mody i cała nocna impreza na dwóch scenach z bardzo różnorodną muzyką, więc ponownie zachęcam wszystkich, którzy może myśleli, że to jest impreza techno, bo to jest coś zdecydowanie więcej niż impreza techno. A w niedzielę na spokojny after i odcudzenie emocji zapraszam do EC1 na projekcję filmu wraz z debatą i o godzinie 18 na takie zamknięcie naszego festiwalu, które robimy wspólnie z fotofestiwalem w Pałacu Alfreda Biedermana, gdzie zagrają właśnie też artyści islandcy i Marta Forsbeck, czyli polsko-szwedzka artystka, i będziemy mogli zwieńczyć ten piękny weekend już takim troszkę spokojniejszym, ambientowym klimatem.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Moim gościem była Anna Krajewska, czyli jedna z organizatorek festiwalu Reykjavik. Już w ten weekend w Łodzi będzie królować islandzkie techno, więc jeżeli chcecie się dobrze bawić, a przy okazji odkryć coś nowego, to Reykjavik spełni wszystkie wasze potrzeby. Za uwagę dziękuję wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia w następnej audycji. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Grzeje letnie słońce, wszyscy myślami jesteśmy już przy wakacjach. Przy wakacjach również myślami są instytucje kultury, ale zanim opuszczą nas na te kilka tygodni odpoczynku, wybierzemy się razem na ostatnią premierę teatralną tego sezonu. Ponownie wybrałam się do Teatru Jaracza, żeby zobaczyć, co tam ciekawego u nich jeszcze przed wakacjami będzie się działo. No i kochani, takie spektakle nie zdarzają się często. Co takiego wyjątkowego jest właśnie w tym spektaklu, o którym będziemy rozmawiać? Już zaraz wam opowiem. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. I rozmawiać będziemy dzisiaj o spektaklu Pranie mózgu, który łączy research naukowy z formą teatralną. Wydawałoby się, że brzmi to ciężko i nie jest wcale przyjemną formą rozrywki, natomiast jest to absolutna nieprawda, bo ten spektakl będący efektem współpracy neuronaukowczyni Julii Kowalczuk oraz reżyserki Magdy Szpecht jest naprawdę fajnym, zabawnym spektaklem, który do tego spełnia dodatkową funkcję informacyjną, edukacyjną, ale wcale nie traktujcie tego zniechęcająco, bo jest to po prostu świetny dodatek do i tak dobrej historii. Spektakl dotyczy dezinformacji, pokazuje ją na przykładzie propagandy rosyjskiej dotyczącej wojny i w bardzo sprytny sposób pokazuje, jak to właśnie nasze emocje związane z tą kwestią czy z zupełnie innymi sprawami sprawiają, że jesteśmy podatni na manipulacje. To właśnie uczucie strachu sprawia, że łatwiej nas oszukać. Więcej o tym niech opowie reżyserka spektaklu, czyli Magda Szpecht.
1: Edukacja w Łodzi.
3: Czym można przestraszyć ludzi? Takimi rzeczami, które są związane z tym, czego najbardziej się boją. Myślę, że każdą osobę czymś innym, ale taka emocja jak strach, która jest bardzo pierwotna, może być zdecydowanie wykorzystana później do manipulacji politycznych, do sterowania czyimś zachowaniem. Dokładnie tego tematu dotyczy nasz spektakl, politycznego podłoża emocji. I myślę, że w tej chwili jesteśmy straszeni z każdej strony wieloma bardzo różnymi rzeczami, na przykład masową migracją, osobami LGBT, osobami z Ukrainy, że bardzo dużo tego strachu leży u podwalin tej epoki postprawdy, o której tutaj mówimy, czyli takiej epoki, w której fakty przestają mieć zupełnie jakiekolwiek znaczenie, a znaczenie ma wykorzystywanie, cyniczne wykorzystywanie nastrojów społecznych, podsycanie właśnie negatywnych emocji, takich jak strach i nienawiść do celów politycznych. Pokazujemy tutaj sposoby, w jakie Rosja prowadzi swoją wojnę hybrydową i ta wojna w cyberprzestrzeni jest jednym z wymiarów takiej wojny, to znaczy Polska jest krajem, w którym każdego dnia jest najwięcej ataków hakerskich na świecie ze względu właśnie na pomoc, której udzielamy Ukrainie i próby jej zatrzymania, ale również próby niszczenia infrastruktury i to, co Rosjanie często wykorzystują, tutaj też zostało pokazane, czyli tworzenie różnego rodzaju deepfake'ów, bo nasze bohaterki spektaklu zostają właśnie w taki sposób zaatakowane i muszą przed tym się bronić, to znaczy spodziewają się takiego ataku, spodziewają się reakcji ze względu na swoją działalność zaangażowaną politycznie i to się wydarza, także cieszę się, że tutaj jakieś emocje udało się przekazać. Tematem naszego spektaklu jest manipulacja, podatność na te manipulacje i jej badanie, więc sobie tak wyobraziliśmy, że jakimś najstarszym naszym kulturowym symbolem podszeptywania, namawiania do złego jest taki właśnie biblijny wąż. Stąd w naszym instytucie również mieszka sobie taki oto gad, który w momencie pożaru ewakuuje się ze swojego terrarium i też chce się uratować. Jest to bardzo nowatorskie, multidyscyplinarne działanie, bo w tym scenariuszu łączą się elementy prawdziwego naukowego researchu, dziennikarstwa śledczego i takiej politycznej fikcji, więc myślę, że ten zestaw jest bardzo ciekawy. Chcemy robić teatr, który aktywnie uczestniczy w rzeczywistości i który ją komentuje, który wzmacnia takie obywatelskie postawy i buduje jakąś wspólnotę, więc myślę, że w czasach, kiedy wszystko może zostać sfejkowane, kiedy jesteśmy ciągle tylko przyklejeni do ekranów, to teatr ze swoją analogową naturą i z tym, że jest miejscem spotkania twarzą w twarz w pewnym materialnym świecie, dla nas jest jakąś taką najwyższą możliwą formą sztuki, ale jednocześnie takiej sztuki, która reaguje na otaczający nas świat i bierze w nim aktywny udział.
4: Czy w tym spektaklu dostaniemy odpowiedź na pytanie, jak odróżnić te rzeczy, od których faktycznie powinniśmy się bać, od takich napompowanych zagrożeń?
3: Myślę, że tak. Tutaj przyglądamy się również takiej anatomii manipulacji, to znaczy jakie czynniki wpływają na to, że jest nas łatwiej przekonać do działania, które w rzeczywistości jest działaniem na naszą własną szkodę. Bo to jest coś, co Rosja wykorzystuje bardzo aktywnie, uważając już od czasów sowieckich, że ważniejszym niż prawdziwe pole bitwy, polem bitwy są umysły społeczeństw. I ten, kto jest w stanie zapanować nad tymi umysłami, jest w stanie zapanować nad całym światem. I temu pojęciu takiej wojny również kognitywnej tutaj się przyglądamy. To jest Instytut Postprawdy, który jest taką obywatelską inicjatywą, jest takim ruchem działającym właśnie na rzecz dobra wspólnego, natomiast napotyka na pewne trudności, które tutaj widzieliśmy w tej scenie zaprezentowanej przez nas.
4: A czy macie w takim razie jakiś pomysł na to, jak przyciągnąć na ten spektakl osoby, które padają faktycznie ofiarą tej dezinformacji?
3: Ja myślę, że to jest takie błędne założenie, że to ktoś inny pada ofiarą dezinformacji, bo my też padamy ofiarami dezinformacji i każdemu z nas ta podatność na manipulację towarzyszy. O tym też mówimy. Nawet sama obecna w spektaklu badaczka zastanawia się, w jaki sposób ona jest manipulowana. Także taki efekt takiego błędu poznawczego właśnie, że to ktoś inny jest bardziej podatny niż ja, to podstawą przeciwstawiania się manipulacji jest jednak uznanie swojej własnej podatności, rozpoznawanie swoich własnych emocji, bo dzisiaj algorytmy, jest to udowodnione badaniami, że na przykład algorytmy Facebooka są w stanie lepiej przewidzieć nasze zachowanie niż nasz wieloletni partner. W związku z tym każdy rodzaj politycznej manipulacji może być bardzo mocno spersonalizowany. Także pani pewnie pyta o takie ekstremalne przypadki, kiedy ktoś wierzy w jakieś kompletne bzdury, które również są częścią rosyjskich operacji dezinformacyjnych, ale jeżeli chodzi o takie sytuacje, kiedy na przykład dzielimy się newsem dlatego, że wywołuje w nas jakieś emocje, no to są sytuacje, które dotyczą bardzo często prawie każdego z nas. Znaczy mnie na pewno też to dotyczy, to znaczy mając dużo kontaktu z różnymi treściami w sieci, także ja sama czasem się mylę i wierzę w jakieś nieprawdziwe rzeczy, także to, jak możemy wszyscy nawzajem siebie w tym trochę wspierać i pilnować, to jest tutaj również bardzo ważny temat.
0: Więcej o współpracy z reżyserką nad spektaklem Pranie mózgu opowie Julia Kowalczuk, czyli właśnie wspomniana neurobadaczka, która jest również pomysłodawcą tego spektaklu i właśnie w nim zamieszcza części swoich badań.
5: Właśnie Magda w ogóle ma taki sposób pracy, który jest o współpracy, więc wszystko w przygotowaniu tym spektaklu było przegadane całym zespołem. Razem czytałyśmy dużo prac naukowych, dużo różnych książek, mieliśmy takie bardzo fajne dyskusje o tym, co jest naprawdę ważne do powiedzenia w tym spektaklu, więc też duża część tego tekstu jest napisana nami razem, tam są jakieś monologi o moich w ogóle myślach i ja myślę, że to jest bardzo fajna współpraca interdyscyplinarna. Właśnie ten spektakl powstał z mojej rozmowy z pani reżyserką Magdą, która przyjechała do Berlina stawić inny spektakl i ja prowadzę badanie kliniczne w Berlinie. Pracuję w jednym z największych szpitali Europy i Magda zapytała u mnie, że jaki wpływ ma dezinformacja na mózg człowieka, bo pomyślała, że może ja już wiem coś o tym. I mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę i w końcu zdecydowałyśmy, że byłoby fajnie zrobić o tym spektakl razem z prawdziwą naukowczynią, bo tak naprawdę nasze społeczeństwo często jest zmanipulowane i nie zawsze chce słuchać takich rzeczy, które są skomplikowane, a w taki sposób, że mamy spektakl, a nie jakiś wywiad albo konferencję, mamy lepszy kontakt z widzem i możemy opowiadać o jakichś takich bardzo ważnych rzeczy w prostszy sposób i też z jakąś fajną wizualizacją. Mówimy w spektaklu o czymś, co się nazywa elastyczność poznawcza. To jest to, że cały czas, jak słyszymy jakąś informację, musimy trochę wątpić, mieć jakieś pytania i zmieniać nasze zdanie, kiedy otrzymujemy nowe dowody. To jest bardzo fajne takie ćwiczenie. Też musimy trochę pomyśleć o tym, jakie bodźce emocjonalne mamy same, bo teraz manipulacja jest bardzo skuteczna, bo ona tak naprawdę odpowiada na niezaspokojone potrzeby manipulowanego. I musimy sobie zastanowić się, jakie takie potrzeby mam sam, na co odpowiadam tak bardzo emocjonalnie, przez co może być zmanipulowany. I to już jest takim bardzo ważnym pierwszym krokiem w stronę tego, żeby bronić się przed tą dezinformacją. To jest bardzo dobry mechanizm tej obrony, że zawsze sprawdzić parę źródeł, zawsze wątpić. I teraz w ogóle żyjemy w taką epokę, kiedy mamy deepfake'i i takie inne rzeczy. Ja myślę, że wątpić to jest naprawdę ważne.
4: To, o czym pani tutaj opowiada, ten proces rozpoznawania potrzeb i emocji, które nami rządzą, przypomina trochę narzędzia terapeutyczne?
5: Ja nie wiem, czy to jest do końca tylko o terapii. Ja myślę, że to jest po prostu o jakimś takim metodzie głębokiej analizy. Jako badawcy zawsze musimy wszystko analizować, tak? Mieć jakieś argumenty, rozumieć. I ja myślę, że każda osoba musi być tak troszeczkę naukowcem, tak? Tak, zawsze myśleć o tym, że co jest wzbodźcem emocjonalnym dla mnie, jakie ja mam pragnienia, jakie ja mam głębokie lęki, jak ktoś może mną zmanipulować. Ja na przykład myślałam o tym, że może, żeby zmanipulować mną, ktoś może powiedzieć, jesteś osobą racjonalną, to przecież wiesz, że, bo ja myślę, że ja jestem osobą racjonalną, a ty musisz sobie pomyśleć, jaką osobą jesteś i stąd zaczyna się twoja broń dezinformacji.
4: To takie trochę kontrintuicyjne w związku z tym, jak działa mózg. Nasz mózg naturalnie poszukuje prostych odpowiedzi, wzorów, tak. I musimy go zmusić, jeżeli chcemy faktycznie gdzieś tam do tej prawdy się dokopać, do działania, które nie jest dla niego naturalne.
5: Tak, właśnie. I musimy zaczynać to od bardzo młodego wieku, bo mózg jest bardzo podatny na wpływy i najbardziej, kiedy on jeszcze kształtuje w młodym wieku. A jak jest już wykształtowany, to już trudniej jest go zmienić. Dlatego propaganda często zaczyna się w szkole. I w ogóle mózg jest bardzo podatny na wpływy od wszystkiego, z czym mamy dużo kontaktu. Więc musimy skupić się, z czym mamy akurat dużo kontaktu, bo rozumiemy, że wtedy to zmienia nasz mózg. Najpierw jego funkcjonowanie, a potem strukturę.
4: To jeszcze pozwolę sobie na takie trudne pytanie. Porozmawiajmy jak kobieta z kobietą. Czy nie styka się pani z jakimś takim lekceważeniem ze względu na to, że kobieta naukowczyni to zajmuje się emocjami?
5: Szczerze powiem, że w ogóle nie miałam tego problemu. Może dlatego, że jestem badaczką w Niemczech i w Niemczech jest bardzo, bardzo dużo naukowczyni i nigdy nie czuję się, jakby to było coś dziwnego, że zajmuję się nauką. I bardzo bym chciała, żeby w Ukrainie i w Polsce to też było taką normalną rzeczą.
0: Nie zwlekajcie z wizytą w Teatrze Jaracza, jeżeli chcecie zobaczyć spektakl Pranie mózgu, bo w tym tygodniu zostało już tylko 2 terminy, a następne pokazy spektaklu dopiero we wrześniu. Za uwagę w tej audycji dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
6: Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysł.
10: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
13: Magazyn Reporterów wita się z wami gorąco, gorąco, ponieważ na zewnątrz cały czas panują upały, ale gorące są również emocje, które rozgrzewają łodzian, którzy po raz kolejny próbowali spotkać się z radnymi miejskimi, aby wyrazić swój sprzeciw wobec kolejnej planowanej inwestycji w obszarze zielonym. Dopiero co mamy za sobą awanturę o botanika i o plany na temat dżungli 360. Inwestycji, wobec której buntowały się środowiska naukowe oraz środowiska związane z konserwacją przyrody. Natomiast zadowoleni najbardziej wydają się urzędnicy, którzy widzą kolejny potencjalny element wycieczki turystycznej, atrakcję turystyczną, która ich zdaniem miałaby wypromować miasto. Tym razem spór toczy się o przyszłość Lasu Łagiewnickiego i rejonu Arturówka, gdzie została ogłoszona kolejna inwestycja. Plan przebudowy Lasu Łagiewnickiego został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego, uzyskał pozytywną opinię, finansowanie, no i zgodę na rozpoczęcie. Natomiast najwyraźniej nikt o tę zgodę nie zapytał łodzian, którzy przyszli wypowiedzieć się właśnie podczas spotkania Rady Miejskiej. Na miejscu był mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka, który porozmawiał z kilkoma przedstawicielami różnych poglądów na sytuację potencjalnej inwestycji na terenie Lasu Łagiewnickiego. Jako pierwsza wypowie się przedstawicielka Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Posłuchajcie.
14: Zielono w Łodzi.
15: Justyna Wołkowska, Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód.
16: Jak wy jako Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód patrzycie na plany Urzędu Miasta inwestycji w Lasie Łagiewnickim?
15: Patrzymy na to z przerażeniem, ponieważ po raz kolejny w naszym mieście dochodzi do rozmuchania inwestycji na terenach zielonych, które naszym zdaniem doprowadzą...
16: Przepraszam, powiedziałaś rozdmuchania?
15: Tak, do rozmuchania inwestycji na terenach leśnych. Tutaj niewątpliwie infrastruktura, która znajduje się w Lesie Łagiewnickim, jak chociażby droga, która przebiega przez las, wymaga remontu oraz jakieś infrastrukturalne rzeczy dla mieszkańców. Jednakże inwestycja w postaci jakiejś trasy w koronie koronach drzew jest naszym zdaniem totalnie beznadziejna i totalnie zbędna z tego powodu, że Las Łagiewnicki jest naszym dobrem mieszkańców, gdzie po prostu spędzamy czas, odpoczywamy, jest cisza, spokój i doceniamy po prostu, że to jest las bardzo blisko jakby miasta. Mamy tuż po prostu za ostatnimi domami, załóżmy mieszkalnymi, już mamy las, z którego możemy korzystać. Natomiast dokładanie tam kolejnych atrakcji turystycznych, w ogóle atrakcji, które tak naprawdę nie mają nic związanego z tym, jak się doświadcza przyrodę, jak się dba o tą przyrodę. I też z niepokojem patrzymy na te inwestycje z tego powodu, że każda inwestycja, ona rodzi niebezpieczeństwo dla po prostu istniejącej już tam zieleni, ekosystemów, zwierząt, które tam żyją. No jednak ptaki, które tam zamieszkują te korony drzew, też by chciały mieć spokój, a niekoniecznie również tę przestrzeń dzielić z człowiekiem, który miałby chodzić po tej kolejnej jakiejś tam inwestycji.
16: A czy te wasze uwagi gdzieś komuś zgłaszaliście? Napisaliście jakąś petycję, list? Zgłosiliście się do kogoś? Braliście udział w jakichś konsultacjach, rozmowach?
15: Ten temat jest tak naprawdę dość świeży i dzisiaj jest Komisja Ochrony Środowiska, na której ten temat jest omawiany i nasz radny Kosmany Kiel jest tam jakby przedstawia nasze stanowisko i próbuje się tak naprawdę uzyskać informacje na temat skali tych całych inwestycji, planu na Las Łagiewnicki, że i tak naprawdę no, mieszkańcy tutaj już protestowali. My również popieraliśmy te protesty. Tak naprawdę no, tutaj potrzeba znowu rozmowy z urzędnikami, z Urzędem Miasta na temat tego, czy naprawdę jako miasto potrzebujemy kolejnych inwestycji aż tak dużych na terenach zielonych. Czy nie wystarczy po prostu minimum, tak żebyśmy mogli z tego bezpiecznie i dobrze korzystać.
16: Czyli remont drogi, który minimalnie będzie wpływał na okoliczną przyrodę. I co jeszcze?
15: No tam z tego co wiemy, no trzeba też wymienić na przykład jakieś place zabaw, pławki i tak naprawdę ta infrastruktura, która już tam jest, wymaga jakiejś renowacji, remontu, odświeżenia.
16: I tyle, i to wystarczy.
15: I to wystarczy. No, Las Łagiewnicki jest dobry taki, jaki teraz jest i naszym zdaniem nie potrzebujemy kolejnych atrakcji w tym lesie, ponieważ las sam w sobie jest atrakcyjny i tak naprawdę daje nam to, czego człowiek mieszka w dużym mieście potrzebuje najbardziej, czyli ciszy i spokoju.
16: A czy ty też byś użyła takiego określenia, bo ono gdzieś tam się pojawia w przestrzeni publicznej a propos tych planów, że to jest taka disneylandyzacja Lasu Łagiewnickiego, taka próba?
15: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym sformułowaniem, że to jest disneylandyzacja terenów zielonych, bo to nie chodzi tylko o Las Łagiewnicki. Od zeszłego roku jest w przestrzeni publicznej temat botanika, w ogóle tych terenów na zdrowiu, które raz po raz Urząd Miasta przedstawia kolejne propozycje jakichś inwestycji mających na celu przyciągnięcie turystów do tego miejsca. A tak naprawdę te inwestycje są tam bardzo często zbędne, bo ogród botaniczny oczywiście, tak jak właśnie w przypadku Lasu Łagiewnickiego, potrzebuje jakiejś renowacji, jakichś inwestycji, ale nie potrzebujemy na przykład wielkiej dżungli, która będzie kosztowała miliony, która będzie sprowadzała gatunki, które następnie trzeba będzie utrzymywać i to będzie generowało kolejne koszty, które nie wiadomo, czy będą pokryte z biletów, czy w jakiś inny sposób. I tutaj w Lesie Łagiewnickim jest podobny przykład, że planuje się dużą inwestycję, która jest niepotrzebna i nie ma związku tak naprawdę z ochroną przyrody, doświadczaniem przyrody i niekoniecznie ma to służyć mieszkańcom tego miasta.
17: Wyjątkowo głośni w tej sprawie są aktywiści przyrodniczy, którzy zorganizowali m.in. pikietę mającą sprzeciwić się planom na inwestycje w Lesie Łagiewnickim, a więc posłuchajmy też głosu jednej z osób, które właśnie jako społecznicy i aktywiści wypowiadają się przeciwko nowym inwestycjom na terenach zielonych w Łodzi. Po raz kolejny rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
18: Małgorzata Czubak, ja jestem społecznikiem od wielu lat. Działam w zakresie głównie i przede wszystkim ochrony zieleni w mieście.
16: Jakie pani i państwo mają uwagi odnośnie inwestycji planowanych w Lesie Łagiewnickim?
18: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ nie możemy mieć konkretnych uwag, bo mamy mgłę informacyjną. Mamy codziennie trochę inny przekaz. Nie mamy twardych dowodów, co tam się stanie. Mamy tylko pewne projekty, które same w sobie budzą bardzo duże wątpliwości. To jest ścieżka wśród kolon drzew. Nie wiem do końca, jak będzie wyglądała, a te podobne, które są na terenie kraju, to jest naprawdę duża, ciężka konstrukcja na betonowych wsparciach. Nie zgadzamy się także z utwardzaniem, bo nie uważamy, że jest potrzebne utwardzanie w Lesie Łagiewnickim. Te dróżki, które są dróżkami normalnymi, gruntowymi, są nawet dobre też jako drogi pożarowe i są dopuszczone jako drogi pożarowe, więc nie rozumiemy. Także nie rozumiemy tego, to jest już poza tym projektem, ale planowane są domki na drzewach, które też będą na pewnych wzniesieniach, takich nogach, które także będą mocowane w okolicach korzeni. Wszystko to może w jakikolwiek sposób, w różny sposób oddziaływać na środowisko. Tak naprawdę ten las potrzebuje finansów, potrzebuje wsparcia, ale on potrzebuje czego innego zupełnie. On potrzebuje dostosowania go do zmian klimatycznych, które mamy w tej chwili. Cały czas już je mamy i stan się pogarsza. On potrzebuje bioróżnorodności, czyli uzupełnienia roślin, które będą wspierać ekosystem, a wyrzucenia tych, które niszczą, czyli agresywnych. Tam są trzy stawy, jeden już jest prawie suchy. Potrzebna jest rekultywacja, potrzebne jest oczyszczenie, potrzebne jest uszczelnienie dna, żeby woda nam nie uciekała. Mała retencja, żeby wodę sprowadzać do stawów z powrotem, ponieważ w związku z zabudową otuliny Lasu Łagiewnickiego, to miasto niestety tutaj popełniło ogromny błąd, nie wprowadziło planów miejscowych, w związku z tym na WZ-ki została otulina i źródła rzek zabudowane, stąd wysychają nam stawy i wysycha też las.
16: W przestrzeni medialnej ze strony tych państwa, którzy krytykują te plany inwestycyjne, pojawia się takie słowo disneylandyzacja. Czy pani też się podpisuje pod czymś takim, że to jest właśnie ten kierunek i on jest zły?
18: Miasto nie zrozumiało. Ktoś napisał, że będzie Disneyland. Miasto nie rozumie albo nie chce zrozumieć przenośni, jak mieszkańcy używają. Po botaniku, który w bardzo źle sposób został zakomunikowany i nadal walczymy o to, żeby dżungla 360 tam nie powstała, jest wielka nerwowość, zburzenie mieszkańców. To disneylandyzacja to jest pewien kierunek, jakby w którym nie powinny lasy naturalne, dzikie iść, ponieważ jest to jakby komercjalizacja z jednej strony, jest to antropopresja, czyli zwiększanie wkładu ludzkiego i śladu ludzkiego w naturalnych przestrzeniach. My powinniśmy być, tak jak te sarny, dziki, na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
17: Na spotkanie protestującym mieszkańcom i aktywistom wyszli łódzcy radni i właściwie ciężko ocenić, czy bardziej chcieli ich przekonać do tego projektu, czy bardziej umniejszyć im staraniom o zmianę koncepcji wobec tego, jak miałyby wyglądać inwestycje w Lesie Łagiewnickim, bo usłyszeliśmy już w ostatnich dwóch wypowiedziach wyraźnie, że inwestycje są potrzebne, ale nie takie, jakie proponuje Urząd Miasta. Co na to radni miejscy? Posłuchajmy radnego Mateusza Walaska i radnego Roberta Pawlaka.
19: Kilka słów od radnych Rady Miejskiej w Łodzi na temat dyskusji, która zapewne nas czeka. Witam bardzo serdecznie panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi, Agnieszkę Wieteskę oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi, pana Mateusza Walaska i Roberta Pawlaka. I żeby państwu ułatwić, będziemy trzymać w takiej kolejności, państwo radni będą trzymać w takiej kolejności, jak stoją. Panie Mateuszu, bardzo proszę.
20: Witam państwa bardzo serdecznie. Jak już wiadomo, Łódź uzyskała finansowanie i zgodę na realizację projektu w Lesie Łagiewnickim i jego otulinie. Łódź wygrała, można powiedzieć, pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Ma pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i to wszystko padło już na sesji. Następuje duże uatrakcyjnienie Łagiewnik. Niestety znowu pojawiają się zwodzące Łodzian opinie o tym, że to rzekomo betonowanie Łagiewnik, że to rzekomo Disneyland. Łodzianie są nieustannie straszeni przez bardzo niewielką grupę osób tym. I po raz kolejny chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że ten projekt nie sprowadza się do wycinania drzew, nie sprowadza się do betonowania, nie sprowadza się do niszczenia przyrody, a wręcz przeciwnie, mało Łodzianom uatrakcyjnić wizyty w Lesie Łagiewnickim i ma temu wszystkiemu służyć, aby tą przyrodę zobaczyć lepiej i atrakcyjniej. Zapraszamy oczywiście na komisję, gdzie urzędnicy są gotowi powtórzyć to po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie będą po raz kolejny powtarzane kłamstwa o tym projekcie.
0: Szanowni Państwo, w ramach tej nowej inwestycji w otulinie Lasu Łagiewnickiego narosło bardzo wiele złych, negatywnych emocji, często zafałszowanych, głoszonych przez osób, które tak naprawdę tego projektu nie znają, które krytykują dla samego krytykowania. Nikt nie chce niszczyć Lasu Łagiewnickiego, bo to jest nasze wspólne dobro i wszyscy chcą o ten las zadbać. Chcemy go ulepszać na zasadzie naturalnego wspomagania, czyli te wszystkie inwestycje, które mają tam powstać, nie mają na celu niszczenia, a uatrakcyjnienia tego miejsca. Środki, które uzyskaliśmy, po części projektowane są rzeczy, o które zabiegali mieszkańcy, często w ramach budżetu obywatelskiego. Nie wszystkie te projekty uzyskały poparcie ze względu na koszty, jakie wymagane były do tej inwestycji. Naszym zadaniem jest odkłamywanie tych wszystkich zarzutów, które padają. Za chwilkę na komisji z całą pewnością będzie to bardzo szczegółowo wyjaśnione. My ze swojej strony możemy zapewnić, że będziemy Las Łagiewnicki chronić.
17: Wobec takich wypowiedzi ciężko nie wtrącić, że ta wspomniana grupa mieszkańców sprzeciwiająca się inwestycjom zarówno w Ogrodzie Botanicznym, jak i w Lesie Łagiewnickim, to też w bardzo dużej mierze naukowcy, osoby zajmujące się ochroną środowiska profesjonalnie i aktywiści na rzecz zieleni miejskiej, którzy poświęcili lata swojego życia właśnie opiece nad łódzką przyrodą. Co można powiedzieć na pewno, to to, że konflikt nadal jest daleki od rozwiązania, więc będziemy Was informować na bieżąco o tym, co się dzieje wokół Botanika i Lasu Łagiewnickiego. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
12: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
17: Były już tematy miejskie, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wcisnęła do tej audycji tematu bardziej związanego ze sztuką. Słuchacie magazynu reporterów, Weronika Kobus za mikrofonem. No i dzisiaj wybierzemy się na wydarzenie Slow Fashion and Design, które już teraz trwa na OFF Piotrkowskiej. Sama nazwa już tutaj mocno sugeruje, że pierwszą rzeczą, od której w ogóle zaczął się pomysł na ten festiwal, jest moda. Ale moda właśnie w takim ujęciu zbuntowanym przeciwko sieciówkom, przeciwko modzie, która jest produkowana na masową skalę, z materiałów, które nie są zaprojektowane do tego, żeby przetrwać lata, no i na podstawie szablonów, które gdzieś tam właściwie nie odzwierciedlają tego, jak wyglądają ludzkie sylwetki. Buntem wobec tego jest właśnie slow fashion, czyli dosłownie mówiąc, powolna moda, taka, która powstaje z myślą o tym, żeby ubrania, które kupujemy, starczały na lata, żeby były dopasowane do nas, żeby były wartościowe, żeby docenić sztukę, którą właśnie włożył projektant w powstanie danej sztuki odzieży. Ale jak zaraz opowie Wam pomysłodawczyni tego festiwalu, to ta powolna moda była tylko punktem wyjścia dla festiwalu, który już od 5 lat odbywa się w Łodzi, no i teraz zdecydowanie rozszerzył swoje pole zainteresowania, bo w OFF Piotrkowskiej spotkacie dzisiaj chociażby tatuatorów, a także będziecie mogli zapoznać się z twórcami sztuki użytkowej, więc tutaj ta część design również jest zagospodarowana. O tym, jak powstał pomysł na ten festiwal i jak rozwijał się on przez te już kilka ładnych lat w naszym mieście, opowie Wam organizatorka i pomysłodawczyni właśnie Slow Fashion and Design.
12: Ekologia w Łodzi.
21: Paulina Brzezińska, pomysłodawczyni i organizatorka Slow Fashion and Design. Tak naprawdę zaczęło się tylko od mody, zaczęło się tylko od designu i gdzieś to wszystko tak ewoluowało przez te 4 edycje, że zrobiliśmy tak naprawdę dzięki ludziom, dzięki zaangażowaniu wszystkim powstał z tego 3-dniowy festiwal zrównoważonego życia. ogólnie. Nie tylko już mówimy o samej modzie, o designie, o tym, o kwestiach produkcji, czy o kwestiach zrównoważonego podejścia w ogóle do tworzenia rzeczy z myślą o planecie i o naszym zdrowiu, ale też skupiamy się bardziej właśnie na tym niedzielnym dniu, czyli na tym body and mind, czyli takim połączeniu ze sobą, z tym swoim dobrostanem, z takim myśleniem o sobie w tym trybie slow, w tym pędzącym świecie dzisiaj. Bo to chyba o to głównie chodzi i w momencie, kiedy my sami zwolnimy, to tak naprawdę uważam, że ta moda i ten design pójdą za tym wszystkim w parze. To pierwsza tak duża edycja, pierwsza edycja w przestrzeni OFF Piotrkowska. Miejscu, które tak naprawdę, mogę to śmiało i szczerze powiedzieć, jako pierwsze ugościło nas tak mocno, tak z otwartymi rękoma, przyjęło nas jakby sam festiwal, ale też jako ludzi, jako misję, którą się kierujemy, czyli ta edukacja, te działania kreatywne, artystyczne, które mają na celu jednak aktywizację dzieci, młodzieży, czyli jednak taki powrót do korzeni trochę, do tego, co było kiedyś. No i my właśnie, co jest wspaniałe, potrafimy razem się połączyć w tej misji i rzeczywiście z tego wszystkiego wyszedł ten trzydniowy festiwal, który jest jubileuszową piątą edycją już. I co najpiękniejsze jest też i nowe w tym festiwalu, to jest to, że w piątek wprowadziliśmy Dzień Inspiracji, czyli nie jest to miejsce, gdzie będą wystawcy, gdzie będzie można robić te rzeczy, które będą w sobotę i niedzielę, tylko skupiliśmy się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, czyli na tym, co ja i cały mój zespół uważamy, że jest najbardziej potrzebne w dzisiejszych czasach. Sami po różnych doświadczeniach, oczywiście gdzieś tam pokierowani różnymi drogami myślenia, szukania dróg, żeby sobie pomóc poradzić z różnymi problemami i traumami, natrafialiśmy na różne sposoby, na różnych ludzi, których wiedza i doświadczenie uważam, że są w stanie, nawet w małym stopniu, bo będą to panele 20-minutowe, są w stanie dać komuś światło i zmienić coś w takiej bańce, w której żyjemy aktualnie. Wyjściu z tego telefonu, w takim trochę obudzeniu się, otwarciu oczu na to, co się po prostu dookoła nas dzieje. Sobota jest dniem fashion, typowo. Mamy tam Slow Fashion Award, czyli pokazy mody zrównoważonej młodych twórców i artystów. Do tego mamy pokazy gościnne znanych marek zrównoważonych z naszego województwa łódzkiego. Na pewno takim fajnym momentem festiwalu po ogłoszeniu już wyników Slow Fashion Award będzie koncert u naszego partnera w Braszu. Także jest to coś wyjątkowego. Będzie można usiąść na górce, na leżakach, posłuchać bluesa, jazzu. Zagra dla nas Haze Acoustic Trio. Szykujemy też kolejne występy i koncerty. Bardzo możliwe, że ten line-up się jeszcze nam trochę wydłuży. A niedziela, czyli po tym całym dniu atrakcji modowych, celebracji wyjątkowej sztuki, którą jest zrównoważona moda, będziemy mieli taki dzień, który pozwoli nam odpocząć po tych dwóch dniach. I szczerze, wymyśliliśmy też ten dzień trochę dla siebie, dla organizatorów, którzy po dwóch dniach mogą w końcu odpocząć. Będzie dużo jogi, dużo mindfulnessu, dużo rozmów. Będą też dwie takie imprezy, full moon party i full sun party. Są to imprezy wspalonych słońcem. I będą to imprezy, które myślę, że pokażą naszą wizję imprezy z takiego innego pułapu. Bawimy się bez używek, także ta nasza impreza jest takim troszkę, tak jak cały festiwal, takim zatrzymaniem się w tym momencie i trochę pozwoleniem sobie na odpuszczenie tego wszystkiego, co się dzieje dookoła.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
17: Dzisiaj właśnie trwa główny dzień festiwalu Slow Fashion and Design piątej edycji, który jeszcze do 19.30 będzie gościł na trzecim piętrze budynku w sercu OFF Piotrkowskiej. Myślę, że no jeżeli tylko pojawicie się na OFF-ie, no to po prostu nie ma szansy, żebyście ominęli ten festiwal, bo gdzieś w różnych punktach OFF-a również będą informacje i na pewno będzie można kogoś zapytać, gdzie traficie na główne miejsce odbywania się festiwalu, gdzie zobaczycie pokazy gościnne projektantów związanych z modą odpowiedzialną i zrównoważoną, a także zobaczycie wystawę sztuki Sztuka Życia Inaczej, która będzie prezentować pracę ponad 40 artystów. No i dodatkowo znajdziecie tam również strefę poświęconą sadzeniu i przesadzaniu roślin. Także zdecydowanie moda jest tylko jednym z wielu elementów tego świetnego festiwalu. Na dzisiaj to wszystko. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
6: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Wkrótce wypisy ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608-412-974 www.comfortlife.com.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek o 8:00 dokładnie. Zapraszamy pięknie na wiadomości.
7: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
8: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
9: Pana nabita działa, czy ciężko?
8: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
10: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
11: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
9: Studiujesz fizykę?
11: Ja nie studiuję nic.
7: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
12: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
7: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: No to tak, wszędzie upał, wszędzie słońce, wszędzie bezchmurne niebo. Najchłodniej to jest 33 stopnie w Białymstoku, najcieplej 38 w Zielonej Górze. A w centrum kraju w Wielkopolsce 37 stopni. Kacper Sosnowski, witam. Tak, to dziś już oficjalnie zaczynamy
15: wakacje.
14: No właśnie, a dla rodziców zaczyna się... No bo co z dziećmi robić przez 2 miesiące? Jak na razie nigdzie nie wyjeżdżają, ani na kolonie. Dziadkowie w sanatorium się ustawili. I na nas to wszystko spada, moi mili. Ale od czego jesteśmy my? A propos wakacji, to gram piosenkę o bilecie. Na razie w jedną stronę. A po wypłacie zagram o bilecie powrotnym.

ale tu spotkanie pani na antenie Radia Złote Przeboje. Celine Dion z nagraniem z 99 roku, a za chwilę 5 lat młodsza piosenka Edyty Bartosiewicz. Wchodzę na jej Facebooka, a tam ostrzeżenie. W weekend ma być 35 stopni, w porywach do 40, trzymajmy się. Tak napisała pani Edyta, ale kilkanaście dni temu, jak dobrze padało, to Edyta zadedykowała tę właśnie piosenkę wszystkim przemokniętym, bo to ona tak pięknie napisała słowa i muzykę do opowieści.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Inni przepłacają, a ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

8.30 na zegarach Łam w Radiu Złote Przeboje. I'm Your Man, piosenka z 86 roku, nagrywana w listopadzie, słuchajcie. Dlatego nam się od razu tak nieco chłodniej zrobiło. W samolocie George Michael ją napisał. Można w samolocie konstruktywnie spędzać czas. No właśnie, wakacje nam się zaczęły z górnego C, pogodowego, czyli 38 stopni. Jak sobie radzić w takim upale? Ograniczyć napływ słońca do mieszkania, bo jak na dworze jest 38, a w pokoju 25, to wietrzenie nie pomoże, bo upał wleci, ogrzeje meble, podłogę, zrobi się gorzej. Eksperci zalecają także nie piec dzisiaj ciast 2 godziny w piekarniku, ograniczać też wszelkie gorące palniki, żelazka i robić to, co piłkarze na mundialu. Czyli hydration break, przerwy na nawadnianie. Ja też mam tutaj ze sobą... O, proszę, taką butelkę jest, 1,5-litrową. Piję od rana. Aha, i widziałem.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie. Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Perfect, kołysanka dla nieznajomej w Radiu Złote Przeboje. Autorem kultowego tekstu jest Bogdan Olewicz, który jutro będzie obchodził 80. urodziny. Dlatego jutro w Złotej Piątce utwory z najpiękniejszymi tekstami tego dziennikarza, mistrza słowa w piosenkach. No miał też szczęście lub przywilej, że pisał do najpiękniejszych i najważniejszych polskich melodii. Jutro usłyszymy te najpiękniejsze i najważniejsze. Tak więc już polecam. Niecały kwadrans i jest dziewiąta.

Run Ferry w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. Za chwilę nasze wiadomości, a w nich, no właśnie, o upałach? Chyba tak. No to czekamy jeszcze 6 minut i o tych 38-stopniowych upałach będzie.

0: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
3: TPOPL. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje, jest sobota, 27 dzień czerwca. Zapamiętamy tą sobotę na dłużej, mam takie wrażenie, a to przez temperaturę. Od pogody zaczynamy wiadomości o 9.
8: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. A na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
9: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
8: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
10: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało aktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
8: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
11: W kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
8: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
12: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
8: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: No tak, 33 stopnie na wschodzie to najchłodniej, 37 w centrum, 38 na Dolnym Śląsku, tak będzie po południu, czyli już niedługo. Żar leje się z nieba. Dzisiaj to tylko jeden utwór w kółko można czytać. Julian Tuwim, Lokomotywa i Piotr Franceski.
14: Uff, jak gorąco!
15: Radio Złote Przeboje.
7: To może ja się postaram grać nieco bardziej orzeźwiająco? Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tina Turner na dobry początek godziny 9:00.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Daj im, co mi pani dasz w radiu Złote Przeboje, a ja tylko przypomnę o naszej znakomitej akcji Zabierz Złote na wakacje, może to właśnie wy przejmiecie 1000 złotych od nas. Już można zgłaszać się na stronie złoteprzeboje.pl do tego konkursu i tam odpowiadać na pytanie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Ja bym napisał, że pod wodą brzmią dobrze. Wyobrażacie sobie na przykład muzykę Jacksona pod wodą? Nie? No bardzo proszę. Kto wie, może właśnie tak brzmi Jackson pod wodą. No to zachęcam was do zabawy, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, na złoteprzeboje.pl w formularzu piszemy. A to już Jackson normalnie, słuchany nad wodą. Kto dzisiaj nad wodą, temu zazdroszczę.

ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz, tylko 6,99 za 1 kg. Aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

Tu Radio Złote Przeboje. Aż się trochę, słuchajcie, przegrzewam. Taki upał. No właśnie, wakacje się zaczęły. Z muzyką mi te wakacje się kojarzą. I tak jakbyśmy się cofnęli do 93 roku, no to słuchajcie, moje wakacje to brzmiały mniej więcej tak. No właśnie, zaczynamy wakacje z naszą ulubioną wakacyjną muzyką, ale w 93 roku też... Culture Beat oprócz Tan Limited napisał swój największy przebój Mr. Vain i przy tym też się żeśmy bawili. Ale kilka lat wcześniej, słuchajcie, to wszyscy skakaliśmy przy takiej piosence. Teledysk do tej piosenki kręcono na plażach w Brazylii i Hiszpanii, no bo gdzie indziej takie słońce.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
17: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

14 minut i będzie 10. Depesz Mod w Radiu Złote Przeboje. Co dobry na upał? No, wiatraczek co w nas dmucha, prawda? Ale ciekawa sprawa z tym wiatraczkiem, bo takie badanie sprzed kilku lat dla jednego z magazynów o zdrowiu rozprawia się z tezą, by wiatraczków nie używać przy temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza, bo mogą przyspieszać nagrzewanie się ciała. I tak rzeczywiście jest, ale tylko w określonych warunkach, a sprawa zależy nie tylko od temperatury, ale też wilgotności powietrza, wieku tego, który się chłodzi, jego stanu zdrowia i zdolności organizmu do pocenia się. Więc na wiatraczki w temperaturze powyżej 35 stopni czasem dobrze uważać, ale to indywidualna sprawa.

Daniela w Radiu Złote Przeboje. Już powoli kończy 6 minut i będzie 10 w naszych wiadomościach o słodkich polskich malinach, którymi zajada się cała Europa. Mniam, mniam.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: TPOPL.
6: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje w gorącą sobotę o godzinie 10:00 zapraszamy na wiadomości.
12: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, to już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska, BIS. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
13: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
12: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Szukam jakiejś chmurki na niebie dzisiaj. Nie ma. Pełne słońce przez cały dzień. Od 33 do 38 stopni. Aha, będzie 19. O 3 nad ranem w Białymstoku. Proszę zakrywać głowy, smarować się kremami i dużo pić. Kacper Sosnowski, witam pięknie. I co dziś można robić w taki upał? No właśnie. Tylko proszę uważać z tymi skokami do wanny. Ale tak symbolicznie wodą można się schlapać już teraz. A ja tu pięknie gram. To jest Queen i I Want to Break Free. 3 minuty po godzinie 10. Fajnie, że jesteście z nami.

My Cold Feet w Radiu Złote Przeboje i Magic Rayleigh oczywiście też. Ależ mamy gorący początek wakacji. Aż tutaj sobie jakąś wodę odkręciłem, żeby się tak mile i chłodniej zrobiło. Nie wiem, czy to działa. No właśnie, też wyjazdy się rozpoczęły w te upały. Pozdrawiamy tych, którzy w samochodach, a jak z benzyną? Otóż cena diesla ma być stała, tak jak ostatnio, około 6 zł z groszem, a 95 może natomiast dorównać cenom ropy. Ale są promocje weekendowe na stacjach, więc polecamy korzystać teraz właśnie. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave. I oczywiście tankować też wodę dzisiaj, bo gorąco na te upały. Ride that Fred.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Gorąco?

0: Day w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje.

0: To było The Course, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Przed nami Always on my mind, piosenka, która w jednym roku w podobnym momencie była wydana przez kilku artystów. Elvis Presley nagrał ją w marcu 72, ale trzymał w szufladzie i na rynku pojawiła się wersja Brandy Lee i Gwyn McCrae, która weszła na listę przebojów. Elvis swoją wersję wydał potem na zimę. W 82 roku utwór zrobił się bardzo popularny dzięki propozycji Williego Nelsona. To był singiel roku country. No a zespół Pet Shop Boys w 87 roku, szykując się do telewizyjnego programu poświęconemu Elvisowi, uznał, że to nagranie nadaje się do tańca i wyszło tak.

0: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Genesis, Land of Confusion w Radiu Złote Przeboje. Już koncertów zespołu nie będzie, Phil Collins na emeryturze, ale jakby ktoś chciał posłuchać muzyki grupy i niektórych piosenek nawet w oryginalnym wykonaniu, to polecamy Raya Wilsona koncerty, który pod koniec lat 90. był wokalistą zespołu, nagrał z nimi płytę z fantastyczną piosenką Kongo. On w Polsce mieszka, na jesieni znów rusza w polską trasę i tam nie tylko muzyka Genesis na tych koncertach. Byłem na takim występie Genesis Classic, mogę absolutnie polecić. No właśnie, z nami tego lata też sporo koncertów, ale o tym kiedyś jeszcze opowiem. A tu Aleksja i ulalalalalala. Oh, yeah.

tu Radio Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11. W naszych wiadomościach o tym, że z powodu upałów pociągi zmniejszają swoją prędkość. Nie no, jak zmniejszają, to musi być tak bardziej. O, właśnie. Ja, nie. Ale w ciuchcie to teraz musi być upał. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.
12: Tak zwany kącik produktowy za nami. Zbliża się godzina 11, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na gorące wiadomości, chyba tak mogę powiedzieć.
13: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
14: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
13: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
15: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
13: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżają przepływające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
17: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
12: 34 stopnie w Białymstoku, podobnie w Gdańsku oraz Rzeszowie. Tam nieco chłodniej, bo już 37 we Wrocławiu, Zielonej Górze. Do tego pełne słońce i żar lejący się z nieba.
16: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
17: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
12: Kacper Sosnowski, witam. A co tam w ten gorący słuchaczy?
18: Witam. Miło mi się was słucha. Chociaż głos straciłem, bo zimną wodę piłem.
19: Radio Złote Przeboje.
12: To proszę pić chłodną, może będzie lepiej. Tutaj pan sam zapowie piosenkę.
20: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
12: Lubega, dziękuję. Zawsze to mniej mówienia. W taki gorąc się pracować nie chcę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy bez klimatyzacji dzisiaj w pracy.

Dionne Warwick w Radiu Złote Przeboje. Jak tu się schodzić w taki upał? No przenieść się gdzieś, gdzie jest chłodniej, prawda? W Buenos Aires dziś 15 stopni. Momentami będziemy zazdrościć. No to do Argentyny się przeniesiemy. Ma nam już nastawiony Cora, która pisała słowa do piosenki, która za chwilę nie była wcześniej w Buenos, ale czytała pewną argentyńską powieść. Żeby cię lepiej zjeść. I się nią zainspirowała, by dodać szaremu krajobrazowi Polski lat 80. trochę kolorytu. Inspirował ją też wywiad dziennikarza z pewną gwiazdą i w piosence te wątki są. Proszę posłuchać.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
11: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
20: Plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Tak gramy dla was w gorące wakacje, które się właśnie zaczynają. No właśnie, we Wrocławiu to dziś cieplej niż w hiszpańskiej Sewilli czy egipskiej Hurgadzie. A jutro Poznań do wspólnoty z Berlinem i Pragą będą najcieplejszymi miastami w Europie z niemal 40 stopniami. W takich temperaturach to się normalnie nie funkcjonuje. Mój wiatraczek w studiu już nie domaga. A co na to słuchacze?
1: Ja mam taką propozycję, skoro jest taki straszny upał i generalnie nic nie działa, to może zacznijcie grać jakieś kolędy, wtedy się ochłodzi.
0: No ja wiem, patrzę na termometr. Nie, słuchajcie, to chyba nie będzie działało. Nie, tak się nie da. Może popodróżujemy sobie trochę. Jak się lata pędzi, jeździ, to tak ten wiaterek przyjemnie wieje. Desiless, wajasz, wajasz.

0: inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
1: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Awatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie. Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
16: Reklama. Someone loves you,
17: honey. To jest radio Złote Przeboje.

Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje. Tak jest, sama zapowiedziała, więc już nic dodawać nie będę. 10 minut i będzie południe, a jutro, słuchajcie, 80. urodziny będzie obchodził Bogdan Olewicz, autor tekstów, o, kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś, bo on pisał dla Budki Suflera, Perfektu, Anny Jantar, Urszuli, Maryli Rodowicz. No mógłbym tak jeszcze wymieniać. I u mnie w poranku w Złotej Piątce będziemy sobie urodziny pana Bogdana świętować tymi jego fantastycznymi tekstami. Zapraszam już na jutro na Złotą Piątkę. A to Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Tengo dinero y Regeira. Tak pięknie tutaj nam śpiewa. 4 minuty i będzie południe w naszych wiadomościach. O upałach będzie. A ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kacper Sosnowski.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej, rabat od Media Expert.
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: Nie wszystko zależy od nas.
9: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
8: Co się zmieniło?
9: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Reklama. Sobotnie popołudnie, 27 czerwca, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
13: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
14: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
13: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
17: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
15: Pogoda.
13: upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury, do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu do 28.
16: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
17: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.

Feels Like Heaven, rok 1983, Fiction Factory. Niechże to będzie to hasło, którym kierujemy się w Radiu Złote Przeboje u samego progu wakacji. Mam nadzieję, że słuchając nas przez całe wakacje rocznik 2026, będziecie czuć się jak w niebie właśnie. Postarają się o to takie gwiazdy jak Madonna na przykład.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

na zysku zaśpiewali panowie z grupy Kombi po raz pierwszy w 1984 roku, a było to już po tym, kiedy no ładnych parę lat wcześniej panowie z grupy Kombi spotkali się po prostu na korytarzu licealnym. Szybko się zgadali, że jeśli chodzi o muzyczne gusty, są one właściwie identyczne. A było to dokładnie 50 lat temu. Panowie zupełnie niedawno razem z nami świętowali 50 lat na scenie. To ja mam taką prośbę. O kolejne 5 dych poprosimy najserdeczniej. No i wszystkiego najlepszego raz jeszcze. I wciąż, i wciąż, i wciąż. Ace of Base, All That She Wants, rok 1994. W wakacyjnym, sobotnim radiu Złote Przeboje.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Co za dzień.
10: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
20: Reklama.

Wild UK 88 rok. Dopiero co obchodziliśmy Dzień Ojca. W związku z tym przypominam, że nie byłoby wielkiej kariery Kim Wilde, gdyby nie to, że jej tata, Marty White, lata temu zabrał ją na jeden ze swoich koncertów. Sam był muzykiem. No i jak tylko pojawiła się Kim Wilde tam w okolicy sceny, zobaczyła, czym pachnie ten świat, jak on wygląda i jak jest kuszący, wiedziała już, co w życiu chce robić. No i pięknie. Nick Kershaw, The Riddle, nieraz tłumaczył, że jeśli chodzi o to, o co chodziło mu w piosence The Riddle, to nie wiadomo, o co chodzi. I w tym cały urok tej właśnie zagadki.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie, Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
0: Reklama.
8: Słuchacie nas w sobotę, jest 27 czerwca, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Milion Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kidsalert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute, Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
10: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
9: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Robbie Williams, Nicole Kidman za nami, a przed nimi jeszcze ABBA w Radiu Złote Przeboje. No i właśnie a propos tej ABBY chciałbym najserdeczniej wszystkich zaprosić do tego, żeby wygrywać sobie no fantastyczną rzecz, absolutnie wakacyjną fantastyczną rzecz, mianowicie złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show. O co chodzi? Cóż to za wspaniałe wydarzenie muzyczno-taneczne z Agustinem Egurolą? No to sobie proszę sprawdzić. Wybierzecie się do Łodzi na coś wspaniałego, zabierzecie do tej Łodzi na to muzyczne wydarzenie kogoś wspaniałego. Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl, a bilety do wygrania będą już w poniedziałek od samego rana. Trzymam za was kciuki. A jakże? Enli, Two Times.

0: lodów w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed

0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy. Kupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

Duran Duran, View to a Kill i 1985 rok. Piosenka absolutnie niesamowita, piosenka kojarząca się wszystkim z filmem Zabójczy Widok. Nie jestem wielkim miłośnikiem serii przygód Jamesa Bonda, ale jeśli chodzi o piosenki, to mam wrażenie, że na moim prywatnym plebiscycie, czy w moim prywatnym plebiscycie, ta piosenka akurat z tego Bonda jest w ścisłej czołówce. Jest weekend, wakacje przed nami. Może warto odkurzyć sobie stare, dobre bondowskie filmy? Pomyślcie o tym, słuchając grupy Snap. Rhythm is a Dancer to już z kolei rok 1992.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: Ach, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
25: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.

Gangsta's Paradise i Coolio w Radiu Złote Przeboje, no, o którym będziemy pamiętać, będziemy go grać, a ja będę też pamiętał, bo miałem okazję spotkać go na scenie Radia Złote Przeboje. No właśnie, i teraz czy pamięć mnie nie zawodzi, ale jestem przekonany, że to było w Łodzi, no już lata temu. Byliście na tej imprezie? To pomóżcie mojej pamięci, dajcie znać, czy to faktycznie było w Łodzi. Coolio, Gangsta's Paradise za nami, Ingrid 2FO2. Teraz w Radiu Złote Przeboje w sobotę.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Reklama.
2: Inni przepłacają, a ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 27 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
12: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
13: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Wasy Wieleśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
12: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S-Trójce zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowem ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
14: Największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
12: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17:00.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: właściciel salonu Gili, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75. Pogoda.
1: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Gili, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.

Can't Take My Eyes Off of You i fenomenalna Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. To był rok 1990, ale myślę, że nic nie zmieniło się przez tych ostatnich 36 lat, jeśli chodzi o zakochiwanie się, a wakacyjna miłość ma szczególny urok, więc mam nadzieję, że nie jeden, nie jednej, wszystko jedno w jakim języku wyjawi z drżącym sercem Can't Take My Eyes Off of You, nie mogę oderwać od ciebie oczu, i będą żyli długo i szczęśliwie. Trzymajmy wszyscy za nich kciuki, a teraz już Tears for Fears i Shout, rok 1985.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

The Shadows, The Rasmus w Radio Złote Przeboje. Coś dla tych, którzy lubią takie, no bardziej zdecydowane dźwięki, no ale przecież Radio Złote Przeboje bardzo dokładnie, bardzo skrupulatnie i Złoty Przebój po Złotym Przeboju, piosenka po piosence wybiera to, co w muzyce najlepsze. No i nie byłoby tego Radia Złote Przeboje, gdyby nie Village People i YMCA. Tylko ja przypominam, jak jest upał, to proszę za bardzo nie podskakiwać, żeby się człowiek nie przegrzał. Spokojnie można słuchać Radia Złote Przeboje, nie mamy nic przeciwko.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Inni przepłacają, a ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
0: Reklama.
22: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

i Stewart Candidalfer. Lily Was Here w Radiu Złote Przeboje. Cudowny, muzyczny romans na gitarę i saksofon. I sobie i Państwu życzę, żeby te Wasze duety, właściwie duo, brzmiały tak fantastycznie jak ten, albo tak jak ten kolejny, czyli Kaja i Bregowicz. Prawy do lewego i w tę drugą stronę. Niech też wszystko pięknie.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Reklama.
9: Czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje i wiadomości.
10: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
11: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekko nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
10: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączania klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie, potrwa jeszcze dwie godziny w ramach Malta Festival.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Pogoda.
9: Cień, klimatyzacja i najlepiej nie wychodzić z domu. Rzecz dotyczy przede wszystkim osób starszych, dzieci, chorych i kobiet w ciąży. Bardzo wysokie temperatury w okolicach 40 stopni i dzisiaj, i jutro.
13: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Anastasia, czyli dziewczyna z pazurem, Left Outside Alone. W Radiu Złote Przeboje, wielki talent w niewielkim ciele i to jeszcze dama na tyle zdecydowana co do swoich postaw, że jak jej mówią paparazzi albo, no paparazzi pewnie nie, ale fotoreporterzy, kiedy proszą ją, żeby pozowała bez okularów do zdjęć, mówi: panowie, przecież nie będę was w ogóle widziała, dajcie spokój. Zdecydowana babka, bardzo mi się to podoba. OMD, zaprzyjaźniony z Radiem Złote Przeboje zespół i zespół, na którego to koncerty dopiero co rozdawaliśmy bilety. Ten koncert przed nami, więc kto wie, czy tu jeszcze jakieś bilety będą, może się i znajdą.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media

0: KFC.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Thank you.

przyjął. Samantha Foxy, Touch Me, to z kolei rok 1986, no ale nic dziwnego, bo przecież to my gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie, Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Nie, ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Inni przepłacają, a ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Sherry Sherry Lady, Modern Talking i Radio Złote Przeboje, w którym absolutnie najbardziej wyśmienite gwiazdy mieliśmy, mamy i mieć będziemy przez całe wakacje, więc jeżeli tyracie przez cały rok i akurat zaczynacie urlop, no to wreszcie pora, żeby troszkę tych swoich ulubieńców posłuchać. Uwaga, ostrzegam, teraz będzie szybko.

0: Rock'n'Roll Radio Złote Przeboja, więc zespół The Beatles, Rock Angel Music. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę w Radio Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, też pogoda, upalna pogoda. A potem zagram dla Was m.in. Makarenę i pana Phila Collinsa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej masz!
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
9: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
9: Oczywiście w sali na Jordankach, w czterech salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
12: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę, to można cytować klasyka, więc żar leje się z nieba. Jutro będzie podobnie, chociaż na zachodzie kraju oraz też nad morzem jutro mogą pojawić się przelotne opady oraz burze. Jutro nawet 39 stopni, więc pamiętajcie o cieniu i piciu wody.
13: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
14: Dzień dobry, witam w to sobotnie, wręcz upalne, piekielne nawet bym powiedział, sobotnie popołudnie. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje, ode mnie na sam początek, pan Phil Collins, dajcie głośniej.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Numer, przy którym nie można się nie ruszać, nawet jeśli za oknem jest gigantyczny upał. Macarena w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, mamy dla Was zabawę, w której możecie zgarnąć wejściówki. Wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, który odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Otóż to, a nasza zabawa polega na tym, że wystarczy kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w naszym formularzu na stronie Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego. Najciekawsze historie w poranku Radia Złote Przeboje będziemy nagradzać tym, że poranek się do Was dodzwoni i będziecie mieli też szansę odpowiedzieć na pytanie zadane właśnie przez naszego gościa Agustina Agurolę. Szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: Mój tani weekend i moje promocje, moje Biedronce pozytywne emocje.
1: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński, drugi tańszy

0: sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.

I to jest taki kawałek, który bardzo kojarzy mi się z tym, że człowiek wsiada do samochodu i jedzie gdzieś dalej. No w taką pogodę to najchętniej tam, gdzie jest woda, czyli albo Mazury, morze, a jak ktoś lubi dłuższą wycieczkę, to morze i ocean. Natomiast ty teraz w Radiu Złote Przeboje czas na jeden z najważniejszych kobiecych zespołów lat 80., a więc Bananarama, grupa, która z czasem inspirowała późniejsze girls bandy, tak jest. Zespół też posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą ilością singli na brytyjskich listach przebojów w historii, no bo między 82 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do top 50 UK chart. Na kawałek Venus w wykonaniu Bananaramy to cover holenderskiej grupy Shocking Blue z 1969 roku. No to słuchamy już teraz Bananarama, Venus.

ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
0: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Reklama.

W radiu Złote Przeboje, Bonnie M i Sunny, a więc numer jak najbardziej adekwatny do pogody. Zresztą pamiętajcie, że jeśli już skusicie się na spacer, no to szukajcie cienia, no i też butelka wody pod ręką, jak najbardziej wskazana. A jak gdzie się człowiek znajdzie miejsce w cieniu, gdzie można się położyć i to w słuchawkach, no to można posłuchać radia Złote Przeboje i właśnie takiego kawałka jak teraz Games People Play.

0: Prosto z Jamajki Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Polsce i na świecie, a potem też obiecuję, że podczas tego sobotniego popołudnia każdy z was będzie mógł się zrelaksować, słuchając m.in. George'a Harrisona, a także Sugababes.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Godzina 17 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
13: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozycja. Wytornia medyczna we Wrocławiu podczas tej fali upałów. Zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawowski.
14: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
15: Kiedy dzwonić na 112?
14: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcz bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
13: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, aby położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Pogoda jest taka, jak każdy widzi, a więc jest naprawdę gorąco, mnóstwo słońca. Jutro też się nie zmieni, będzie jeszcze cieplej. Natomiast na zachodzie i nad morzem uważajcie na przelotny opad deszczu oraz burze. Oj, w taką pogodę, jaką mamy, to przydałoby się to, o czym śpiewa Urszula, a więc dmuchawce, latawce, wiatr. Na dzień dobry ode mnie, Mariusz Stelmaszczyk, ze Stereo Radia Złote Przeboje.

najmłodszy z legendarnej czwórki z Liverpoolu, a więc The Beatles, George Harrison. Natomiast, proszę Państwa, teraz przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny, a więc Keisha, Matuja i Siobhan, za sprawą menadżera Arona Toma, założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. No, a wielu z nas doskonale pamięta takie kawałki jak Push the Button, To Lost in You, czy właśnie ten kawałek z 2002 roku, który możecie posłuchać w Radiu Złote Przeboje. Sugababes, Round Round.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Uwaga, super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do -80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Reklama.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, bo w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., a także prosto z Polski. To była Kasia Kowalska, coś optymistycznego, natomiast my z tej Polski zaglądamy teraz do Francji, do roku 1982, kiedy to Robert Fitoussi, mam nadzieję, że mój francuski nie jest aż tak straszny, czyli Effort David, stworzył piosenkę, która podbiła listy przebojów prawie w całej Europie, a jego znakiem rozpoznawczym były ciemne okulary i biała gitara. Mam tu na myśli kawałek Words, który ma bardzo prosty, ale celny tekst o tym, że czasem pewne emocje nie tak łatwo wyrazić słowami. Zwłaszcza jak za oknem jest około 40 stopni.

0: pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Dostaniesz coś za świadectwo?
13: No raczej, rabat od Media Expert.
12: Wow, też chcę!
13: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
12: Mega!
14: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny.
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś. Time.

kofeiny 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. A proszę Państwa, niespełna tydzień i się doczekamy. Tak jest, nowej płyty Madonny Confessions 2, a więc kontynuację krążka sprzed 20 lat. I na płycie ma być mnóstwo muzyki tanecznej, energii, a także współprac z innymi artystami i artystkami, chociażby z Sabriną Carpenter. Ja czekam, bo lata lecą, a Madonna udowadnia, kto naprawdę rządzi w muzyce pop. No ale trudno się dziwić, jak w dorobku ma się takie single jak ten.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. premiumarena.pl.
5: Reklama.
6: Sobota, 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska, BIS. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
8: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także różne krwiaki.
7: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina. Kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Uf, jak gorąco, tak można mówić cały czas pod nosem, wychodząc na zewnątrz. Mnóstwo słońca i naprawdę wielki skwar. Jutro też będzie ciepło, jeszcze cieplej, no bo miejscami może temperatura dochodzić do 38 czy też 39 stopni. Ale jutro też uważajcie na przelotne opady deszczu oraz burze. Te mogą wystąpić na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to już dzień dobry wieczór, bo godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Za chwilę będzie czego słuchać na to, żeby godnie rozpocząć wakacje, bo dzisiaj mnóstwo muzyki Eurodance. Tak jest, między innymi za chwilę Labusz i Snap, ale wcześniej ode mnie pan Leonard Cohen. Takiego głosu to tylko pozazdrościć.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance.
1: This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night.
0: Na sam początek krótka lekcja historii. Eurodance narodził się na przełomie lat 80. i 90. głównie w Niemczech, Belgii, Holandii, a także we Włoszech. Charakterystyczne było połączenie chwytliwych kobiecych wokali z rapowymi zwrotkami mężczyzn, mocnymi bitami i też wpadającymi w ucho refrenami. I've Got The Power to chyba jedno z najbardziej charakterystycznych haseł lat 90., ale nie została ta piosenka nagrana specjalnie dla Snap. Fragment pochodzi z utworu Love's Gonna Get You wokalistki Jocelyn Brown. Producent wykorzystał próbkę jej głosu, tworząc legendarny refren, ale też cała sprawa trafiła do sądu.

Snap powstał we Frankfurcie w 1989 roku. Za projektem stali producenci Michael Munzing i Luca Ancelotti, a skład zmieniał się wielokrotnie. Natomiast uważa się, że to właśnie oni mieli wielki wpływ na rozwój Eurodance i inspirowali m.in. To Unlimited, Hadawaya czy też Culture Beat, ale o tym później. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz Snap, The Power.

I possess.

Labusz powstało w 1994 roku z inicjatywy legendarnego producenta Franka Fariana. W skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz też raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna.

Najciekawsza historia związana z Be My Lover dotyczy samego tekstu. Po latach Lane opowiadał, że inspiracją była rozmowa między nim a Melanie podczas wspólnej trasy koncertowej. Żartobliwa wymiana zdań na temat relacji damsko-męskich przerodziła się później w pomysł na piosenkę. Co więcej, słynne la-da-da-di-da-da-da w refrenie powstało przez przypadek. Autorzy nie mogli wymyślić odpowiednich słów, więc zaśpiewali tymczasową melodię i uznali, że brzmi to lepiej niż cokolwiek innego. Sam utwór okazał się gigantycznym sukcesem. Zdobył pierwsze miejsce listy przebojów w wielu krajach Europy, a w Stanach Zjednoczonych też dotarł wysoko do pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100, co było też ogromnym osiągnięciem dla europejskiego projektu dance. No to słuchamy. Be My Lover, La Bouche.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawnia...

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Choć większość ludzi kojarzy go wyłącznie z What is Love, jego historia jest dosyć niezwykła. Naprawdę nazywa się Nestor Alexander Hathaway. Urodził się na Trinidadzie i Tobago, dorastał częściowo w Stanach Zjednoczonych, a później związał swoje życie z Niemcami. Zanim został gwiazdą Eurodance, zajmował się m.in. marketingiem, organizował różne wydarzenia kulturalne i nie tylko, oraz pracował jako tancerz i performer.

Największy fenomen piosenki polega na tym, że refren jest banalnie prosty, no i też niemożliwy do wyrzucenia z głowy. To był typowy zabieg muzyków Eurodance lat 90. Kilka słów, które natychmiast zapadają w pamięć. Klip do What is Love jest równie charakterystyczny jak sama piosenka. Hathaway pojawia się w eleganckim stroju w tajemniczej posiadłości, gdzie pojawiają się też kobiety stylizowane na postaci z horroru. Jest tam nawet taki, bym powiedział, motyw wampiryczny. Zresztą to był jeden z najbardziej popularnych teledysków puszczanych wówczas w MTV. No to słuchamy. Hathaway, What is Love? What is love?

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
9: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
12: Godzina 19, sobota, to jest dobry moment, żeby się zrelaksować, mieć czas dla siebie, na przyjemności, na słuchanie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj historia Eurodance, a za moment między innymi zagram dla Was Read of the Night, czy też Coco Jumbo.

dziś w Radiu Złote Przeboje Eurodance. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Kiedy w 1993 roku pojawiło się The Rhythm of the Night, nikt chyba nie przypuszczał, że powstanie jeden z największych hymnów Eurodance. To był czas, gdy Europa szalała na punkcie muzyki tanecznej z syntezatorami, mocnym basem i też wokalistami o potężnych głosach. Obok Snap, The Unlimited czy też Hadawaya, Korona stała się jednak jednym z symboli tamtej epoki. A jeśli chodzi o sam projekt, mamy tutaj coś w stylu Milli Vanilli, gdzie koniec końców okazało się, że panowie znani z teledysków, owszem, są prawdziwi, ale niekoniecznie słyszymy ich głosy. A twarzą projektu, a także wokalistką występującą w teledyskach została brazylijska modelka i piosenkarka Olga Souza. Na przykładzie piosenki The Rhythm of the Night możemy zobaczyć, jak działała cała machina muzyki tanecznej lat 90. Producent tworzył brzmienie, zatrudniał świetnego wokalistę studyjnego, a potem budowano wokół tego markę i wizerunek. Czyli w sumie takie AI, ale bez AI. No to słuchamy już teraz Korona, The Rhythm of the Night.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. Coco Jumbo to jeden z tych utworów, które natychmiast przywołują wakacyjny klimat lat 90., czyli plaża, wspomniane wakacje, kolorowe teledyski, kasety magnetofonowe i muzyka, która miała być nieskomplikowana, tylko poprawiać humor. W 1996 roku niemiecki zespół Mr. President stworzył jeden z największych przebojów ery Eurodance i to zdecydowanie. Put me up. Historia grupy zaczęła się w Bremie w Niemczech. Projekt stworzyli producenci Jens Newman, a także Kai Mathiesen. Początkowo zespół nazywał się Satellite One, a później zmienili nazwę na Mr. President. Coco Jumbo ukazało się w 1996 roku jako pierwszy singiel z albumu We See The Same Sun. Utwór stał się ogromnym hitem w Europie, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów w Austrii, Szwecji, Szwajcarii czy też Węgrzech. A w Stanach Zjednoczonych kawałek dotarł na 21 miejsce Billboard Hot 100. No to posłuchajmy kawałka, który absolutnie kojarzy się z wakacjami. Coco Jumbo, Mr. President w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. Doktor Alban, czyli Alban Uzoma Nwapa, urodził się w Nigerii, a jako 23-latek wyjechał do Szwecji, by studiować stomatologię. Żeby zapłacić za studia, wieczorami pracował jako DJ w sztokholmskich klubach, gdzie koniec końców zwrócił uwagę producentów. Jednym z nich był Dennis Pop, który zaproponował nagranie pierwszych utworów. Alban przyjął pseudonim Dr. Alban, nawiązując do swoich studiów dentystycznych. Co ciekawe, przez pewien czas próbował łączyć pracę dentysty z karierą muzyczną. Dopiero gdy kolejne single zaczęły sprzedawać się w milionach egzemplarzy, uznał, że da sobie spokój z leczeniem zębów swoich pacjentów. It's my life. Doktor Alban po latach zdradził, że cała sesja wokalna do It's My Life trwała zaledwie około 5 godzin, a tekst piosenki opowiada, że każdy jest kowalem swojego losu i lepiej, żeby nikt się do niego nie wtrącał. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Doktor Alban, It's My Life.

0: Barbara, rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
6: Bartosz Lichawski, kłaniam się i zapraszam na weekendowe, uwaga, wakacyjne wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Uff, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Słuchajcie, nie wiem, czy to tylko wrażenie, ale patrzyłem na swój samochód, który stoi w pełnym słońcu na parkingu i wygląda tak, jakby był trochę niższy niż zwykle, ale za to sporo szerszy, czyli się topił. No, być może faktycznie to nie złudzenie, będę mógł to sprawdzić później, natomiast dzisiaj sprawdzam jeszcze temperaturę na moim złotoprzebojowym termometrze. 19. No to u mnie w studiu 19, no bo klimatyzacja, a na zewnątrz? Sami wiecie. No dobrze, trzeba przetrwać łódzkie upały, słuchajcie, pamiętajcie o bezpieczeństwie. Dzisiaj też troszeczkę będę o tym mówił w kontekście także tego spotkania, jakie miało miejsce u nas w Łodzi. To wszystko związane oczywiście z panującymi upałami, ale przede wszystkim łódzka kultura. To między innymi Letnia Akademia Jazzu, Wiosło Kultury i będziemy w wytwórni. Dzisiaj też, jak to w weekend, powiem o tym, co ciekawego i ważnego w naszych łódzkich kinach, bo jest i ciekawie, i różnorodnie, i same ważne propozycje do wyboru, do koloru, można też oglądać wszystko, jak leci. A leci, więc jest co oglądać. Słuchajcie, zajrzę do dużych kin, do mniejszych też, do studyjnych, jest co oglądać. Będę w WBP, tu spotkania, warsztaty, wystawy i wiele, wiele innych, czyli wakacje w bibliotece, też będę o tym mówił, bo szykuje się na przykład survivalowiec. W kapciach. Ciekawa sprawa. Ciekawych spraw mam dzisiaj więcej do omówienia, bo to także między innymi Festiwal Kosmosu Orbitarium. Bardzo ważne wydarzenie. Po raz drugi się odbywa. Pierwsza edycja bardzo udana, więc nie mam wątpliwości, że skoro w trakcie drugiej będzie jeszcze więcej wydarzeń, to będzie ona także bardzo udana. Trzymam kciuki, bo uważam, że to bardzo potrzebne wydarzenie w naszym mieście. Słuchajcie, Dom Literatury w Łodzi, Letnia Scena i wiele innych wydarzeń. Muszę już zacząć chyba o nich mówić, żeby zdążyć przed pełną, więc faktycznie przejdę już do szczegółów naszego dzisiejszego spotkania, a na początek w ogóle posłuchajcie, taka oto sytuacja.
5: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
6: I to jeszcze na dodatek pierwszy raz w OFF-ie. No generalnie młody festiwal, wszystko wystartowało, ale potrwa do niedzieli, bo do 28 czerwca Festiwal Slow Fashion and Design, czyli to w ogóle taki weekend zrównoważonej mody, sztuki i dobrostanu. Dużo się dzieje, wiele spotkań, wiele atrakcji, sporo wydarzeń, to między innymi te przygotowane z myślą o młodych łodziankach i łodzianach. To wydarzenia związane z takimi prezentacjami, prelekcjami. No a do tego wszystkiego mamy strefę warsztatowo-wystawienniczą. Mówię tutaj o przędzalni, bo tutaj dzieje się na piętrach tak naprawdę. Także przede wszystkim za różowymi drzwiami zwracam na to uwagę. I tak no, od piątku przez cały weekend bardzo dużo zdarzeń i wydarzeń właśnie takich slow, modowych, designerskich, ale także to jest ta przestrzeń pomocowa, że tak powiem, bo tutaj działa charytatywna strefa tatuażu, walk-in. prowadzona przez czołowych tatuatorów z Łodzi, ale także przez gości z Warszawy. Bardzo ciekawie to wszystko urządzone. No a do tego wszystkiego wystawa Sztuka Życia Inaczej, dostępna dla zwiedzających na trzecim piętrze przędzalni. Ekspozycja prezentuje 40 postaci tak naprawdę świata sztuki i ich dzieła. To bardzo ciekawe zestawienie tak naprawdę, bo od absolwentów i wykładowców ASP, artystów z Galerii Odlot, aż po przedstawicieli sceny ulicznej, w tym pracę Macieja Walczaka, Pauliny Kwietniewskiej czy grafity ekipy Loty Crew. Ekspozycja jest dostępna do niedzieli, zwracam na to uwagę. Słuchajcie, oczywiście wydarzeń, tak jak mówię, jest bardzo dużo i są one bardzo różnorodne, bo to także między innymi pokazy mody, flash mob, a ostatni dzień festiwalu przyniesie jeszcze kolejne atrakcje, dlatego że przed nami no, trochę zmiana dynamiki. Body and Mind. Tu między innymi będzie zorganizowana taka strefa warsztatowa i tutaj już od godziny 11.30 pojawią się uznane instruktorki, w tym Anna Bosak, aktorka, z panelem oraz autorskimi zajęciami ruchowymi, Zuzanna Przetak z programem stretchingu, czy Patrycja Żelazek, która poprowadzi sesję medytacji z elementami hipnozy. Przestrzeń za różowymi drzwiami wypełnią też spotkania z Pauliną Górniak, to w ramach Pola Duszy, czy wspólny rytuał picia kakao. Tego dnia znów pojawią się eksperci, to między innymi, słuchajcie, no mówię, o byciu w życiu. Będzie panel dotyczący transformacji jako formy recyklingu emocji. Fajne, co? Tak piszą o tym organizatorzy. Uważam, że niezwykle ciekawa i ważna sprawa we współczesności, w czasach, w jakich żyjemy. A Mateusz Wiśniewski opowie o uzdrawiającej sile arteterapii. No generalnie mówimy tutaj w tym programie także, w co jest grane w Łodzi, o tym, jak zbawienny, jak wartościowy, jak niesamowity i istotny ma sztuka wpływ na nas, na ludzi, na odbiorczyni, na odbiorców. Jak to wszystko się wypełnia, jak to wszystko zawsze z korzyścią dla nas samych i dla sztuki. Spotkać się w przestrzeni kultury, w przestrzeni sztuki. No słuchajcie, generalnie dzieje się sporo w Łodzi i dzieje się w bardzo różnych przestrzeniach, dlatego tyle może na tę chwilę, jeżeli chodzi o ten trzydniowy festiwal. Może dopowiem jeszcze, słuchajcie, pośród tych wielu wydarzeń także w ramach popularnej trwającej w Łodzi polówki. Na parkingu przed Red Tower od strony Piotrkowskiej o 21 w niedzielę zostanie pokazana francuska produkcja Dmuchawce. A zaraz po niej obejrzymy cudowną Amelię, która będzie no, idealnym zwieńczeniem całego festiwalu. Super sprawa, sporo wydarzeń jeszcze do wykorzystania w ramach pierwszej edycji na OFIE, weekendu zrównoważonej mody sztuki, no i generalnie takiego, jak zwracam na to uwagę, dobrostanu. Festiwal Slow Fashion and Design. Po raz pierwszy w OFIE jeszcze do no, późnych godzin, wręcz nocnych w niedzielę. No a dzisiaj, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, kolejne wieści.
7: Wkrótce.
6: Wkrótce wystartuje kolejna, bo już 19. Letnia Akademia Jazzu. Tak, to już w lipcu, a później jeszcze w sierpniu. Latem Łódź ponownie staje się no, jednym z najważniejszych ośrodków, punktów w ogóle na mapie jazzowej Polski. Słuchajcie, bardzo ważne wydarzenie o wyrazistej tożsamości, o, no myślę, wyrazistym charakterze, znane, ugruntowana to już renoma. Polski jazz, łódzki jazz, jazz światowy, ale w Łodzi. Od blisko 20 lat konsekwentnie Letnia Akademia Jazzu łączy ten najwyższy poziom artystyczny z różnorodnością, ale także z ideą dostępności, prawda? To jest też świadoma edukacja, przygotowywanie do odbioru jazzu już od najmłodszych lat. Stąd w ramach 19. Letniej Akademii Jazzu w wytwórni odbędzie się bardzo dużo ciekawych, takich no, porywających wręcz dla najmłodszych odbiorczyń i odbiorców, choć nie tylko, wydarzeń, ale mówię o tej młodej grupie, dlatego że dużo wydarzeń rodzinnych, prawda? By zainteresować, by kształtować też poczucie rytmu, no, taką świadomość dźwięku i poszerzać horyzonty muzyczne. Słuchajcie, to jest fajna okazja do tego, by nauczyć się jazzu. Wszystko odbywa się w klubie Wytwórnia i spotyka nas z jazzem, a jeśli chodzi o ten jazz, który ma wiele podgatunków. Tutaj światowe legendy, najciekawsze zjawiska polskiej sceny improwizowanej, jazz eksperymentalny. No, tegoroczną edycję rozświetli postać Didi Bridgewater, jednej z największych osobowości światowego jazzu. Na jej koncie m.in. nagrody muzyczne, takie jak Grammy czy Tony. Wielka to artystka, wspaniała artystka, która od lat mieszka w Europie, z tego co wiem we Francji, no ale od dekad wyznacza standardy jazzowej wokalistyki. To będzie coś na pewno wyjątkowego. A na dobry początek Grzegorz Turnał i projekt Szósta Godzina. To na inaugurację 2 lipca koncertową odsłoną jego najnowszego albumu, który ukazał się w 2025 roku. No, w sumie po 11 latach czekania publiczność będzie miała okazję wysłuchać i w ten sposób rozpocznie się 19-letnia Akademia Jazzu. Podczas tego wyjątkowego recitalu, tutaj dodam, Turnał nie wystąpi sam. Mógłby, prawda? Ale nie. Wystąpi z nim m.in. Atom String Quartet i Dorota Miśkiewicz. No, jeżeli mówimy tutaj o polskich nazwiskach, to m.in. też Marcin Masecki, Jan Emil Młynarski, Henryk Miśkiewicz, Natalia Kordiak czy Hania Derej. Program bardzo różnorodny, piękny i rozbudowany, no ale trzeba jeszcze gratulować, słuchajcie, i czynię to już z wielką radością, witając przy moim złotoprzebojowym mikrofonie gościnie właśnie z Fundacji Wytwórnia.
5: Co jest grane w Łodzi?
7: Marta Wróblewska, Fundacja Wytwórnia.
6: Witam cię bardzo serdecznie w Co jest grane w Łodzi. Marta, no my dzisiaj zapraszamy na 19-letnią Akademię Jazzu, która rozpocznie się 2 lipca, ale ja muszę ci pogratulować, bo dostaliście wiosło kultury.
7: Tak, bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy wiosło kultury. Dziękujemy Kapitule, ale no przede wszystkim podziękowania oczywiście do naszych partnerów, bez których projekt by nie mógł istnieć. I tutaj publiczność to tak naprawdę nagroda dla publiczności i dzięki publiczności, która tak licznie przychodzi na nasze koncerty.
6: Wiosło kultury dla Letniej Akademii Jazzu, ale to jest też to, o czym mówisz. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, chciałbym to podkreślić, że chyba też zgodzisz się ze mną, największą nagrodą jest właśnie frekwencja, spotkanie na koncercie.
7: Oczywiście każda nagroda jest miła i w pewien sposób wtedy czujemy, że nasza praca, którą wykonujemy, jest dobra, że jesteśmy docenieni, ale tak naprawdę dla nas, no, trochę może powiem frazes, ale z drugiej strony to jest bardzo ważne, że dla nas największą nagrodą jest pełna sala koncertowa i publiczność, która nas odwiedza.
6: No tak, teraz będzie okazja, by odwiedzić wytwórnię, bo jest Letnia Akademia Jazzu od 2. 19. edycja Letniej Akademii Jazzu. Tak jak mówimy, bardzo różne nazwiska. Grzegorz Turnau, Didi Bridgewater, Xavi Torres z projektem Barencia, Anna Kolom, ale to także, no między innymi właśnie bardzo rozbudowany program koncertów dla dzieci, program familijny, powrócą uwielbiane przez publiczność czereśnie, ale także rodzinne projekty, które no również warto znać, projekty Karoliny Cichej i spółki oraz Gosi Hutek, no koncerty, które budują most, to trzeba podkreślić i budować jakby świadomość tych koncertów w ten sposób, most między pokoleniami, prawda? To te koncerty, to te wydarzenia mają wprowadzić najmłodszych do świata jazzu, czy też w ogóle do świata dźwięku, do świata muzyki.
7: Tak, w tym roku po raz trzeci tak naprawdę Letnia Akademia Jazzu będzie miała taką swoją odnogę w postaci koncertów familijnych. 3 lipcowe niedziele, 5 lipca, 12 oraz 26 lipca. Program dla dzieci o godzinie 16, więc niedzielne popołudnia można spędzić w wytwórni.
6: A do tego wszystkiego też coś zupełnie nowego wręcz do rozpoznania, czyli ten jazz bardzo szalony, powiedzmy, improwizowany, International Jazz Platform, scena eksperymentalna, młodzi artyści z całej Europy, tu u nas w Łodzi, czyli takie miejsce premier artystycznego, no, żywiołu, ryzyka, spotkań w gronie międzynarodowym. No, mówimy Łódź jako ośrodek współczesnej muzyki improwizowanej, Łódź jazzowa. Na scenie eksperymentalnej wystąpią m.in. Tomeka Reid, Robinson Corey, Hedwig Molestadt, Christian Lillinger, a także kosmonauci, czy Marta Werelis z projektem Dust Bunny. Zatem koncerty, premiery, wyjątkowe spotkania, wyjątkowy jazz, wyjątkowy czas Ale jazz, ale to będzie. No, jak zwykle, bo przecież Letnia Akademia Jazzu w przyszłym roku będzie miała swój wielki, okrągły i piękny jubileusz. No, ale my jesteśmy przed 19. edycją, która też będzie piękna. Rozpocznie się 2 lipca. Przypomnę, na dobry początek koncert inauguracyjny to Grzegorz Turnał i 6 godzina. O, właśnie, która to godzina. Marta Wróblewska, Fundacja Wytwórnia. Dziękuję pięknie za rozmowę. Natomiast faktycznie, słuchajcie, czas płynie, o czym przypomina mi złotoprzebojowy zegar. I sięgam już po kolejne informacje, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. A będą to wieści, no, z rozmachem, słuchajcie. Krańce kosmosu, granice wszechświata. A wszystko w Łodzi. Zajrzę też do kin, bo tutaj między innymi pośród pokazów specjalnych Anthony Hopkins.
5: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
6: Trwa weekendowe, no wakacyjne wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. W nim jeszcze mnóstwo informacji bardzo różnych, bardzo różnorodnych, ale za każdym razem z przestrzeni łódzkiej sztuki, łódzkiej kultury. Bo to między innymi spotkania, warsztaty, wystawy, dużo akcji w ramach wakacji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tutaj między innymi będzie spotkanie survivalowiec w kapciach. Ciekawa rzecz, ponoć na każdą okazję, kiedy trzeba wiedzieć, jak się zachować. Do tego wszystkiego za chwileczkę Orbitarium, Festiwal Kosmosu, już po raz drugi w Łodzi. Zajrzę także do kin. Powraca też letnia scena Domu Literatury w Łodzi, scena teatralna. Wiele, wiele innych ciekawych wydarzeń, o których pragnę Wam dzisiaj powiedzieć w trakcie dzisiejszego, tak, wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. No a teraz zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią, obietnicą wręcz, zapraszam na Orbitarium. Ten festiwal zbliża się wielkimi krokami. On już w kolejny weekend, w pierwszy weekend lipca.
5: Nie możesz tego przegapić.
7: Magdalena Kosiada-Sylburska kieruje Centrum Nauki i Techniki EC1.
6: Witam w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Pani doktor, jest sprawa, i to kosmiczna, nie z tej planety, chociaż na tej planecie, mało tego, u nas w Łodzi. Zbliża się Festiwal Kosmosu, Orbitarium. To jest nowa taka inicjatywa, bo mówimy tutaj o drugiej edycji. Inicjatywa EC1 Łódź, Planetarium. Wszystko poświęcone tematyce pozaziemskiej, ale odbywa się na Ziemi, w Łodzi. 4, 5 i 6 lipca. Festiwal Kosmosu, Orbitarium. Warto zapamiętać, no bo ja o tym mówię przy każdej okazji, kiedy mówię o takich nowych inicjatywach. Kiedy mamy wydarzenie zapowiadające się jako cykliczne i są to rodzaje, nie wiem, festiwali, wystaw, spotkań, warsztatów, jakkolwiek cykl, prawda? I mamy pierwszą edycję, drugą, trzecią, ja wtedy może nawet szczególnie mocno trzymam kciuki za organizację, za organizatorki i organizatorów, bo wiem, ile to pracy, ile to roboty i że to jeszcze materia stawia opór bardzo często, no bo spotykamy się z jakąś nową sytuacją, z nową rzeczą i to mówię ze strony organizatorów, tak podejrzewam, no ale też ze strony publiczności, dla nas to nowe. Chociaż no w tym przypadku myślę, że temat ciekawy i to już pierwsza edycja pokazała, że bardzo chętnie chcemy uczestniczyć w takiej właśnie kosmicznej sytuacji.
7: To prawda. W tym roku druga edycja i kosmos znowu się zadzieje w Łodzi. Chociaż takimi małymi krokami można powiedzieć, że u nas WC1 dzieje się każdego dnia.
6: No tak.
7: Ale Orbitarium jest wyjątkową absolutnie okazją i już w dniach 3, 4 i 5 lipca zapraszamy wszystkich do EC1, bo naprawdę będzie się działo i na zewnątrz, i wewnątrz. Program jest przebogaty, więc zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Program jest też tak skonstruowany, że każdy znajdzie coś dla siebie i rodziny z dziećmi, i osoby, które są pasjonatami astronomii, ale również osoby, które po prostu są ciekawe świata i chciałyby się czegoś dowiedzieć, więc zachęcam do tego, żeby posprawdzać, co tam przygotowaliśmy i odwiedzić nas w ten lipcowy pierwszy weekend.
6: Tak jest. No mam nadzieję, że niebo nad Łodzią wtedy będzie doskonałe, bo też zainspirowani, zaciekawieni wydarzeniami festiwalowymi będziemy mogli potem spojrzeć na to niebo już z inną wiedzą. Można by powiedzieć z innej perspektywy, choć tak naprawdę no, z tego samego miejsca patrzeć będziemy, więc ostatecznie trzeba uznać, że perspektywa dosłownie będzie ta sama, ale podejście nieco inne, świadomość tego wszystkiego, co nad naszymi głowami, nieco inna. No, jako że jesteśmy otoczeni przez wszechświat, prawda, przez kosmos, no to nie tylko liczy się to, co mamy nad głową, ale także i pod stopami, w sensie tam z drugiej strony, prawda, pod ziemią, co nas otacza. No, wdziera się tutaj nawet jakaś filozofia, ale trochę tak jest, że astronomia zachęca do tego, by z jednej strony ujmować ją w formie takiego zachwytu, prawda, jako przestrzeń związaną z człowiekiem, z filozofią i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mamy nauki ścisłe, bo w objaśnianiu tego wszystkiego, co dookoła nas, pomaga i fizyka, i astrofizyka, i matematyka, i tak dalej, i tak dalej. Chemia oczywiście, że także. Zatem nauka, ale także intuicja w podejściu. Jak dorzucimy do tego astrofotografię, no to można powiedzieć jeszcze sztuka. Takich wydarzeń będzie bardzo dużo, bo ten harmonogram to pokazuje. Już na początek, w piątek, 4 lipca, pokaz filmu Odyseja Kosmiczna, czyli kino, film także się kłania. Wydarzeniem otwierającym będą warsztaty właśnie fotograficzne z Pawłem Augustyniakiem. W sobotę warsztaty, prelekcje i wiele innych wydarzeń będą astrolaby, warsztaty jak zostać astronautą i spełnić swoje marzenie, które mam nadzieję rozbudził też inny wielki łodzianin. No oczywiście Sławosz Uznański-Wiśniewski. Będą obserwacje Słońca przez teleskop słoneczny. Przez teleskop, słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo w świecie obserwatorów Słońca mówi się, że na Słońce nieuzbrojonym okiem w sposób nieodpowiedzialny można spojrzeć dwa razy. Pierwszy i ostatni. I uszkodzić sobie wzrok po prostu. Albo raz lewym okiem, a gdy to zostanie zniszczone, to potem prawym jeszcze tylko, ten drugi raz. Niby żart, ale wcale nie śmieszny, bo skonstruowany ku przestrodze i po to, by uświadomić, jak potężną gwiazdą centralną jest Słońce, prawda? Nie patrzymy nieuzbrojonym okiem, a jeżeli spojrzymy jeszcze przez sprzęt jakiś powiększający, jakąś lunetkę, nie, nawet nie chcę mówić, nie chcę sobie tego wyobrażać. Natomiast jeżeli sprzęt i przez sprzęt, to oni tutaj na festiwalu albo w ogóle w planetarium powiedzą wam jaki, bo to sami specjaliści i specjalistki, ma się rozumieć. Tym bardziej, że w sierpniu, jeśli dobrze pamiętam, szykuje się zaćmienie Słońca. Nie całkowite, ale 80% na kilka minut, więc to sporo. Będzie to znaczące zaćmienie. Słuchajcie, animacje, budowa Układu Słonecznego w skali, konkurs astronomiczny, prelekcje, spotkanie z Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską, astrolaby, warsztaty, jak zostać astronautą, to też pierwszego dnia. Będzie też film Apollo 13, kino sferyczne, planetarium, w niedzielę warsztaty, prelekcje, również astrolaby, między innymi goście, a także warsztaty, no i budowa Układu Słonecznego, i konkursy, i kosmokomiks, czyli warsztaty także komiksowe, no i prelekcja specjalisty w Departamencie Badań i Innowacji Polskiej Agencji Kosmicznej. Super, co? No i jeszcze Interstellar. Dużo się będzie działo. Tak sporo wymieniłem, ale będzie tych wydarzeń dużo, dużo więcej. No, rozrósł się ten festiwal już przy drugiej edycji, choć chyba zgodzi się pani ze mną, ta pierwsza pokazała, że my tutaj w Łodzi interesujemy się astronomią.
7: Myślę, że łodzianie i osoby, które nas odwiedzają, jak najbardziej interesują się kosmosem i kosmos to jest taki temat, który gdzieś tam wszystkich nas troszeczkę inspiruje, ciekawi, intryguje. Myślę, że każdy ma też swoją jakąś perspektywę, która jest dla niego najważniejsza. Jedni patrzą na to pod kątem fizyki, inni bardziej na przykład psychologicznie, co też wiemy o eksperymentach, które były prowadzone na ISS w trakcie pobytu Sławosza, że to jest po prostu bardzo szerokie spektrum tematów i myślę, że tutaj to może być takim punktem, który po prostu przyciąga wiele osób.
6: No dajcie się przyciągnąć. Oczywiście to taka a propos grawitacji jeszcze, o której też będzie mowa na festiwalu. To ja jeszcze wrócę do tematu na tę chwilę. Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo i zapraszamy do EC1.
6: Tak, bo za chwileczkę kolejny gość, by uruchomić jeszcze kolejne, że tak powiem, działania wokół samego festiwalu i tej przestrzeni Planetarium EC1 Łódź. Natomiast teraz
5: kina.
6: Zaglądamy do naszych łódzkich kin, bo tutaj dzieje się sporo i ciekawie. Proszę bardzo, kino Helios w sukcesji świetnym przykładem. Mamy premiery, jest co oglądać. Mamy też pokazy specjalne, a także Helios Replay. Ostatnio, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, mówiłem, że dzisiaj powiem, że w tym cyklu kolejny świetny tytuł. Genialny, bardzo ważny. W niedzielę, 28 czerwca, Milczenie owiec. To o 15.30. Z jednej strony będzie można się skryć trochę przed upałami. No nie, bo ponoć od jutra ocieplenie. No generalnie słuchajcie, tam gdzie cień, tam gdzie woda, tam gdzie jest okazja do tego, by uruchomić klimatyzację i się do niej przytulić, to jest miło. Miło także dlatego, że Milczenie owiec to choć no, film z gatunku horror psychologiczny, to miło usłyszeć, że można go zobaczyć na wielkim srebrnym ekranie. To też thriller, 35 lat od premiery, ale nadal jest znakomity. Nie zestarzał się, słuchajcie, a to dzięki znakomitej roli Jodie Foster, a także ikonicznej roli Anthony'ego Hopkinsa. Mówimy tutaj o śledztwie, mówimy tutaj o agentce i o Hannibalu Lecterze. Świetna historia, historia filmowa, ale także tak zwana zakulisowa. Ja czytając biografię Anthony'ego Hopkinsa, przeczytałem tam m.in. sporo ciekawych rzeczy na temat Milczenia owiec, na temat tego filmu z 1991 roku. Słuchajcie, ponoć oni właśnie, czyli Jodie Foster i Anthony Hopkins, mijali się na planie, nie rozmawiali ze sobą. W pewien sposób nawet może się nie lubili, na pewno nie darzyli się sympatią, bo każde było w swojej roli. I to było bardzo ciekawe, dlatego że dopiero kiedy no, padł ostatni klaps, kiedy zakończono zdjęcie do tego filmu, to wtedy oni się polubili i ponoć stali się sobie przyjaciółmi do tego stopnia. Bardzo ciekawe też no, to opowieści o aktorstwie, prawda? Ale wracamy do samego filmu. W niedzielę 28 czerwca o 15.30 młoda agentka, no policjantka, kadetka, może w ten sposób powiedzmy, FBI i on. Dziwny człowiek, typ, psychopata, kanibal. Tutaj psychologiczna gra, tutaj niezwykłe spojrzenie Hopkinsa, tutaj to wszystko, co się wydarzyło w tej historii. Warto ją znać, jeśli jej nie znamy, a jeśli ją znamy, to warto ją zobaczyć, bo jest to szansa, by wszystko przeżyć na wielkim srebrnym ekranie w kinie. Ja widziałem na VHS-ie. Milczenie owiec w Helios Replay, thriller, horror psychologiczny od lat 15, 128 minut w niedzielę 28 o 15.30. Tak to będzie w kinie Helios w sukcesji, ale będzie także premierowo i przedpremierowo. Proszę bardzo, mamy teraz przedpremierowe pokazy filmu Minionki i Straszydła. Jakby ktoś chciał zobaczyć jutro, to pierwszy seans już o 10.10 w salach Dream. Potem 10.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.15 i 17.30. Za każdym razem film jest zdabingowany dla łatwości odbioru. No to jakby coś, to Minionki i Straszydła, które bawią już tak naprawdę chyba kolejne pokolenie. Od lat 7, że nie, że od 7 lat już kolejne pokolenie. No nie, kolejne pokolenie tak naprawdę, a trzeba mieć 7 lat skończonych oczywiście, żeby ten film zobaczyć. Zabawna to historia. Myślę, że tutaj taki komunikat dla małych i dla dużych, więc można rodzinnie wybrać się do kina i oglądać 2, 4, 6, 7 seansów jutro. Ale słuchajcie, też zwracam uwagę, że od poniedziałku nieco więcej okazji. W środę 1 lipca to w ogóle 2, 4, 6, 8, 9 seansów, 2, 4, 5 razy w salach Dream. W środę 1 lipca, tak to będzie w kinie Helios w sukcesji, bo to będzie uroczysta premiera. No a teraz proszę bardzo opowieść o tym, jak to Minionki podbijają Hollywood i zostają gwiazdami. Fajna rzecz, fajna rzecz. Słuchajcie, tutaj też będzie opowieść o tym, jak to Minionek może stracić wszystko i co zrobić, żeby to wszystko odbudować, a może po prostu to, co utracone, zostawić w przeszłości, a odbudować to, co ma wartość. Fajna rzecz. Proszę bardzo, jeżeli macie ochotę, to Minionki i Straszydła to pokazy przedpremierowe. Przedpremierowo mamy także zaproszenie, to też jest bardzo dobra propozycja filmowa. No to jeżeli chcielibyście się wybrać, to na przykład jutro o 20.10 można na ekranie m.in. Edward Norton, Penelope Cruz, Olivia Wilde i Seth Rogen, i to w zasadzie oni opowiadają nam te historie, czyli dwa uporządkowane małżeństwa mają wszystko, są dzieci, jest rodzina, są pieniądze, praca, porządna dzielnica i tak dalej. No jest spotkanie na kolacji. Potem wyłażą jakieś takie, prawda, i że niby żarcik, ale tak po przełknięciu śliny jednak ktoś zbiera się na odwagę, by powiedzieć coś więcej. Do czego to doprowadzi? No właśnie, do stworzenia być może bardziej realnych kształtów niż tylko tajemnica, sekret, pragnienie. Zaproszenie. To komediodramat od lat 15, 107 minut, amerykańska produkcja, która swoją premierę będzie miała 3 lipca, no ale my mamy teraz pokazy przedpremierowe w kinie Helios w Sukcesji. Tak jak mówię, dzisiaj mamy pokaz, jutro też, o 20.10. I generalnie tak to będzie wyglądało. No nie, no w poniedziałek drobna zmiana o 20, we wtorek o 20.20, a potem w środę o 20.10 i w czwartek 2 lipca też o 20.10.
5: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
6: Wakacyjne wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Ostatni weekend czerwca, pierwszy weekend wakacji. Czuć, prawda, że jest to czas lata. Tak jak sobie to zażartowałem przed chwilą, to powtórzę, bo to nie są żarty, od jutra ocieplenie. No, jakkolwiek kuriozalnie to brzmi, może nawet nieśmiesznie, to faktycznie ten weekend to są jakieś rekordy pogodowe. Słuchajcie, no dbajcie o siebie, uważajcie na siebie, pijemy dużo, szukamy cienia, nie oddajemy się jakimś aktywnościom, które mogłyby nam... zamiast pomóc, to zaszkodzić, a do tego wszystkiego pamiętamy o naszych braciach mniejszych. Tak, nie tylko o tych na czterech łapach, poidełko, miska z wodą, pewnie, że chłodną. Nie musimy dbać tylko i wyłącznie o naszych najlepszych przyjaciół czworonożnych, kotka, pieska, ale możemy wystawić na przykład na klatce schodowej, prawda, przed domem, przed blokiem, jakieś poidełko, miseczkę, na pewno jakiś zwierzak skorzysta. O ptakach też pamiętajmy. To łatwe, by gdzieś postawić coś, z czego ptaszki pić będą mogły i pięknym śpiewem nam za to wszystko podziękują, szczególnie może o poranku albo późnym wieczorem, kiedy łódzkie parki albo lasy, no tak, rozbrzmiewają pięknym śpiewem. No pamiętajmy też o pszczołach, prawda, o trzmielach, czyli pospolicie mówiąc bączusiach i tak dalej, i tak dalej. Woda to życie. No dobrze, słuchajcie, o życiu kulturalnym Łodzi, tutaj w Co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, a że przyroda łódzka także ważna, o tym zatem powiedziałem, o czym wspomnieć chciałem. Tak jest, tak jest. Z kolei pan Maciej chciałby też przez złotoprzebojowy mikrofon przemówić i opowiedzieć wam o festiwalu Orbitarium, o planetach tak gorących, że ho ho, a także tak zimnych, że na samą myśl robi się chłodniej. Podróże międzygalaktyczne, niezwykłe, małe i duże, warsztaty, spotkania. No to jest najogólniej mówiąc festiwal kosmosu, Orbitarium, który 4, 5 i 6 lipca, gdzie będziemy mieli filmy, warsztaty, astrolaby, budowę Układu Słonecznego. No i odpowiedź na pytanie, jak zostać astronautą albo astronautką. Będzie też kosmokomiks i wiele innych wydarzeń, kinosferyczne, planetarium, EC1, ogromne planety. Będzie można zobaczyć Jowisz z bliska, nie wybierając się w kosmos. A to przecież gazowy olbrzym. Tak jest. Piękne to opowieści zatem przed nami w ramach drugiego festiwalu kosmosu Orbitarium. Potem wrócę do kin, powiem też o kilku wakacyjnych wydarzeniach zbliżających się wielkimi krokami, ale po kolei. Najpierw rozmowa.
5: W przyszłym tygodniu.
8: Maciej Kawczyński, planetarium EC1 w Łodzi.
6: Witaj w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Maćku, ja chciałbym tutaj zauważyć, że pierwsza edycja, którą też przecież zapowiadałem w Co jest grane w Łodzi, należy uznać, że odbyła się z wielkim sukcesem, z wielkimi emocjami, radością. O tym świadczyła frekwencja i zainteresowanie właśnie tym wszystkim, co zaproponowaliście. Ja tu chwilę temu mówiłem, że mocno trzymam za was kciuki, szczególnie mocno, bo to drugie wydarzenie tego typu, druga edycja festiwalu Orbitarium, więc mam nadzieję, że będą kolejne, trzecia, potem jubileuszowa, dziesiąta i tak dalej, i tak dalej. I zawsze będziemy mieli okazję się spotkać i pomówić o no, takim sukcesie, prawda? Bo należy uznać, że sukcesem jest, kiedy ludzie no, przychodzą po wiedzę, prawda? No, mówimy o tym, że ta forma jest niezwykle istotna, niezwykle ważna. No, obecna właśnie w tej takiej formule, jaką proponujecie w EC1 Łódź w bardzo różnych przestrzeniach, jest formą ciekawą, magnetyczną, interesującą, przyciągającą, no ale także edukacyjną. No i taki też jest ten festiwal, festiwal Orbitarium, jego druga edycja, która ma być edycją bardzo różnorodną, pełną atrakcji, bardzo ciekawą w formie, przyjazną, otwartą, rodzinną, z jednej strony ekspercką, z drugiej dla tych, którzy chcieliby wejść w ogóle do tego świata. Zatem będzie się działo bardzo dużo.
8: Tak, zapraszamy. Mnóstwo ciekawych wydarzeń przygotowaliśmy. Przede wszystkim pokazy pod kopułą i to niektóre takie, których nie mamy na co dzień.
6: O, super.
8: Prelekcje i tutaj cieszymy się ze ściągnięcia naprawdę znakomitych gości. Warsztaty, różne animacje plastyczne dla dzieci. Mhm. Mnóstwo się rzeczy ciekawych będzie działo. Zapraszamy.
6: Tak jest. No, dużo ciekawych rzeczy. Myślę, że tutaj warto powiedzieć, że astrofotografia to też będzie taki temat, który mam nadzieję przypadnie do gustu wielu chętnych, znajdzie się, aby dowiedzieć się nieco więcej o tej technice, bo jest to sztuka. Będzie też mowa o obserwacjach Słońca przez teleskop słoneczny. Oczywiście do tego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. No i wiedza, którą możecie zdobyć na festiwalu, ale także w planetarium EC1, które właśnie urządza orbitarium, ale także urządza dużo warsztatów, między innymi z astrofotografii. To są też spotkania właśnie z tobą, bo ja pamiętam, Maciek, no nie ukrywajmy tego, że znamy się ponad 20 lat, jeśli dobrze liczę, czy ponad 30. Dobrze, długo się już znamy i myślę, że warto powiedzieć, że no generalnie ty dla mnie od zawsze jesteś związany z fotografią. Ja pamiętam, jak wiele, wiele lat temu, kiedy już panowała moda na małe aparaty fotograficzne skrywane w kieszeni, to ty dźwigałeś potężny aparat rodem z XIX wieku i stawiałeś go na takim trójnogu, prawda, na ulicy Ogrodowej, na przykład fotografując manufakturę, fotografując w ogóle miasto takimi technikami dawnymi, fotograficznymi. To było coś, co zawsze mnie zachwycało, co zawsze powodowało, że miałem do ciebie no, wiele szacunku i za każdym razem ci to mówiłem, że to jest absolutna rewelacja i niesamowita zajawka w ogóle na komponowanie tego typu fotografii. Generalnie dużo rozmawialiśmy zawsze o fotografii analogowej, którą też ja sobie ukochałem niezmiernie.

0: twoje zdjęcia. To są zdjęcia robione z Łodzi, słuchajcie, najczęściej. Ci, którzy nie widzieli, to proszę sobie teraz wyobrazić zdjęcia komety, o którym ja sobie myślę, zdjęciu, wow, NASA opublikowało pewnie jakieś zdjęcie nadlatującej komety gdzieś z teleskopu krążącego w kosmosie. Nie, nie, Maciek wracał z planetarium z pracy z EC1, patrzy, o, kometa, zrobię zdjęcie. No, nie jest to do końca tak prosty mechanizm, ale właśnie to pokazuje, jaką masz wiedzę, jak umiesz wykorzystać nawet smartfon, prawda? Ten prosty w swojej konstrukcji aparat rejestrujący codzienność, by wydobyć z nieba nad Łodzią piękne obrazki. Powiedz mi, czy rzeczywiście niebo nad naszym miastem to jest przestrzeń, którą można obserwować z dużą łatwością, a przy tym z przyjemnością, ale zaangażowaniem?
1: Powiem tak, niebo w mieście nie jest może najlepsze do tego, żeby obserwować, natomiast na niebie się dzieje tyle dobrych rzeczy, że zawsze warto na nie spojrzeć.
0: Bo zawsze jest okazja.
1: Zawsze.
0: No pewnie, absolutnie się z tym zgadzam. Można sprawdzić po wysłuchaniu dzisiejszej audycji, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, co tam ciekawego na łódzkim niebie, bo nawet tutaj ze śródmieścia sporo widać. Ja ostatnio widziałem piękną planetę Jowisz, która zresztą będzie na waszym festiwalu eksponowana pośród innych planet i obok, z tego co wiem, naszego sztucznego satelity, obok Księżyca, ale to w ramach orbitarium, przypominamy, to od 4 do 6 lipca, natomiast nie uciekaj proszę od odpowiedzi, a nawet bym powiedział od odpowiedzialności wobec tych słów, które tutaj wypowiedziałem, a mianowicie tak, komplementy w twoim kierunku, jesteś świetnym fotografem.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło, natomiast no, to jest fotografia jak najbardziej amatorska. Staram się robić to najlepiej jak potrafię, oczywiście. Rzeczywiście, kiedyś więcej robiłem takich zdjęć miasta, tego co się dzieje dookoła, teraz bardziej się skupiam na tym, co się dzieje nad naszymi głowami. No, natomiast ta fotografia, którą wcześniej, na której wcześniej się więcej skupiałem, bardzo dużo mi dała tutaj też.
0: I tego też uczysz w EC1.
1: I tego też uczymy w EC1 i też często rozmawiamy z naszymi gośćmi na ten temat, jeżeli mają pytania. I w weekend Orbitarium również zapraszamy na takie rozmowy.
0: 4-6 lipca. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kina.
0: A ja wracam jeszcze do naszych łódzkich kin. Kino Helios w sukcesji. Tutaj premiery. Między innymi Supergirl. Millie Alcock w głównej roli. Obok niej między innymi Jason Momoa. Film na wielu seansach, także w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Pierwszy seans na przykład jutro o 10:00 to właśnie w salach Dream. Potem 12:50, 16:15, te dwa pierwsze pokazy w ogóle w wersji zdubbingowanej. Potem napisy. Ale potem znów dubbing w salach Dream o 17:00. Potem dubbing o 18:30, o 19:30 napisy Dream Dolby Atmos. Napisy też o 21:00 i też Dolby Atmos i jeszcze ostatni seans nawet dzisiaj, ale jutro też. O 22:00 właśnie w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Proszę bardzo. Zatem przypomnę, to Supergirl, gdzie mamy opowieść premierową, mamy nowe rozdanie, jeżeli chodzi o bohaterki, bohaterów DC Comics. Proszę bardzo, w poniedziałek 2, 4, 6, 8, 9 pokazów, także m.in. w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Słuchajcie, natomiast teraz Chłopiec na krańcach świata. Piękna animacja poruszająca, dedykowana całym rodzinom z dziećmi powyżej 6 roku życia. Hiszpania, Polska. Reżyseruje do własnego scenariusza Grzegorz Wacławek i Marta Szymańska. No i mamy tutaj braci, którzy ruszają, opuszczają miasteczko nadmorskie. No i jest to podróż w nieznane. Chodzi o to, żeby uratować duszę ich siostry. Słuchajcie, będą różne przygody, różne stwory bajkowe, baśniowe, a także pies. No pewnie, że tak. Warto zobaczyć dwa pokazy premierowe. To na przykład o 16:50 jutro, no generalnie w okolicach południa i później po południu, w poniedziałek patrzę. Podobnie 11:50, 17:00. Film jest oczywiście w polskiej wersji językowej. Zaglądamy jeszcze do Charlie'ego tutaj w niedzielę, między innymi Niedziela Seniora w ramach tego bloku Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, między innymi oczywiście, ale to także kino z Dianą Dąbrowską. W niedzielę będziecie mogli porozmawiać o filmie Noce Kabiri. To dramat obyczajowy, francusko-włoska kinematografia, arcydzieło z 1957 roku. No i to o godzinie 19:00 Federico Fellini. Ciao a tutti! W sali kameralnej m.in. Wartość sentymentalna.

0: guru, a także diabeł ubiera się u Prady. Czardi dla dzieci to sprawiedliwość owiec, a w sali klubowej między innymi ostatnia sesja w Paryżu, jeszcze, premierowo Chłopiec na krańcach świata, a do tego wszystkiego koniec imprezy, to o 15.50. Starszy repertuar to Znaki Pana Śliwki, a także między innymi Flow, no to także w cyklu Charlie dla dzieci, Toku Motry, w sali Arte Willow i Tajemniczy Las, a także Niesamowite Przygody Skarpetek 3 z podtytułem Ale Kosmos. Niedziela seniora to m.in. Romeria, a także Orły Republiki. Natomiast o 20.15 zwracam na to uwagę, czytając Lolitę w Teheranie. Bardzo dobry film, niedawno była premiera. W sali audiowizualnej Mi Amor to gorący hit Charliego, thriller francuski premierowo, a także film z 1991 roku Zawieście czerwone latarnie. Warto znać. Robin Hood, koniec legendy. No i jeszcze tak, sala widzów. Tu m.in. no, mówi się dużo o tym filmie. Warto go znać, warto go zobaczyć, bo jest piękną opowieścią, piękną wizualnie, ale także wprowadzającą taki oddech, powietrze do naszego życia. To komediodramat, włoska kinematografia, takie jest życie. Oprócz tego między innymi Dzień Objawienia. W sali zielonej Drugie życie, Sny o słoniach, a także Backrooms bez wyjścia, no i sala Czerwony dywan. Tu między innymi Toy Story 5, Piękna milcząca przyjaciółka, a także Takie jest życie. Taki jest repertuar łódzkich kin, wybrane propozycje, wybrane kina, a teraz sięgam już po kolejne informacje. W co jest grane w Łodzi?
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa weekendowe, wakacyjne wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Zanim sięgnę po kolejne tematy, to jeszcze refleksja na temat tego ciepełka, jakie mamy w Łodzi. No teraz jest gorąco, w ciągu dnia oczywiście, że upały, więc troszeczkę tutaj ironizuję, dlatego że ja za takim ciepełkiem wcale nie jestem. To znaczy nie jestem wielbicielem takiego wylegiwania się, prawda, gdzieś na plaży w Egipcie i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, to nie moje klimaty, ale generalnie nie narzekam w tym sensie, że narzekałem zimą. Wiecie, jak ciemno się robiło o godzinie 16, jak moja wieczorna audycja związana była z tym, że musiałem się dobrze zapakować, prawda, kurtka, tu kaptur, czasami jeszcze szalik, czapa jakaś, żeby zatoki uratować. No, generalnie wiadomo, wyprawa, szyby trzeba oskrobać, rękawiczki, ręce marzną i wtedy powiedziałem tak, jak będzie ciepło, jak będzie lato, a tęsknię do tego momentu, to obiecuję, że nie będę narzekał. No więc oczywiście wyłączam narzekactwo, tak zwane, znana nam cecha, wyłączam narzekactwo, słuchajcie, i myślę sobie, okej, mamy upał. Tak jak to mówiłem wczoraj, może nawet od jutra ocieplenie. W każdym razie uważajmy, ponieważ z tym to nie żarty. Trzeba, tak jak mówiła Straż Miejska w Łodzi, no było takie spotkanie, Straż Miejska, były inne też służby medyczne, Straż Pożarna, ale generalnie no pojawił się taki billboard, taki plakat w zasadzie, gdzie napisano: unikaj słońca, pij dużo wody, chroń głowę i oczy, stosuj kremy z filtrem UV, nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie, zwracaj uwagę na innych, reaguj, gdy ktoś źle się czuje. Ważne to, słuchajcie, tak jak kurtyny wodne, tak jak rzeczywiście no, dbanie o siebie i o innych, o nasze otoczenie. No i myślę, że to pozwoli nam faktycznie ostatecznie uradować się latem. Lato w pełni, plaża w manufakturze tętni życiem, kąpieliska łódzkie oczywiście podobnie, co mnie wcale nie dziwi. No i jeszcze widziałem z takich znaczących, że tak powiem, dowodów na to, że lato w pełni, kolejki, jakie ustawiają się po lody. No, często jest tak, że ktoś zamawia więcej niż jedną gałkę. To ja teraz tak, jedną gałkę oczną, skieruję na scenariusz naszego dzisiejszego spotkania, drugą w stronę tego suwaczka, który muszę podnieść, aby wyemitować dżingiel. Za chwileczkę to zrobię. Troszeczkę mi się zes rozbieżny zrobił, ale okej. No tak, dzisiaj w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM mam jeszcze kilka informacji. To m.in. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, spotkania, warsztaty, wystawy, a do tego wszystkiego survivalowiec w kapciach. Będę mówił także o letniej scenie, która powraca, to Dom Literatury w Łodzi, kiedy zajrzymy do teatrów, no i 603 urodziny Łodzi i o tym teraz, o, to już mogę teraz, że tak powiem, potrząsnąć w ogóle głową, oczy wpadły na swoje miejsce, proszę bardzo, dżingielek dla Państwa i czas na zapowiedź urodzin.
1: Ważne wydarzenia.
0: O, no takie wybrałem, ważne wydarzenia, bo no to ważne wydarzenia, urodziny naszego miasta, Łodzi naszej, 603. Urodziny Łodzi to nie tylko atrakcje dla dzieci, dla całych rodzin, dla wszystkich, którzy także do Łodzi przyjadą, ale po prostu dużo fajnych spotkań, wydarzeń, atrakcji. Sztuka, no to po pierwsze i tym się zajmuję w audycji, co jest grane w Łodzi i na to natychmiast zwróciłem uwagę. Zwróci każda i każdy, kto wybierze się na 603 urodziny Łodzi. Będzie teatr, będą koncerty, będą warsztaty. No, na tej przestrzeni koncentruje się artykuł, jaki znalazłem na stronie łódź.pl i tutaj faktycznie topka taka kulturalnych wydarzeń, jakie będziemy mieli zorganizowane z okazji urodzin. To 26 lipca w Parku Źródliska koncert. To jest cykl letnich koncertów w Waltanie. My wiemy, Zielona Łódź, Akademia Muzyczna w Łodzi, no i repertuar specjalnie przygotowany jednak na to konkretnie wydarzenie. W Parku Źródliska, tak jest, plenerowy koncert, oczywiście, że bezpłatny, no i urodzinowe akcenty. Wiem, że też będzie okazja, żeby wybrać się na specjalne oprowadzanie po łódzkim centrum filmowym i zobaczyć super kostiumy, to też warsztaty, jakie będą na Placu Wolności, to między innymi okazja do tego, by zrobić sobie na przykład takie piny, przypinki z łódzkimi motywami. Do tego będą też warsztaty kolażu nicią po mapie. To po to, żeby rozwinąć, nie wiem, wyobraźnię, zdolności manualne, to w Mediatece Memo. Czytam też, że będzie coś, co także wpisze się w Łódź filmową i da miłośniczkom i miłośnikom filmu okazję do spotkania i do świętowania urodzin Łodzi filmowej, Hollywoodzi. No tak, to w Muzeum Kinematografii zwiedzanie z przewodnikiem. No a także bardzo ciekawe wydarzenie, takie powiedzmy sobie w formie quizu, zaprasza Biblioteka Miejska w Łodzi. To będzie w piątek 24 lipca, czyli można sprawdzić, jak dobrze znamy Łódź. Będzie też ostatnie lato, czyli Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, by odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dawniej wypoczywano w naszym mieście, a opowieść jest niezwykła, piękna, przenosząca nas w czasie i zachęcająca do tego, by dotykać i używać eksponatów. Będzie też przez dziurkę od klucza. Podejrzyj życie w dawnej Łodzi. To z kolei oprowadzanie, spacer po parku, po łódzkim parku kultury miejskiej, czyli też Biała Fabryka, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Wiadomka. No i jeszcze Dom Literatury w Łodzi. Tutaj coś z dreszczykiem, no taka wręcz przygodówka, czyli Escape Room. Wynotowałem sobie 25 lipca. Będzie to też dzień, kiedy na Widzewie będzie można świętować, bo to przecież wydarzenia urodzinowe nie tylko w centrum naszego miasta, nie tylko na Piotrkowskiej. To także Widzew Wschód, Miejska Strefa Kultury i urodzinowy multibrand przy Sacharowa, ale to jeszcze wrócę do tego tematu, jak i w ogóle do urodzin Łodzi, bo jest tego mnóstwo, będzie ciekawie, będzie głośno, będzie radośnie, no i będziemy świętować 603 urodziny naszego miasta. Jeszcze jest chwila, by się dobrze przygotować, choć ja przygotowuję dla Was z kolei już kolejne informacje a propos wydarzeń urodzinowych w Łodzi. Natomiast teraz zostajemy oczywiście, że w naszym mieście, tyle tylko, że to będą wakacyjne wydarzenia z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
1: Warto odwiedzić.
0: Bez wątpienia, warto odwiedzić. Wydarzeń tutaj mnóstwo. No przede wszystkim mówię tak, wakacje w bibliotece. To jest ciekawa sprawa, słuchajcie, bo no tak naprawdę w godzinach działania biblioteki każda i każdy może pójść we własnym, że tak powiem, zakresie, z własnych pobudek dla własnego zainteresowania i rozwoju może sięgnąć po propozycję, jaką daje biblioteka. To oczywiście wystawy, księgozbiory, prezentacje i tak dalej, ale do tego wszystkiego dochodzą wydarzenia po prostu zorganizowane dla łodzianek i łodzian. To jest ta wakacyjna propozycja, czyli wakacje w bibliotece. Zwrócę Waszą uwagę na kilka takich wydarzeń, bo no tak naprawdę ostatecznie jest ich mnóstwo. No i proszę bardzo, mówiłem, survivalowiec w kapciach. Fajna rzecz, słuchajcie, czyli jak poradzić sobie w każdej sytuacji, która wymaga od nas tego, żeby sobie w niej poradzić. wszystko 8 lipca o 17, czyli czym jest plecak ewakuacyjny, tak zwany plecak ucieczkowy i co warto w nim mieć. Przy czym to jedno z zagadnień, drugie to takie, że część z tych przedmiotów, a może nawet większość, wszystkie? No to ustalicie sobie na miejscu, mogą się przydać po prostu na wyprawie, kiedy wyjeżdżamy nad jeziora, w góry, na Mazury i tak dalej, no właśnie, ciekawa sprawa. Jakie wyposażenie może przydać się w sytuacjach awaryjnych? Praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i samodzielności, będzie także prezentacja literatury dostępnej w bibliotece, która poświęcona jest survivalowi, co uważam za niezwykle ważny element samokształcenia. To generalnie jest spotkanie, skierowanie do wszystkich osób, które są tym zainteresowane. Opowiadałem o tym, że letni festiwal książki zbliża się wielkimi krokami. To też będzie wydarzenie urodzinowe Łodzi. Literatura przejmuje Piotrkowską. Będzie także prezentacja WBP w Łodzi 25 i 26 lipca. W sobotę od 11 do 19, w niedzielę od 10 do 19. Jeszcze o tym powiem, bo tutaj nie tylko literatura, to też kreatywne warsztaty dla dzieci, dyżury autorskie, a także na przykład randka w ciemno z książką i możliwość bezpłatnego zapisania się do biblioteki. Będzie też spotkanie z italianistką Mileną Lange, to 6, to za sprawą książki ciekawej, inspirującej i gorącej. Włochy z Podlady, tom pierwszy, Wenecja Euganejska. No to też pomysły na niespieszne wędrówki po prowincjach włoskich. Będzie też prelekcja, tylko rękopisów żal. To 12, coraz mniej piszemy ręcznie, to taka refleksja ze strony organizatorów, którzy piszą do mnie tak. A jeśli już piszemy ręcznie, to czasem trudno nas odczytać. Absolutnie się zgadzam. Jakże inaczej wyglądają dawne dokumenty rękopiśmienne, których twórcy uczyli się w Szkole Sztuki Pięknego Pisania, czyli kaligrafii. Jeśli chcecie zobaczyć najstarsze archiwalne rękopisy na pergaminie i na czerpanym papierze, to proszę bardzo, będzie to wszystko opatrzone królewskim podpisem, pieczęcią, to w dziale zbiorów specjalnych. Będzie też survivalowiec w kapciach, także w sierpniu. O szkodliwości książek garść informacji, to też sierpniowe wydarzenia, czyli zajęcia takie dotyczące wpływu książek na psychikę, na nasz rozwój, na jednostkę, ale i na społeczeństwo. Publikacje, które zmieniły bieg historii, lektury, których treść prowadzi także do złego. To bardzo ciekawe spotkanie. Będą warsztaty Ekologia w Twojej szafie dla dorosłych i seniorów. To warsztat w oparciu o książkę Slow Fashion Moniki Szymor. Było spotkanie z autorką, która dała się poznać jako osoba no, niezwykle zaangażowana, dająca nam wiele takich inspirujących tropów. To o tym także książka. Słuchajcie o tym, jak tworzyć funkcjonalną i przyjazną środowisku szafę. Proszę bardzo, Monika Szymor, łodzianka. Wystawy, na które wstęp wolny, redaktor, i tu uwaga, będę mówił w języku francuskim, przynajmniej tak to będzie brzmiało, słuchajcie, redaktor z Maison Lafitte. Przepraszam, kto się zna na francuskim, ten teraz być może złapał się za głowę. Może z podziwu. Wystawa z okazji 120. rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia. To ciekawa opowieść nawiązująca do polskiego prawnika, wydawcy, publicysty, polityka i działacza emigracyjnego, założyciela wydawnictwa Instytut Literacki. No to też wydawca miesięcznika Kultura i kwartalnika Zeszyty Historyczne. Patron tego roku. To też będzie wystawa W drogę. Od pierwszej strony do wielkiego świata. W sierpniu od 3 do 28, czyli literatura podróżniczo-turystyczna, przewodniki, no bo przewodnicy też w przewodnikach się pojawią, prawda? Czyli różne rodzaje opowieści na temat podróżowania, środków komunikacji, czyli podróże rowerem, kamperem itd., itd. To także między innymi będzie Lato zapisane słowami, czyli ta wakacyjna akcja biblioteczna, lipiec, sierpień, ta tradycyjna forma komunikacji ma być tutaj przywołana, słuchajcie. To chodzi o to, żeby pisać do siebie kartki pocztowe, listy, by wykonywać jakieś zdobienia, no tworzyć też, uwaga, dowolną formę epistolarną. To w dziale zbiorów audiowizualnych zostanie przygotowane specjalnie stanowisko z przyborami do pisania oraz materiałami do ozdabiania korespondencji, co kiedyś było przygotowywane generalnie w trakcie korespondencji, tuż przed, prawda, kiedy człowiek po prostu otwierał kredens, tudzież z szuflady w biurku wyciągał co potrzeba, bo każdy to miał. A dzisiaj jest to ekskluzywna okazja do tego, by napisać list albo kartkę. No ale warto do tego wracać, słuchajcie. Książka na wakacjach, też fajna akcja, czyli ta akcja fotograficzna. Macie książkę z biblioteki, to gdzieś tam, jak jesteście na wakajkach, warto zdjęcie zrobić i powiedzieć: hej Łódź! No mniej więcej, prawda? I coś do tego dodać. To też coś dla grup zorganizowanych, z kodowaniem na ty, opowieść z dalekich prerii, czyli o orle, który myślał, że jest kogutem, o szkodliwości książek, garść informacji, których nie dowiesz się w szkole, ciągutka, pączek i inne stworzenia w naszej bibliotece, warsztaty czary z papieru, książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci, a także komiks dla dzieci. No, sporo i atrakcyjnie, jak słyszymy, jeżeli chodzi o wydarzenia w bibliotece, a teraz jeszcze teatr.
1: Teatry.
0: Powraca letnia scena Domu Literatury 2026. Wszystkie spektakle w Domu Literatury, czyli przy Roosevelta, rozbudowany projekt i przestrzeń spotkania literatury, teatru, no i współczesnej refleksji nad rzeczywistością. Gorąco. Za dziś gorąco dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. Bartosz Lichawski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i atrakcje dla całej rodziny, a do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet, 27-28 czerwca.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
4: Dużo ostatnio w mojej audycji tematyki teatralnej, ale proszę nie miejcie mi tego za złe, bo po prostu w łódzkich teatrach dzieje się strasznie dużo fantastycznych rzeczy. Magazyn reporterów, Weronika Kobus za mikrofonem i dzisiaj porozmawiamy sobie o festiwalu teatralnym, festiwalu retroperspektywy, który większość z Was pewnie dobrze kojarzy, bo mieszka już w naszej Łodzi od paru ładnych lat. No, paru, 15, więc po raz kolejny jubileuszowa edycja festiwalu, tym razem teatralnego. No i wyjątkowe hasło, wyjątkowy temat, wywroty. Temat odnoszący się do tego, że żyjemy w czasach chaosu i musimy jakoś radzić sobie z tą rzeczywistością, która dla nas ma coraz mniej sensu, jest coraz mniej przewidywalna. Może by to wszystko wywrócić i zbudować rozumienie tego świata od nowa. I żebyście sobie nie pomyśleli, że to jest jakaś niszowa inicjatywa, która nie ma większego znaczenia dla miasta Łodzi. Na temat znaczenia tego festiwalu dla naszego miasta wypowie się wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: Przede wszystkim chciałam się nisko pokłonić twórcom naszego kochanego festiwalu za zaangażowanie, pracę, bo przygotowywaliście się bardzo długo, a program, jak Państwo widzicie, jest bardzo interesujący. I to też jest niezwykle istotne, dlatego że miasto przeznacza ponad 1 000 000 zł na ten festiwal. Została podpisana umowa 3-letnia na lata 2005-2027, tak żeby bezpiecznie festiwal mógł się rozwijać, a to co było przed chwilą powiedziane, rzeczywiście z dumą patrzymy, jak ten festiwal się rozwija, jak jednoczy wiele środowisk artystycznych związanych nie tylko z tańcem, z teatrem, z muzyką, ze sztukami performatywnymi wokół siebie i cały czas widzimy, że również przybywa coraz więcej gości międzynarodowych, bo ten festiwal ma również niezwykle ważną rolę, żeby łączyć różne środowiska również z Europy. O programie pewnie zaraz powiedzą twórcy, natomiast to, co też jest niezwykle ważne, tych wydarzeń będzie bardzo dużo. Będą spektakle, spotkania po spektaklach, będzie coś dla rodzin, dla dzieci, również coś z cyrkiem, ale to myślę, że tutaj zaraz będzie zdradzona tajemnica. Będą koncerty, większość wydarzeń oczywiście w Fabryce Sztuki, aż 11 dni festiwalowych, także bardzo się cieszymy, nie możemy się doczekać. Zapraszam również w imieniu władz miasta turystów, mieszkańców, wszystkich, którzy kochają teatr, taniec, muzykę, ale również sztuki performatywne. Będzie również wyjątkowy gość Maja Komorowska, także będzie się dużo działo, a ja trzymam kciuki, żeby dopisała pogoda i żeby festiwal mógł wspaniale się w tych przestrzeniach tutaj naszych pofabrycznych rozwijać. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za przygotowanie programu, bo rzeczywiście jest on bardzo bogaty, interesujący, a festiwal dla miasta bardzo ważny.
4: To była wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka, a my rozmawiamy o festiwalu retroperspektywy, festiwalu teatralnym, który po raz 15 w Łodzi. No i pewnie kojarzycie go w większości z Fabryką Sztuki przy ulicy Tymienieckiego, ale w tym roku wybiera on się również w przestrzenie Fuzji czy Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Sercem festiwalu nadal pozostaje jednak Art Incubator, czyli Fabryka Sztuki, więc o festiwalowe miejsca i o przyszłość festiwalu w Fabryce Sztuki zapytaliśmy jej dyrektora Macieja Trzebińskiego.
6: Wiadomo, Fabryka Sztuki, Teatr Chorea lubi wyzwania. Dla nas jest to szczególnie ważny moment, bo nasze działania inwestycyjne mają służyć temu, żeby infrastruktura instytucji kultury, czyli Fabryki Sztuki, ale naprawdę tak i myślę, serce festiwalu mogło jeszcze lepiej bić po remoncie, ale rozwój jest jakby naturalną kwestią każdego festiwalu, każdej instytucji. Myślę, że otwarcie się na nowe przestrzenie, wejście w nowe przestrzenie, przestrzenie. Zaadaptowanie tych przestrzeń do nowych działań teatralnych, performatywnych jest bardzo istotne. Ale szanowni państwo, oczywiście gro tych wydarzeń, jak wspomniała pani prezydent, będzie się odbywało tutaj w Fabryce Sztuki. I mam nadzieję, że pomimo trochę wyjątkowej sytuacji, takiej sytuacji, gdzie będzie dodatkowy kurz, nie tylko ten kurz artystyczny, ale też kurz z cegły, ze szlifowanej cegły. Będziecie państwo mogli zobaczyć, jak zmienia się fabryka. A okres wakacyjny myślę, że też będzie dobrym momentem do tego, żeby przyjść tutaj do Fabryki Sztuki, uczestniczyć w wydarzeniach festiwalu, które są bardzo intensywne, bardzo ciekawe, ale też przez naszą ogrodzenie popatrzeć trochę, jak zmienia się fabryka. Fabryka, Teatr Chorea i Festiwal Retroperspektywy to ciągłe zmiany i myślę, że to będą zmiany najlepsze, a rok 2028 będzie szczególny dla nas wszystkich, bo będziemy po remoncie, będzie kolejna edycja festiwalu i myślę, że spotykamy się i w tym roku, w następnym i 2028 tutaj w Fabryce Sztuki, więc życzę państwu wszystkich wspaniałych doznań i zapraszam serdecznie na festiwal.
4: Wiemy już, że festiwal zagości w Fabryce Sztuki i zostanie z nami na dłużej, ale co najważniejsze, trzeba porozmawiać troszeczkę o programie. Tak więc opowiedzą wam o nim Tomasz Rodowicz oraz Ola Szaja, czyli część zespołu kuratorskiego tego festiwalu.
2: W tej edycji bardzo niewyjątkowo, ale jak zwykle mamy nasze produkcje i to są dwie produkcje, znaczy trzy właściwie społeczne i jedna, trudno za chwilę o nich powiem. Co to znaczy społeczne? To znaczy, że angażujemy artystów niezawodowych z tego miasta, którzy uczestniczą w takich grupach jak chór spółdzielczy, 30-osobowa grupa muzyków z tego miasta, czy teatr, grupa międzypokoleniowa Adama, w którym też ponad 30 osób robi nowy spektakl na tą edycję. Chodzi o to, żebyście państwo wiedzieli, że dla nas najistotniejsze jest nie tyle jakby prezentowanie tego wszystkiego, co się dzieje i atrakcje ze świata, ale przekazywanie, przenikanie tymi atrakcjami, czy najciekawszymi zjawiskami w teatrze, prądami, nurtami, myślami, niepokojami, wywrotami w teatrze tego ludzi stąd, z miasta. Ta łódź nam po prostu wychodzi we wszystkie możliwe tkanki i funkcjonowania. O tym chciałem powiedzieć, bo oprócz tego, jak zwykle, mamy premierę, o której też powiedzą może koleżanki producentki, konferencję ptaków. Tekst z XIII wieku, niezwykle głęboki, mądry, filozoficzny, który chcemy wpuścić w taki rodzaj wspólnego medytowania z widzem. Wydaje się, że jest bardzo ważne, żebyśmy, i teraz powiem o idei trochę, szybko mówię, prawda? Dobrze. O samej idei. Te wywroty, proszę państwa, to jest jakby trochę przekornie wymyślony temat na taką sytuację, w której jesteśmy. Jesteśmy w tej chwili, żyjemy w takim rodzaju lęków, chaosu, ale dla nas bardzo ciekawi, że ten chaos tego świata, który się w ogóle idzie w taką niekontrolowany proces, ma jakiś swój algorytm. Sytuacja jest taka, że zawsze możemy wobec takiej bezradności, lęków i tego wszystkiego, co się dzieje, chować głowę w piasek, albo tworzyć bańki, albo mówić, że my tutaj jesteśmy fajni, a ten świat nas nie obchodzi. Wywroty, czy ta edycja skłania się w czemuś odwrotnemu, okej, zacznijmy patrzeć inaczej, zacznijmy patrzeć może do góry nogami, może coś zrozumiemy, zacznijmy patrzeć od innej strony, szukajmy zupełnie nowych punktów widzenia, nowej wrażliwości, nowego sposobu odczytywania świata, ale przez to, przez atrakcję, przez rzeczywistą pobudzanie wyobraźni widza, jak cyrk, którego w tym roku jest bardzo dużo w takich formach myślących, intelektualnych, cyrk, który jest sztuką, jak koncerty, które nie są zabawianiem publiczności, ale prowokowaniem, wchodzeniem w relacje, tworzeniem zupełnie nowych sytuacji, które powodują, że widz musi się ustosunkować do tego. Chcemy obudzić w widzach po pierwsze ten rodzaj takiej innej otwartości, wrażliwości, czyli nieuciekania, a po drugie chęci rozumienia i odczytywania. I po trzecie poczucia, że jest to że nie jest to zagrożenie, że jest to nowa sytuacja, potencjał, który daje nam możliwość innego sposobu bycia razem. My chcemy tutaj tworzyć w tej fabryce sztuki, w tej Chorei, czy w tym, przy tym fotofestiwalu, czy między ludźmi, którymi uważamy za naprawdę wysoki poziom etyczny, tworzyć rodzaj takiej wspólnoty, w której wiemy, że nam o coś chodzi. Że już nie tylko potrafimy negować, krytykować, ale tworzymy wartości, czy chronimy te wartości dla nas i naszych dzieci. O programie to już może bardziej ty, bo jest tyle tych fantastycznych rzeczy, że musicie te programy naprawdę sami sczytać, bo od rana do wieczora będą rzeczy bardzo ważne. Od premiery do premiery. Od wydarzenia do wydarzenia.
7: Tak. Ja może też poproszę kolejną osobę tutaj, ponieważ my pracujemy w kolektywie twórczym. Mają Małgorzata Lipczyńska, też aktorka, a jednocześnie kuratorka festiwalu. I jesteśmy w takim kolektywie, bo to wspólnie naradzaliśmy się i nad tematem, i nad wyborem spektakli. Dyskusje trwały długo i jakby wynikiem jest ponad 40 wydarzeń. Artyści z wielu krajów, będzie bardzo międzynarodowo. W zasadzie to, tak jak Tomek powiedział, tych wydarzeń jest dużo, one są bardzo różnorodne, skierowanych do bardzo różnych grup odbiorców, także mamy spektakle i wydarzenia dla dzieci, mamy bardzo ciekawe spektakle dla młodzieży, dla osób starszych, także rzeczywiście ten wachlarz jest bardzo różnorodny. A artyści naprawdę z wielu różnych krajów, bo będzie i reprezentant Bułgarii, i Wielka Brytania, Finlandia,
8: Białoruś, Ukraina, Włochy, Niemcy,
7: Belgia,
8: Izrael.
7: Izrael, także rzeczywiście jakby przekrój jest bardzo szeroki i będzie bardzo międzynarodowo.
8: Okej, to ja może powiem o kilku propozycjach programowych. Pierwsza to jest koncert brytyjskiego zespołu The Tiger Lilies i dla mnie to jest coś, co absolutnie koresponduje z hasłem Wywroty. To jest zespół, który działa na rynku od ponad 20 lat, jak nie więcej, z takim bardzo kabaretowym, ale to powiedziałabym, że to jest taki bardzo mroczny kabaret z dużą dozą humoru jednocześnie. I też z takim elementem cyrkowym i bardzo performatywnym, poruszający super kontrowersyjne tematy w mega ciekawej formie. Tematem poprzedniej edycji było w formie, my dalej tę formę trzymamy. Także to było moim osobistym marzeniem, żeby ich tu zaprosić, więc będą. Kolejną pozycją, to tak trochę prywatnie, będzie spektakl Komedianci, który mam przyjemność tworzyć razem z Mają Cabaniewą Otomańską i to jest spektakl, nad którym współpracujemy z grupą młodych artystów związanych z Fundacją Autism Team. To są osoby rozwijające się w spektrum autyzmu. Jest to nasza trzecia produkcja, poprzednie były pokazami pracy. Ta będzie już spektaklem skromnym, ale bogatym, jeśli chodzi o treść. Dlatego, że tam zarówno pojawią się teksty niektórych z artystów, jak również fragmenty tekstów Wyspiańskiego, Jerzego Grotowskiego. Tak nie mogliśmy jednak zrezygnować z tego Grotowskiego, on cały czas jakoś z nami jest. Sokratesa również i on jest też o takiej odwadze wychodzenia przed szereg i mierzenia się z brakiem akceptacji. I z tym, że kiedy stajemy w jakiejś prawdzie, to często jesteśmy narażeni na krytykę, na odrzucenie. Myślę, że ci ludzie doświadczają tego bardzo często, ale tak naprawdę każdy z nas tego doświadcza, więc to też tym się chcemy z Państwem podzielić. I kolejne dwie propozycje takie trochę łączę, bo one też mają podobną tematykę. To jest Lament Aurory Lubos, która też już u nas gościła w poprzednich edycjach. I to jest Sin of Pride, czyli Grzech Pychy w wykonaniu Ashera Lewa, artysty pochodzącego z Izraela, który od wielu lat mieszka w Belgii i który w dość taki krytyczny sposób odnosi się do tego, co się dzieje w jego kraju. I myślę, że to jest też, jakby dla mnie teatr jest spotkaniem i doświadczeniem i jest taką genialną możliwością tego, że można rozmawiać i traktować się z szacunkiem, więc myślę, że te dwie propozycje też dadzą ogromną możliwość tego, żeby po prostu rozmawiać i jakoś poszerzać swoją perspektywę, więc zapraszam serdecznie.
4: To by było na tyle, jeżeli chodzi o festiwal teatralny Retroperspektywy, ale temat teatru z pewnością jeszcze powróci.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
4: W dzisiejszym magazynie reporterów przyjrzymy się miastu Łodzi krytycznym okiem. Krytycznym okiem Łodzi całej naprzód, która po raz drugi już dzieli się z nami społecznym raportem o stanie miasta, który ma być swoistym uzupełnieniem raportu, który co roku wydaje Urząd Miasta Łodzi. Zdaniem członków stowarzyszenia w tym oficjalnym miejskim raporcie brakuje chociażby porównania Łodzi do innych miast, do tego jak wypada na tle innych miast oraz uwzględnienia danych, które stawiałyby miasto w niekorzystnym świetle. Za mikrofonem Weronika Kobus i zapraszam na rozmowę z członkami Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód o właśnie opublikowanym przez nich społecznym raporcie o stanie miasta.
3: Tym żyje Łódź.
9: Adrian Zieleniewicz. Sporządzenie tej naszej wersji raportu wynika z takiego przekonania, że władze Łodzi przy sporządzaniu tego miejskiego raportu wykazały się jakby dwoma takimi czynnikami. Pierwsza z nich to jest nieumiejętność zbierania danych. Części tych danych brakuje, widać, że te dane są niespójne ze sobą. Natomiast druga ta rzecz to jest z kolei umiejętność zatajania, przemilczania niektórych informacji. I tutaj chciałem się powołać na część takich informacji, które w trzech z działów się pojawiły. Jeśli chodzi na przykład o demografię, tutaj w miejskim raporcie dodatnie saldo w jednej z grup wiekowych jest bardzo silnie podkreślane, natomiast brakuje takich informacji, tutaj są one przemilczane, ponieważ są to ogólnodostępne dane GUS-u, że w ciągu 10 lat ostatnich około 9% mieszkańców Łodzi ubyło. Jest to zatrważające tempo i niestety prognozy również GUS-owskie pokazują, że to tempo się utrzyma i może nawet przyspieszyć. Łódź przez takie statystyki, przez takie dane zasłużyło na miano lidera wśród dużych miast, jeśli chodzi właśnie o spadek liczby mieszkańców. Niesie to ze sobą bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi właśnie o edukację, transport czy chociażby planowanie przestrzenne. Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, tutaj również część z tych danych dostępnych miastu jest przemilczana. Liczba mieszkań oddanych do użytku w zeszłym roku około 7 tysięcy, to znalazło się w miejskim raporcie, natomiast nie znalazła się informacja, że zaledwie promil tego to są mieszkania miejskie, komunalne, dostępne dla szerszego grona mieszkańców. W zeszłym roku według GUS-u zero takich mieszkań, żadnego takiego mieszkania miasto nie oddało. W ciągu ostatnich 5 lat odsetek takich mieszkań wyniósł około 0,5%. W porównaniu do takich miast jak Toruń czy Poznań wypadamy słabo, bo to było u nich 3,5% i 2,5%. Niepokoi też brak takiej informacji o zasobie gminnym, kompleksowej informacji. My dotarliśmy do tych informacji, że zasób gminny szybko się kurczy, następuje wyprzedaż tego zasobu, często w przetargach, zamiast udostępniać te mieszkania lokatorom, którzy już w nich mieszkali. Na pewno też brakuje informacji o stanie technicznym tego zasobu, który jest opłakany. Niektóre informacje miasto ma, ale właśnie je przemilcza. Zauważyliśmy to, jeśli chodzi o dostęp do toalet w mieszkaniach komunalnych, czy chociażby źródła ciepła, które w tych mieszkaniach występują. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest planowanie przestrzenne. I tutaj też w raporcie brakuje istotnych informacji, brakuje jakby sprawozdania z prac nad planem ogólnym, który jakby rozgrzewa opinię publiczną i tutaj jest gorącym tematem, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne. Nie ma tych informacji, ponieważ właściwie nie ma czym się chwalić. Niestety w zeszłym roku dla mieszkańców nic się pod tym kątem nie zmieniło. Nie było informacji, jak ten dokument może wyglądać. Co na przykład w zestawieniu z takim Poznaniem, który włączał mieszkańców już od samego początku, pokazywał im te ustalenia, konsultował to z nimi, stanowi poważną przepaść. Jeśli chodzi o plany miejscowe, natomiast to już tutaj pokrycie miasta przekroczyło w zeszłym roku 50%. Natomiast część planów, nadal nie może się doczekać jakby nawet rozpoczęcia tej procedury. Są podejmowane uchwały w sprawie przystąpienia, natomiast one utykają gdzieś przez wiele lat, nic się w tych tematach nie dzieje, ze szkodą dla ładu przestrzennego Łodzi.
10: Tomasz Tomas, ja chciałem powiedzieć krótko o nowym rozdziale naszym raporcie, czyli benchmark. Jest to porównywanie Łodzi do innych miast, bo Łódź nie jest samotną wyspą, konkurujemy z innymi miastami o studentów, o mieszkańców, o firmy, które lukują tu swoje inwestycje, o turystów. I niestety takiego porównania w naszym raporcie łódzkim oficjalnym brakuje. I nie jest to jakiś nasz wymysł, na przykład miasto Poznań w swoim raporcie ma cały dodatkowy dodatek, gdzie analizuje swoje wskaźniki właśnie w porównaniu do innych miast. I nie jest takich podrywanie w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na trzecim, czwartym miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest. Pokazują, gdzie się powinni poprawić, w czym wypadają dobrze. I my coś takiego zrobiliśmy właśnie w naszym raporcie. Zebraliśmy około 35 wskaźników w 7 kategoriach, w których porównujemy Łódź do największych miast w Polsce. Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Warszawy. Jest to przeliczane, też taka punktacja według średniej odchylenia. Każde miasto w każdej kategorii ma wyliczoną odpowiednią punktację, która ta punktacja pokazuje, jaki dystans dzieli najlepszych od najgorszych. No i niestety Łódź wypada tutaj nie najlepiej. W większości kategorii zajmujemy ostatnie miejsce. W kategoriach gospodarka, demografia zajmujemy ostatnie miejsce z taką dość długą stratą do innych miast. Wypadamy jedynie nieźle w kategorii bezpieczeństwo. To jest akurat taki jeden pozytyw. No w innych kategoriach niestety ta punktacja łódzka wypada dosyć słabo. Mamy tu w naszym raporcie wszystko ładnie opisane. Ile tracimy do najlepszych, w których aspektach, czyli na czym powinno się miasto skupiać i na które aspekty najbardziej brać po prostu uwagę, żeby w kolejnych latach wyglądało to lepiej. I takie porównanie też właśnie dużo daje mieszkańcom, bo nie pokazuje takich suchych statystyk, tylko jak miejski raport. Tylko pokazuje, jak dużo nas dzieli od najlepszych i widzimy, że no niestety troszkę jeszcze nas dzieli.
11: Adam Borkowski, Łódź Cała Naprzód. Szanowni Państwo, na nasz raport powoływano się wiele razy. Nasz raport będzie dostępny na naszej stronie, a więc serdecznie zapraszam na stronę Łódź Cała Naprzód. Wszystko, co jest zawarte w tym raporcie, to są godziny pracy, zestawienia, których brakuje w raporcie miasta przedstawionym przez miasto Łódź.
12: To byli twórcy społecznego raportu o stanie miasta za rok 2025, czyli członkowie Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Na ten temat wypowiedział się również radny Kosma Nykiel, który właśnie z ramienia Łodzi Całej Naprzód działa.
13: Tak jak dzisiaj przedstawiłem to na sesji w Rady Miejskiej, ten raport oficjalny miejski łódzki zdecydowanie odstaje od tego, jak wyglądają raporty innych miast. Czy Wrocławia, czy Krakowa, czy Gdańska, czy Warszawy. Mam nadzieję, że miejscy urzędnicy wezmą przykład z naszego raportu tak, aby przedstawiać dane bardziej przekrojowo, aby prezentować je w bardziej graficzny, przystępny sposób, bo nie każdy łodzianin, czy radny, czy mieszkaniec innego miasta chce czytać taką ścianę tekstu, z której tak naprawdę nic nie wynika. Mamy XXI wiek, kulturę TikToka. Ten raport o stanie miasta może nie powinien być 15-sekundową rolką, ale powinien być dużo bardziej przystępny tak, aby przeciętny łodzianin i łodzianka z łatwością mógł znaleźć te dane, które go interesują.
12: To był Kosma Nykiel, czyli łódzki radny i jeden z członków Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. No i żeby nie zostawić Was, drodzy słuchacze, z tylko jedną stroną tej debaty, o opinię na temat raportu i o odniesienie się do niego poprosiłam również wiceprezydenta Łodzi Adama Pustelnika.
14: Jakaś forma publicystyki miała miejsce, natomiast jeszcze się nie zdążyłem zapoznać z tym materiałem.
15: Przede wszystkim pada tam zarzut, że miasto za bardzo angażuje się w działalność takich dużych festiwali i dużych imprez masowych, a za mało w kwestie rozwoju transportu publicznego i za mało w kwestie budownictwa, przede wszystkim socjalnego, ale po prostu takiego budownictwa mieszkaniowego dla łodzian.
14: To jest fałszywy dylemat. To nie jest tak, że jak się zajmuje festiwalami albo kwestią promocji miasta, to jest albo to, albo tamto. Trzeba adresować różne potrzeby. Kwestia organizowania dużych wydarzeń czy festiwali jest bardzo istotna dla miasta Łodzi, ponieważ miasto Łódź przez wiele lat borykało się z ogromnym problemem wizerunkowym, z postrzeganiem miasta przez pryzmat jego najczarniejszych lat w historii. Jeśli chcemy, żeby Łódź miała dobrą przyszłość, a przynajmniej ja bardzo chcę, musimy dbać o to, żeby Łódź miała odpowiedni wizerunek w oczach ludzi, którzy mogą to miasto wybrać jako miejsce do studiowania, do pracy, do mieszkania. Forma dużych wydarzeń jest bardzo właściwa, bo pozwala wielu ludziom, w tym młodym, doświadczyć, dotknąć miasta, zobaczyć, że ono nie wygląda tak, jak niektóre osoby je postrzegają przez pryzmat najgorszego czasu w latach 90. i że jest to miasto, które ma niesamowitą tkankę, piękną historię, ma sporo do zaoferowania. Oprócz tego, jak już chcemy się trzymać faktów, mamy największą ilość złożonych wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego, który poprzez Fundusz Dopłat stanowi największy, najszerszy, najbardziej dostępny fundusz, przez który można finansować budownictwo komunalne. Przez lata duża część mieszkań komunalnych powstawała również poprzez rewitalizację. Nie możemy o tym zapominać, że rewitalizacja nie ma funkcji komercyjnych. Ma część możliwości usługowych, natomiast zdecydowana większość funkcji przewidzianych poprzez masową rewitalizację, na którą poszły kwoty miliardowe, to mieszkania komunalne. Oczywiście one mogą nie zawsze być doskonałe, bo są duże, bo są w tkance historycznej, natomiast są to mieszkania dostępne dla osób, gdzie jest na przykład kryterium dochodowe, bo żeby mieć możliwość korzystania z mieszkania komunalnego, trzeba spełnić kryterium dochodowe i są to mieszkania dla osób o nie największej zasobności. Więc teraz do rewitalizacji doszło i oprócz mieszkań budowanych przez łódzki TBS, dochodzi ogromna ilość, jak na naszą skalę, nasze potrzeby, mieszkań komunalnych, które się buduje poprzez Fundusz Dopłat. Pabianicka, Młynarska, są wszędzie w sumie setki mieszkań. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że potrzeby są większe niż to, co dostarczamy. I ja to jestem w stanie zrozumieć, co nie zmienia faktu, że jak na skalę mieszkań budowanych historycznie, teraz jesteśmy w czołówce. I nie możemy pomijać też faktu, że miasto Łódź przez wiele lat, i chyba tak jest nadal obecnie, było, jest największym posiadaczem mieszkań, największym, się mówi, kamienicznikiem, ale to jest nieprecyzyjne określenie, jest największym posiadaczem mieszkań komunalnych w Polsce, gdzie odziedziczyliśmy po historii ogromną ilość mieszkań komunalnych, często we wspólnotach, w bardzo złym stanie i w budynkach, które mają stopień zużycia bardzo duży, gdzie jak nie mamy możliwości czegoś wyremontować z funduszy rewitalizacyjnych, które zostały przyznane przez Unię Europejską, instytucje unijne, no to często kwoty, które musielibyśmy przeznaczyć na cele remontu mieszkań komunalnych w zasobie, byłyby po prostu astronomiczne. Dlatego teraz tak dużo budujemy nowych z tak zwanego funduszu dopłat. I wiem, że Łódź ma ogromne wyzwania społeczne, ma wyzwania strukturalne, więc tych potrzeb mieszkaniowych gminy jest nieproporcjonalnie dużo względem miast, które miały inną historię. Natomiast budujemy ich bardzo wiele. Jeśli chodzi o transport publiczny, on teraz na pewno nie działa najlepiej, bo kompletnie wprowadził naszych słuchaczy i nasze słuchaczki w błąd, gdybym próbował malować trawę na zielono. Natomiast ogromną częścią, w ogromnym stopniu na to rzutuje ilość remontów w mieście, zablokowanie dużej części kluczowych arterii miasta przez budowę tunelu. To powoduje, że cały wielki ekosystem, ten system naczyń połączonych, jakim jest transport publiczny w mieście, poruszanie się po nim, jest po prostu rozedrgany, jest nie w swoim momencie docelowym, jest zaburzony. I inwestujemy w MPK, czy w inwestycje tramwajowe, które też są finansowane z funduszu Phoenix, ogromne kwoty. To jest tak, byśmy chcieli ocenić budowę, zanim ją skończyliśmy, przez pryzmat fundamentów, czy jakiegoś szkieletu budynku. Teraz na pewno ten czas, w którym jesteśmy, dla wielu użytkowników i użytkowniczek komunikacji publicznej jest trudny, bo jest bardzo wiele ważnych arterii w mieście rozkopanych w trakcie przebudowy, w trakcie remontu, więc na pewno to rzutuje też na sposób funkcjonowania transportu publicznego. I kończąc, inwestycje w promocję, w festiwale dla takiego miasta jak Łódź nie są fanaberią, są koniecznością. Jak chcemy, żeby miasto wyszło z tego zaklętego kręgu rozwoju, wyzwań demograficznych, musimy je promować, musimy stanowić magnes dla ludzi, musimy mieć coś, co spowoduje, że ludzie spoza Łodzi przyjadą do tej Łodzi i ją zobaczą.
12: Jeżeli chcecie się zapoznać z raportem, no i sami odnieść się do tego, jakie zarzuty są kierowane w stronę miasta, no to cały raport jest dostępny do przeczytania na ich stronie internetowej www.łódźcałanaprzód.pl. Znajdziecie tam ten raport w formie PDF-a, którego możecie sobie przejrzeć i faktycznie przekonać się, jak ta nasza Łódź wypada w porównaniu z innymi miastami. Czy faktycznie musimy się martwić, tak jak sugeruje nam ten raport? To już wy sami wiecie najlepiej, nie będę wam przecież sugerować opinii. Ode mnie to wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
4: Wszystkie łódzkie owce idą na techno. Brzmi, jakbym gadała głupoty, ale jeżeli śledzicie od jakiegoś czasu festiwal Rave Kijawik, to możecie już troszeczkę wiedzieć, o co mi chodzi. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i pogadamy dzisiaj o festiwalu, który już po raz 10 będzie odbywał się w naszym mieście i przeszedł naprawdę niesamowicie długą i ciekawą drogę do miejsca, w którym teraz się znajduje. Zaczęło się od odważnego pomysłu i naprawdę niszowo zorganizowanego wieczoru, podczas którego artyści z Polski i Islandii połączyli siły właśnie pod logo z taką przeuroczą owieczką. Z każdym rokiem festiwal rósł w siłę, rozszerzał swoje horyzonty. No i teraz już po raz 10 pod hasłem Rave Kijawik Forever zawładnie naszym miastem i zapewni naprawdę niesamowite otwarcie sezonu letnich festiwali. O szczegółach i planach na ten rok porozmawiałam z Anną Krajewską, czyli jedną z organizatorek festiwalu Rave Kijawik.
3: Czas wolny w Łodzi.
16: Nazywam się Anna Krajewska i jestem członkinią stowarzyszenia RVVK, które jest organizatorem festiwalu Rave Kijawik.
4: W tym roku wyjątkowa 10. edycja. Czy w ogóle uczestniczyłaś w tym festiwalu i w organizacji te 10 lat temu?
16: Niestety nie. Niestety nie pamiętam tego. Widziałam to tylko na zdjęciach o bardzo słabej jakości i na nagraniach. Ja dołączyłam do festiwalu tak 4 lata temu.
4: Co się przyciągnęło do tego festiwalu?
16: Taki bardzo nietuzinkowy charakter. To tak naprawdę od początku było takie bardzo innowacyjne, mówiąc elegancko, a tak naprawdę hipsterskie i alternatywne wydarzenie, które tym właśnie mnie przyciągnęło, że było bardzo niesztampowe i ja zaczęłam od wolontariatu. Tak jak tak naprawdę bardzo wiele osób zaczyna czy kończy, bo my wszyscy, no pomimo, że staramy się to profesjonalizować i rozwijać, no żeby po prostu działać profesjonalnie i ludzi wynagradzać, to i tak poświęcamy temu dużo serca i dużo więcej czasu niż jakiejś tam normalnej pracy, tak? Więc jest to działalność na takiej zasadzie pro bono, bądź częściowo pro bono. I zaczęłam od jakiegoś tam wsparcia i po prostu z czasem wkręciłam się coraz bardziej.
4: Sam w ogóle koncept tego festiwalu jest kompletnie szalony. Połączenie Islandii,
16: tak,
4: rave'u i tak. W tym wszystkim bardzo obecna jest też tożsamość Łodzi. Mhm. Jak to w ogóle się udaje spiąć?
16: Wydaje mi się, że właśnie dość łatwo, to znaczy być może nam się wydaje, że łatwo, bo jest to tak nieoczywiste i przyciągające, że właśnie wyróżnia się na innym tle. No to się zaczęło jako łódzko-islandzka inicjatywa, to była po prostu ekipa przyjaciół z Łodzi i z Islandii, z Łodzi z Reykjaviku, już trudno mi nie powiedzieć Reykjaviku, z Łodzi i z Reykjaviku. To wyszło dość naturalnie i my postanawiamy to podtrzymać właśnie jako coś, czego po prostu w Polsce nie ma. Idziemy trochę dalej za tą koncepcją i prezentujemy muzykę w ogóle z takich niedoreprezentowanych kierunków geograficznych. Czyli nie sięgamy po ten najbardziej popularny zachód, z którego zazwyczaj są te wielkie gwiazdy muzyki elektronicznej, tylko po jakieś mniej oczywiste kierunki. I zawsze jest to Islandia, w tym roku też będziemy gościli artystów z Argentyny, z Egiptu, ze Stanów Zjednoczonych, tylko z takiej bardziej sceny alternatywnej, z Niemiec, Ukrainy. No zawsze staramy się gdzieś troszkę tak wbrew temu, co popularne, nie to, że na siłę wbrew temu, co popularne, ale żeby tych niedoreprezentowanych artystów czy tam sceny też przedstawić. Rok temu też zrobiliśmy taki fajny projekt Yeah, który przedstawiał początkujących artystów muzycznych z krajów wyszehradzkich. Czyli właśnie bardziej tą Europę Wschodnią chcieliśmy pokazać tutaj łódzkiej publice. I to był taki projekt w ogóle edukacyjny, który też był zwieńczony na naszym festiwalu występami młodych artystów z Europy Wschodniej.
4: Wydaje się to dość naturalne, że po tych 10 latach scena islandzka może się skończyć, ale cały czas znajdujecie tam coś ciekawego.
16: Tak, cały czas się udaje. No, jest to nietypowy kraj, natomiast no, wydaje mi się, że bardzo bogaty, jak na swój w ogóle niewielki rozmiar i też bardzo niewielu mieszkańców. Natomiast udaje się, ale wracają też do nas. W tym roku wraca do nas artysta, który grał na drugiej bodajże edycji Arni Vektor. No więc jeśli ktoś nie miał okazji być te 9 lat temu, to ma teraz okazję go posłuchać.
4: I ten tytularny rave to nie jest jedyny rodzaj muzyki, jaki usłyszymy, więc nie jest to wydarzenie skierowane tylko do osób mocno wkręconych w ten gatunek, a To w takim razie do kogo?
16: Tak, to absolutnie nie jest jeden gatunek. Nawet zastanawialiśmy się, czy w pewnym momencie ta nazwa nas trochę nie uwiera, ale jest no, z nami od początku, jest taka bardzo nam bliska. To jest, myślę, najbardziej skierowane do osób, które lubią poszerzać w ogóle swoje horyzonty muzyczne, bo my staramy się zawsze przedstawić coś świeżego i nasz team line-upowy mocno dba o to, żeby ta selekcja artystów była taka... Oczywiście wysokiej jakości, ale też, żeby zawsze pokazać komuś jakąś, łodzianą, jakąś świeżą muzykę, która nie dotarła tu, albo dotarła bardzo dawno temu. I też obok takich większych artystów, których jednak wynajdujemy w tych swoich niszach, przedstawiamy też właśnie takich początkujących artystów, tak jak mówiłam, z różnych kierunków świata, ale też z Polski, czy tutaj lokalnych. No w tym roku my jeszcze dość mocno poszerzamy formułę na tą właśnie 10. jubileuszową edycję i poszerzamy formułę o inne gatunki muzyczne poza muzyką elektroniczną. Dążyliśmy do tego już od kilku lat, ale w tym roku robimy to faktycznie tak stanowczo. Więc obok tej szeroko pojętej muzyki elektronicznej będzie też muzyka jazzowa, będzie rap, będzie muzyka eksperymentalna i ambient, więc jeśli są tu jacyś fani też właśnie takiej może muzyki basowej pomieszanej z rapem, a może tego nowego jazzu, takiego troszkę bardziej eksperymentalnego, to gorąco zapraszam, jeśli chodzi o jazz, na Omastę, jeśli chodzi o alt rap, zapraszam na Zdechłego Osę. Myślę, że naprawdę jeśli jest się człowiekiem ciekawym świata, to po prostu warto przyjść i zobaczyć, co prezentujemy.
4: No tak, to zainteresowanie w ogóle muzyką na żywo wykonywaną inaczej niż w formie DJ setu było u was od kilku lat. A macie jakieś takie może marzenia, w jaką stronę chcielibyście, żeby to poszło? Tak jakbyś miała rzucać jakimiś takimi rzeczami na razie nie do spełnienia, może kiedyś?
16: O, aż także nie do spełnienia. No, raczej jak marzymy, to staramy się już robić ku temu plan. Natomiast, no tak jak słusznie zauważyłaś, coraz gęściej się kierujemy na tą muzykę na żywo, nie tylko DJ sety, choć nie zapominamy o tych DJ setach, które są podstawą kultury klubowej i mimo wszystko ten rave gdzieś tam w naszym owczym sercu zawsze pozostanie. Marzenia są duże i one obejmują nie tylko część muzyczną, ale taką całą koncepcję festiwalu. Nie będę tu uchylać rąbka tajemnicy, bo my faktycznie zapowiadamy, że to jest ostatni rave w Kiawik w takiej formule.

0: A do niej normalnie się dostać na co dzień, czy tylko w ramach waszego festiwalu?
1: Na ten moment tylko w ramach naszego festiwalu. Zabawne, jesteś już drugą osobą, która dziś o to pyta, więc przestrzeń ma zdecydowanie powodzenie. Zresztą nie dziwię się, bo jest fantastyczną przestrzenią i jest mi trochę szkoda, że to jest ostatni nasz raz w tej lokalizacji. Natomiast będziemy tam już trzeci raz. Tak samo byliśmy trzy razy na naszej poprzedniej lokalizacji na Wólczańskiej, a gdzieś zasada tego festiwalu miała być taka, że się on przemieszcza i odkrywa nowe te lokalizacje, poddaje je tak zwanej rewitalizacji, bo to była nasza misja, żeby te opuszczone fabryki czy jakieś ciekawe, opuszczone miejsca właśnie przywracać do życia, przynajmniej na tą noc festiwalową. I w przypadku Nicziarnianej 52 to jest taki kompleks magazynów tekstylnych, który kiedyś miał naprawdę lata swojej świetności, całkiem żywe. Tam przyjeżdżało mnóstwo tekstyliów z całej Europy. I on w tym momencie faktycznie jest rewitalizowany przez nas ten raz w roku. Co będzie z tą przestrzenią? Nie wiem. Ona nie jest w żaden sposób naszą własnością, jest to własność miejska. Fajnie by było, gdyby ona żyła dalej, bo jest świetną przestrzenią, ma super klimatyczne podwórko. Jest świetna pod tego typu koncerty, także jeśli jest ktoś zainteresowany, słuchaczy, to polecam. Nie można tam wejść, można tam wejść na co dzień, tak na podwórko, ale nie można wchodzić do tych przestrzeni, do hal, bo jest to zamknięte.
0: No to już tak zbliżając się do końca, często się natykam na artykuły podejmujące temat Łodzi jako stolicy techno, tylko niektóre twierdzą, że była stolicą techno, inne, że się staje stolicą techno. To jak z tą Łodzią i techno jest w tej chwili, twoim zdaniem?
1: No tak, właśnie chciałam powiedzieć, że to będzie moja opinia, bo jest to trudny temat. Uważam, że super jest, że Łódź idzie w tym kierunku i w kierunku takiego miasta rozrywkowego, festiwalowego. No zawsze jest to jakiś plus dodatni, jak to się mówi. Natomiast uważam, że na miano stolicy trzeba trochę zapracować, że intensywność wydarzeń skupiona w roku lub w dwóch jeszcze nie do końca zasługuje na to, żeby zostać stolicą techno. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Łódź, to bardziej bym się pokusiła historycznie o miano stolicy drum and bassu, bo w Łodzi drum and bass zdecydowanie króluje gdzieś w tej społeczności. Naprawdę niesamowite jest to, jak wielu miłośników tej muzyki tutaj jest. Być może mogłaby zapracować Łódź na miano stolicy techno i na pewno te wszystkie wydarzenia, które są aktywne od lat, tak jak my, pracują może na to miano, ale w Łodzi też jeszcze, tak uważam, brakuje trochę takiego techno na co dzień, to znaczy co tydzień na przykład, tak? Mamy fajne kluby, ale te kluby też trochę powymierały. Zresztą to nie jest tylko problem Łodzi, tylko całej Europy, że kluby się zamknęły. Młodsze pokolenie generalnie jest mniej zainteresowane klubami niż to pokolenie, które już jest po tym wieku klubowym. To jest bardzo szeroki temat, mogłabym omawiać go z wielu stron. Myślę, że Łódź idzie w tą stronę stolicy techno. Jeszcze tam nie jest. Fajnie jakby było, bo Łódź jest bardzo ciekawym miastem i myślę, że dość dobrze by się wpisało właśnie w klimat takiego undergroundu, też jeśli chodzi o muzykę.
0: To jeżeli ktoś jeszcze jest nieprzekonany, żeby pojawić się w najbliższy weekend na Reykjaviku, to może opowiedzmy jeszcze trochę o tej bardziej naukowej i związanej ze sztuką wizualną części, bo Reykjavik w tym roku już zdecydowanie absolutnie nie ogranicza się do muzyki.
1: Program jest generalnie bardzo złożony, wszystkie szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej www.rvvk.pl. Zaczynamy w piątek koncertami Fuzji. W piątek też jest takie afterparty po tych koncertach w Niebostanie, na co też gorąco zapraszamy, bo jest to nasze partnerstwo z cyklem imprez warszawskich Lato w Mieście. W sobotę jesteśmy na Nicziarnianej 52, czyli na naszej lokalizacji, którą, tak jak już Weronika wspomniała, ostatni rok, więc jest to ostatnia szansa, żeby zobaczyć ją w odsłonie rave'owej. I tam właśnie będą wystawy, sztuki, będzie projekcja, instalacje multimedialne szkoły filmowej, pokaz mody i cała nocna impreza na dwóch scenach z bardzo różnorodną muzyką, więc ponownie zachęcam wszystkich, którzy może myśleli, że to jest impreza techno, bo to jest coś zdecydowanie więcej niż impreza techno. A w niedzielę na spokojny after i odcudzenie emocji zapraszam do EC1 na

0: projekcję filmu wraz z debatą i o godzinie 18 na takie zamknięcie naszego festiwalu, które robimy wspólnie z fotofestiwalem w Pałacu Alfreda Biedermana, gdzie zagrają właśnie też artyści islandcy i Marta Forsbeck, czyli polsko-szwedzka artystka, i będziemy mogli zwieńczyć ten piękny weekend już takim troszkę spokojniejszym, ambientowym klimatem.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Moim gościem była Anna Krajewska, czyli jedna z organizatorek festiwalu Reykjavik. Już w ten weekend w Łodzi będzie królować islandzkie techno. Więc jeżeli chcecie się dobrze bawić, a przy okazji odkryć coś nowego, to Reykjavik spełni wszystkie wasze potrzeby. Za uwagę dziękuję wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia w następnej audycji. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Grzeje letnie słońce, wszyscy myślami jesteśmy już przy wakacjach. Przy wakacjach również myślami są instytucje kultury, ale zanim opuszczą nas na te kilka tygodni odpoczynku, wybierzemy się razem na ostatnią premierę teatralną tego sezonu. Ponownie wybrałam się do Teatru Jaracza, żeby zobaczyć, co tam ciekawego u nich jeszcze przed wakacjami będzie się działo. No i kochani, takie spektakle nie zdarzają się często. Co takiego wyjątkowego jest właśnie w tym spektaklu, o którym będziemy rozmawiać? Już zaraz wam opowiem. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. I rozmawiać będziemy dzisiaj o spektaklu Pranie mózgu, który łączy research naukowy z formą teatralną. Wydawałoby się, że brzmi to ciężko i nie jest wcale przyjemną formą rozrywki, natomiast jest to absolutna nieprawda, bo ten spektakl, będący efektem współpracy neuronaukowczyni Julii Kowalczuk oraz reżyserki Magdy Szpecht, jest naprawdę fajnym, zabawnym spektaklem, który do tego spełnia dodatkową funkcję informacyjną, edukacyjną, ale wcale nie traktujcie tego zniechęcająco, bo jest to po prostu świetny dodatek do i tak dobrej historii. Spektakl dotyczy dezinformacji, pokazuje ją na przykładzie propagandy rosyjskiej dotyczącej wojny i w bardzo sprytny sposób pokazuje, jak to właśnie nasze emocje związane z tą kwestią czy z zupełnie innymi sprawami sprawiają, że jesteśmy podatni na manipulacje. To właśnie uczucie strachu sprawia, że łatwiej nas oszukać. Więcej o tym niech opowie reżyserka spektaklu, czyli Magda Szpecht.
1: Edukacja w Łodzi.
3: Czym można przestraszyć ludzi? Takimi rzeczami, które są związane z tym, czego najbardziej się boją. Myślę, że każdą osobę czymś innym, ale taka emocja jak strach, która jest bardzo pierwotna, może być zdecydowanie wykorzystana później do manipulacji politycznych, do sterowania czyimś zachowaniem. Dokładnie tego tematu dotyczy nasz spektakl, politycznego podłoża emocji. I myślę, że w tej chwili jesteśmy straszeni z każdej strony wieloma bardzo różnymi rzeczami, na przykład masową migracją, osobami LGBT, osobami z Ukrainy, że bardzo dużo tego strachu leży u podwalin tej epoki postprawdy, o której tutaj mówimy, czyli takiej epoki, w której fakty przestają mieć zupełnie jakiekolwiek znaczenie, a znaczenie ma wykorzystywanie, cyniczne wykorzystywanie nastrojów społecznych, podsycanie właśnie negatywnych emocji, takich jak strach i nienawiść, do celów politycznych. Pokazujemy tutaj sposoby, w jakie Rosja prowadzi swoją wojnę hybrydową, i ta wojna w cyberprzestrzeni jest jednym z wymiarów takiej wojny, to znaczy czy Polska jest krajem, w którym każdego dnia jest najwięcej ataków hakerskich na świecie ze względu właśnie na pomoc, której udzielamy Ukrainie, i próby jej zatrzymania, ale również próby niszczenia infrastruktury i to, co Rosjanie często wykorzystują, tutaj też zostało pokazane, czyli tworzenie różnego rodzaju deepfake'ów, bo nasze bohaterki spektaklu zostają właśnie w taki sposób zaatakowane i muszą przed tym się bronić. To znaczy spodziewają się takiego ataku, spodziewają się reakcji ze względu na swoją działalność zaangażowaną politycznie i to się wydarza. Także cieszę się, że tutaj jakieś emocje udało się przekazać. Tematem naszego spektaklu jest manipulacja, podatność na te manipulacje i jej badanie, więc sobie tak wyobraziliśmy, że jakimś najstarszym naszym kulturowym symbolem podszeptywania, namawiania do złego jest taki właśnie biblijny wąż. Stąd w naszym instytucie również mieszka sobie taki oto gad, który w momencie pożaru ewakuuje się ze swojego terrarium i też chce się uratować. Jest to bardzo nowatorskie, multidyscyplinarne działanie, bo w tym scenariuszu łączą się elementy prawdziwego naukowego researchu, dziennikarstwa śledczego i takiej politycznej fikcji, więc myślę, że ten zestaw jest bardzo ciekawy. Chcemy robić teatr, który aktywnie uczestniczy w rzeczywistości i który ją komentuje, który wzmacnia takie obywatelskie postawy i buduje jakąś wspólnotę, więc myślę, że w czasach, kiedy wszystko może zostać sfejkowane, kiedy jesteśmy ciągle tylko przyklejeni do ekranów, to teatr ze swoją analogową naturą i z tym, że jest miejscem spotkania twarzą w twarz w pewnym materialnym świecie, dla nas jest jakąś taką najwyższą możliwą formą sztuki, ale jednocześnie takiej sztuki, która reaguje na otaczający nas świat i bierze w nim aktywny udział.
4: Czy w tym spektaklu dostaniemy odpowiedź na pytanie, jak odróżnić te rzeczy, których faktycznie powinniśmy się bać, od takich napompowanych zagrożeń?
3: Myślę, że tak. Tutaj przyglądamy się również takiej anatomii manipulacji, to znaczy jakie czynniki wpływają na to, że jest nas łatwiej przekonać do działania, które w rzeczywistości jest działaniem na naszą własną szkodę. Bo to jest coś, co Rosja wykorzystuje bardzo aktywnie, uważając już od czasów sowieckich, że ważniejszym niż prawdziwe pole bitwy, polem bitwy są umysły społeczeństw i ten, kto jest w stanie zapanować nad tymi umysłami, jest w stanie zapanować nad całym światem. I temu pojęciu takiej wojny również kognitywnej tutaj się przyglądamy. To jest Instytut Postprawdy, który jest taką obywatelską inicjatywą, jest takim ruchem działającym właśnie na rzecz dobra wspólnego, natomiast napotyka na pewne trudności, które tutaj widzieliśmy w tej scenie zaprezentowanej przez nas.
4: A czy macie w takim razie jakiś pomysł na to, jak przyciągnąć na ten spektakl osoby, które padają faktycznie ofiarą tej dezinformacji?
3: Ja myślę, że to jest takie błędne założenie, że to ktoś inny pada ofiarą dezinformacji, bo my też padamy ofiarami dezinformacji i każdemu z nas ta podatność na manipulację towarzyszy. O tym też mówimy. Nawet sama obecna w spektaklu badaczka zastanawia się, w jaki sposób ona jest manipulowana. Także taki efekt takiego błędu poznawczego właśnie, że to ktoś inny jest bardziej podatny niż ja, to podstawą przeciwstawiania się manipulacji jest jednak uznanie swojej własnej podatności, rozpoznawanie swoich własnych emocji, bo dzisiaj algorytmy, jest to udowodnione badaniami, że na przykład algorytmy Facebooka są w stanie lepiej przewidzieć nasze zachowanie niż nasz wieloletni partner. W związku z tym każdy rodzaj politycznej manipulacji może być bardzo mocno spersonalizowany. Także pani pewnie pyta o takie ekstremalne przypadki, kiedy ktoś wierzy w jakieś kompletne bzdury, które również są częścią rosyjskich operacji dezinformacyjnych, ale jeżeli chodzi o takie sytuacje, kiedy na przykład dzielimy się newsem dlatego, że wywołuje w nas jakieś emocje, no to są sytuacje, które dotyczą bardzo często prawie każdego z nas. Znaczy mnie na pewno też to dotyczy, to znaczy mając dużo kontaktu z różnymi treściami w sieci, także ja sama czasem się mylę i wierzę w jakieś nieprawdziwe rzeczy, także to, jak możemy wszyscy nawzajem siebie w tym trochę wspierać i pilnować, to jest tutaj również bardzo ważny temat.
2: Więcej o współpracy z reżyserką nad spektaklem Pranie mózgu opowie Julia Kowalczuk, czyli właśnie wspomniana neurobadaczka, która jest również pomysłodawcą tego spektaklu i właśnie w nim zamieszcza części swoich badań.
5: Właśnie Magda w ogóle ma taki sposób pracy, który jest o współpracy, więc wszystko w przygotowaniu tym spektaklu było przegadane całym zespołem. Razem czytałyśmy dużo prac naukowych, dużo różnych książek, mieliśmy takie bardzo fajne dyskusje o tym, co jest naprawdę ważne do powiedzenia w tym spektaklu, więc też duża część tego tekstu jest napisana nami razem, tam są jakieś monologi o moich w ogóle myślach i ja myślę, że to jest bardzo fajna współpraca interdyscyplinarna. Właśnie ten spektakl powstał z mojej rozmowy z panią reżyserką Magdą, która przyjechała do Berlina stawić inny spektakl i ja prowadzę badanie kliniczne w Berlinie. Pracuję w jednym z największych szpitali Europy i Magda zapytała u mnie, że jaki wpływ ma dezinformacja na mózg człowieka, bo pomyślała, że może ja już wiem coś o tym. I mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę i w końcu zdecydowałyśmy, że byłoby fajnie zrobić o tym spektakl razem z prawdziwą naukowczynią, bo tak naprawdę nasze społeczeństwo często jest zmanipulowane i nie zawsze chce słuchać takich rzeczy, które są skomplikowane, a w taki sposób, że mamy spektakl, a nie jakiś wywiad albo konferencję, mamy lepszy kontakt z widzem i możemy opowiadać o jakichś takich bardzo ważnych rzeczy w prostszy sposób i też z jakąś fajną wizualizacją. Mówimy w spektaklu o czymś, co się nazywa elastyczność poznawcza. To jest to, że cały czas, jak słyszymy jakąś informację, musimy trochę wątpić, mieć jakieś pytania i zmieniać nasze zdanie, kiedy otrzymujemy nowe dowody. To jest bardzo fajne takie ćwiczenie. Też musimy trochę pomyśleć o tym, jakie bodźce emocjonalne mamy same, bo teraz manipulacja jest bardzo skuteczna, bo ona tak naprawdę odpowiada na niezaspokojone potrzeby manipulowanego. I musimy sobie zastanowić się, jakie takie potrzeby mam sam, na co odpowiadam tak bardzo emocjonalnie, przez co może być zmanipulowany. I to już jest takim bardzo ważnym pierwszym krokiem w stronę tego, żeby bronić się przed tą dezinformacją. To jest bardzo dobry mechanizm tej obrony, że zawsze sprawdzić parę źródeł, zawsze wątpić i teraz w ogóle żyjemy w taką epokę, kiedy mamy deepfake'i i takie inne rzeczy. Ja myślę, że wątpić to jest naprawdę ważne.
4: To, o czym pani tutaj opowiada, ten proces rozpoznawania potrzeb i emocji, które nami rządzą, przypomina trochę narzędzia terapeutyczne?
5: Ja nie wiem, czy to jest do końca tylko o terapii. Ja myślę, że to jest po prostu o jakimś takim metodzie głębokiej analizy. Jako badawcy zawsze musimy wszystko analizować, tak? Mieć jakieś argumenty, rozumieć. I ja myślę, że każda osoba musi być tak troszeczkę naukowcem, tak? Zawsze myśleć o tym, że co jest bodźcem emocjonalnym dla mnie, jakie ja mam pragnienia, jakie ja mam głębokie lęki, jak ktoś może mną zmanipulować. Ja na przykład myślałam o tym, że może, żeby zmanipulować mną, ktoś może powiedzieć, jesteś osobą racjonalną, to przecież wiesz, że, bo ja myślę, że ja jestem osobą racjonalną, a ty musisz sobie pomyśleć, jaką osobą jesteś i stąd zaczyna się twoja broń dezinformacji.
4: To takie trochę kontrintuicyjne w związku z tym, jak działa mózg. Nasz mózg naturalnie poszukuje prostych odpowiedzi, wzorów, tak. I musimy go zmusić, jeżeli chcemy faktycznie gdzieś tam do tej prawdy się dokopać, do działania, które nie jest dla niego naturalne.
5: Tak, właśnie. I musimy zaczynać to od bardzo młodego wieku, bo mózg jest bardzo podatny na wpływy i najbardziej, kiedy on jeszcze kształtuje w młodym wieku. A jak jest już wykształtowany, to już trudniej jest go zmienić. Dlatego propaganda często zaczyna się w szkole. I w ogóle mózg jest bardzo podatny na wpływy od wszystkiego, z czym mamy dużo kontaktu. Więc musimy skupić się, z czym mamy akurat dużo kontaktu, bo rozumiemy, że wtedy to zmienia nasz mózg. Najpierw jego funkcjonowanie, a potem strukturę.
4: To jeszcze pozwolę sobie na takie trudne pytanie. Porozmawiajmy jak kobieta z kobietą. Czy nie styka się pani z jakimś takim lekceważeniem ze względu na to, że kobieta naukowczyni to zajmuje się emocjami?
5: Szczerze powiem, że w ogóle nie miałam tego problemu. Może dlatego, że jestem badaczką w Niemczech i w Niemczech jest bardzo, bardzo dużo naukowczyni i nigdy nie czuję się, jakby to było coś dziwnego, że zajmuję się nauką. I bardzo bym chciała, żeby w Ukrainie i w Polsce to też było taką normalną rzeczą.
2: Nie zwlekajcie z wizytą w Teatrze Jaracza, jeżeli chcecie zobaczyć spektakl Pranie mózgu, bo w tym tygodniu zostało już tylko 2 terminy, a następne pokazy spektaklu dopiero we wrześniu. Za uwagę w tej audycji dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

prostu pań. I wcale nie chcę cię odmarzyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

summer.